0: Zobaczymy, co nam przygotują partie polityczne. Już mamy tutaj 800 plus propozycja wyprawki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pensja rodzicielska ze strony Rozwój Plus. Zobaczymy jeszcze, co zaproponuje Koalicja Obywatelska. Wy nie będziecie proponować pieniędzy na konta Polaków?
1: Dlatego się oczywiście obawiamy przy każdych wyborach. Festiwal rozdawnictwa, który potem powoduje tylko właśnie dewastację finansów publicznych, a ostatecznie i tak Polacy płacą za te wszystkie pomysły w podatkach, w wyższych cenach, w inflacji. To jest niestety stały element. My jako Konfederacja wymykamy się temu. My nie obiecujemy gruszek na wierzbie, natomiast proponujemy naprawę systemu finansów publicznych w taki sposób, żeby rzeczywiście te finanse były wykorzystywane w taki sposób, żeby były efektywnie wydawane, a nie żeby powiększać wydatki.
0: Poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji był gościem Poranka 7:09. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moimi Państwa gościem jest pani Paulina Małota, autorka książki Iskra. To oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Zazwyczaj mówimy o świętej Faustynie, trochę pomijając innych bohaterów tej historii o Bożym Miłosierdziu. Pani postanowiła wyciągnąć ich i pokazać ich na światło dzienne. Dlaczego?
2: Postanowiłam opisać osoby, które miały jakiś taki udział w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, ponieważ zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę bez osób być może kult Bożego Miłosierdzia mógłby nie zaistnieć, ale też z drugiej strony uświadomiłam sobie, że tak jeżeli Bóg czegoś chce, to on to zawsze znajdzie w jakiś sposób, żeby to zrealizować. Tutaj odwołam się do życiorysu siostry Faustyny, która zmarła w wieku 33 lat. W momencie, kiedy tak naprawdę nikt o kulcie Bożego Miłosierdzia, o wizjach, których doświadczała, nikt tak naprawdę nie wiedział. A jednak ten kult ponad 50 lat później rozszerzył się, rozniósł się na cały świat. Więc zaczęłam poznawać osoby, które pojawiały się na drodze siostry Faustyny. No i tak sobie uświadomiłam właśnie, że gdyby nie one, być może dziś tego kultu by nie było. I też dla mnie to jest taki znak, że jeżeli Bóg czegoś dla nas chce, to on zawsze znajdzie sposób, żeby to się w jakiś sposób zrealizowało.
1: Pisze pani także o trudnościach, których Faustyna doświadczała. No właśnie, więcej ludzi wspierało ją w tym sławieniu Bożego Miłosierdzia i szerzeniu kultu, czy jednak więcej osób nie wierzyło, omijało ją i utrudniało?
2: Zdecydowana większość bardzo utrudniała szerzenie kultu. Zresztą siostra Faustyna za życia też nie dzieliła się z wieloma osobami informacjami o swoich doświadczeniach mistycznych. Bardzo modliła się o przewodnika duchowego, spowiednika, który wytłumaczy jej tak naprawdę, czego ona doświadcza.

0: Więc nikt poza siostrą Faustyną tego nie doświadczał. Ciężko jej było uwierzyć na słowo. I oczywiście w zgromadzeniu szerzyły się różne plotki na ten temat, że któraś siostra mówi, że ma wizję Pana Jezusa. I kiedy siostry dowiadywały się, że to siostra Faustyna, to bardzo się z niej wyśmiewały, sugerowały, że jest niezdrowa na umyśle. Również ksiądz Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, kiedy po raz pierwszy się spotkali, siostra Faustyna powiedziała, że ona już go zna, że widziała go w wizjach i że ona będzie jej spowiednikiem. No, ksiądz Sopoćko, bardzo wykształcony człowiek, profesor, w pierwszej kolejności postanowił przebadać siostrę Faustynę, sprawdzić jej zdrowie psychiczne, czy aby na pewno to, co mówi, jest prawdą. Więc no, siostra Faustyna za życia była wystawiona na wiele, wiele takich trudnych sytuacji. I później, kiedy już ksiądz Sopoćko z kolei uświadomił sobie, że naprawdę ma do czynienia z świętą, która obcuje z Panem Jezusem, po jej śmierci kontynuował to dzieło. I wtedy on z kolei był tak naprawdę poddawany wielu różnym cierpieniom, trudnościom. Ludzie się też z niego wyśmiewali, ponieważ nie wierzyli, a on był już takim człowiekiem z pozycją, był profesorem, był wykładowcą. Zupełnie inny punkt wyjścia niż siostra Faustyna, która była zwykłą siostrą chóru, w którym tak naprawdę odpowiadała tylko za prace fizyczne, była niewykształconą dziewczyną po 3 klasach szkoły podstawowej. I zarówno siostra Faustyna, jak i ksiądz Sopoćko, no tutaj niestety zostali poddani bardzo wielu próbom i ludzie bardzo, bardzo się z nich wyśmiewali, że no jakby podawali wątpliwość tak naprawdę istnienie tego kultu.
1: Wspomniała pani o księżach, przewodnikach siostry Faustyny i o nich wspomina się dosyć sporo. Do tej pory mam wrażenie, pomijane były inne siostry zakonne, które przecież także towarzyszyły Faustynie. Wspomniała pani matkę Moraczewską. Przypomina pani o tych kobietach w książce. Które z nich warto wymienić?
0: Ja przede wszystkim wymieniam matkę generalną, Michaelę Moraczewską, ponieważ ona w tym zgromadzeniu była taką matką dla Faustyny, chociaż nie mogła jej w 100% pomóc. Nie mogła, no musiała działać bardzo delikatnie. Ona zresztą też w jakichś wspomnieniach wspominała, że musiała być bardzo, bardzo delikatna w tych wszystkich, w tych działaniach, więc starała się chronić siostrę Faustynę, ale z drugiej strony no, nie mogła tak w 100% po prostu dać zielone światło do działania, do szerzenia tego kultu, tylko musiała być bardzo ostrożna, działać krok po kroku. Natomiast drugą siostrą jest również matka przełożona wileńskiego domu zakonnego, Irena Krzyżanowska, która no oczywiście została poinformowana przez matkę generalną o jakiejś takiej specyfice siostry Faustyny, że jest ona nieco inna niż inne siostry, pozostałe siostry w zgromadzeniu. I, no i też starała się być bardzo delikatna i dyskretna, więc ona towarzyszyła siostrze Faustynie chociażby w podróżach na Rossę, czyli do pracowni malarza Kazimirowskiego, gdzie powstawał obraz Jezusa Miłosiernego. Matka przełożona, matka Irena Krzyżanowska, nie wiedziała tak naprawdę, co się dzieje. Nie wiedziała, co się tam odbywa. Po prostu towarzyszyła siostrze Faustynie, żeby nie wzbudzać podejrzeń innych sióstr. To wszystko oczywiście było w porozumieniu z księdzem Sopoćką, z ówczesnym spowiednikiem siostry Faustyny. Więc te matki przełożone kolejnych domów zakonnych, w których była siostra Faustyna, a przede wszystkim właśnie matka generalna, ale również siostra Beata Piekut, która była wicepostulatorką w procesie beatyfikacyjnym siostry Faustyny. Przeżyła ponad chyba około 100 lat. Poznała siostrę Faustynę jako młoda dziewczyna jeszcze w zgromadzeniu. Ona była siostrą z pierwszego chóru, więc taką siostrą pochodzącą z dobrego domu. I gdzieś usłyszałam, że ona siostry Faustyny tak naprawdę nie lubiła. Natomiast w latach 60. została poproszona przez przełożoną o ponowne przetłumaczenie dziennika.

0: chemiczka.
1: I to jest ważne, tak, to jest bardzo ważne, bo ja miałam o to zapytać, że iskra miała się rozprzestrzenić na cały świat, a tymczasem Watykan nałożył zakaz rozpowszechniania dzienniczka i szerzenia kultu. To właśnie siostro, o której pani mówi, zawdzięczamy odwrócenie tej sytuacji?
0: Tak. Tak, zdecydowanie. To znaczy, no właśnie, to jest tak, jak pani wspomniała, że tych osób było naprawdę dużo. To uświadomiłam sobie, że to naprawdę były iskry, które podtrzymały ten ogień. I matka przełożona w tych różnych domach zakonnych, matka generalna, która zarządzała całym zgromadzeniem w Polsce, to były kobiety, które właśnie dyskretnie próbowały krok po kroku szerzyć ten kult Bożego Miłosierdzia. I oczywiście za życia siostry Faustyny w zgromadzeniu nikt nie wiedział tak bezpośrednio. Oczywiście krążyły różne plotki, ale raczej w formie takiej prześmiewczej. Natomiast dopiero w trakcie II wojny światowej matka Michaela Moraczewska objechała wszystkie domy zgromadzenia i powiedziała właśnie o wizjach siostry Faustyny. I też kult bardzo, bardzo się rozwinął w czasie II wojny światowej. Pod wpływem tych wydarzeń oczywiście ludzie szukali pomocy u Boga, patrząc na to okrucieństwo II wojny światowej. I tak krok po kroku w zgromadzeniu podjęto decyzję o tłumaczeniu dzienniczka. Natomiast wykonała to któraś z sióstr, nigdzie nie jest podane jej nazwisko. W każdym razie to tłumaczenie zostało wykonane w dość, no nie wiem jak to powiedzieć, niedbale, troszkę zostały pozmieniane różne słowa i później zostało to przetłumaczone z kolei na język włoski, więc ta praca być może została po prostu dosyć szybko, za szybko wykonana. W każdym razie efekt był taki, że po prostu Watykan nałożył całkowity zakaz szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, wycofania obrazków, które już krążyły, ponieważ uznano, że to nie jest zgodne z nauką Kościoła. I w latach 60. Siostry, pomimo tych trudności, podjęły decyzję, że ponownie podejmą pracę nad tłumaczeniem. I tutaj właśnie bardzo duża rola siostry Beaty Piekut, która ogromną pracę wykonała, wręcz po prostu, muszę powiedzieć, gigantyczną, i poświęciła swoje życie, już jakby tą drugą część życia, całkowicie Bożemu Miłosierdziu i jest nazywana sekretarką apostołki Bożego Miłosierdzia, więc to też jest niesamowite. Kiedy siostra Beata Piekut przetłumaczyła dzienniczek, ponownie został wysłany do Watykanu i już wtedy uznano, że jest to zgodne z nauką Kościoła, że może być szerzony. Dzienniczek został w latach 80. opublikowany i zaczęto tłumaczyć na różne języki. Więc to był kolejny krok, a po drodze się znalazł metropolita krakowski Karol Wojtyła, który chwilę później został papieżem. I tak.
1: I dwaj kardynałowie z Krakowa mają wielkie zasługi, jeśli chodzi tak o kult Bożego Miłosierdzia.
0: Tak, ja też nie byłam świadoma, że późniejszy metropolita krakowski, czyli Franciszek Macharski, również miał duży udział, bo tutaj oczywiście Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, jednak zaniósł ten kult Bożego Miłosierdzia do Watykanu. Natomiast Franciszek Macharski również miał duże znaczenie, duży wpływ, duży udział w tym. Też znalazłam informację, że on już w czasie II wojny światowej w swoim domu rodzinnym miał obrazek Jezusa Miłosiernego, więc to tak małymi kroczkami wszystko się odbywało. I Franciszek Macharski przede wszystkim jako pierwszy ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego dla dla swojej diecezji krakowskiej, no a później już oczywiście kolejni metropolici w kolejnych miastach Polski i na koniec Jan Paweł II ustanowił już na cały świat. I też tutaj chciałam odnośnie Franciszka Macharskiego dodać, że również miał udział razem z siostrą Beatą Piekut w pracach związanych z budowaniem sanktuarium w Łagiewnikach. Tutaj też oni zapoczątkowali to działanie. Oni się o to starali. Oni też jechali do Watykanu, do Jana Pawła II. Więc tak krok po kroku teraz możemy oglądać tak naprawdę efekt ich działania. I dla mnie to jest niesamowite, tak naprawdę dzieło Boże.
1: A więc kto nie pozwolił tej iskrze zgasnąć, przeczytają Państwo w książce Pauliny Małoty, książce zatytułowanej Iskra, to oni wspierali świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia. Autorka książki była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Twój początek dnia.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj

Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych, wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Jego słowa, On stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, prosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że ich sieci zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym.

0: bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
1: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nicśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. Tak odpowiada Jezusowi Szymon Piotr. Pierwsza część tych słów jest bardzo zrozumiała. Przez nie przemawia doświadczony rybak, który mówi o bezowocności, trudu, pracy, całej nocy spędzonej na połowie na jeziorze. Mówi domyślnie Piotr, że jeśli przez całą noc nie dało się złowić żadnej ryby, to tym bardziej, myśląc z perspektywy ludzkiej, nie ma sensu, by teraz za dnia zarzucać sieci. Ale w drugiej części swojego zdania, swojej wypowiedzi, Piotr, mając wiarę, zaufanie dla Jezusa, mówi: na Twoje słowo, bo tak właśnie Jezus polecił, na Twoje słowo raz jeszcze rzucę sieć do wody jeziora. Oto okazało się więc, że zaufanie Chrystusowi zaowocowało obfitym połowem. Ten połów tak wielki, że sieci zaczęły się rwać pod ciężarem złowionych ryb. Chcieć zaufać Jezusowi, umieć zaufać Panu w codziennych wydarzeniach życia, pośród wielu spraw, które spotykamy, tych łatwych, ale także i tych trudnych. Umieć słuchać się w to, co On, Pan nasz i Zbawiciel, mówi do nas i tak czynić. Uczmy się takiej postawy od rybaka Szymona Piotra, którego Chrystus potem postawił na czele swego Kościoła. Na Twoje słowo, Panie, a więc chcę według Twego słowa zawsze postępować. Obyśmy tak zawsze potrafili czynić.
2: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
3: Modlitwie naszej towarzyszy święty Grzegorz Wielki. Był człowiekiem sumiennej pracy, który nie szczędził sił i czasu dla Jezusa. Odkrywszy powołanie, porzucił posadę prefekta Rzymu, wstąpił do zakonu benedyktynów. W 590 roku, mimo osobistego sprzeciwu, wybrano go na papieża. Od czasów średniowiecza nazywany jest Wielkim. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Od niego też biorą początek chorał gregoriański i msze święte gregoriańskie. Przedstawiennictwo tego świętego patrona, papieża, polecajmy Bogu wszystkie nasze intencje. Ksiądz Michał modli się w intencjach znanych Bogu. Ksiądz Ryszard za świętej pamięci Ryszarda, Edwarda, Eugeniusza, Romana Rostków, Adama i Romana Korzec. Ksiądz Kamil za świętej pamięci Sylwestra w 10. rocznicę śmierci i Mariana Radomskich, 45. rocznicę śmierci. Jest to intencja od Lidii z rodziną. Ksiądz Mateusz za świętej pamięci Juliana Bikowskiego, intencja od rodziny Sikorów. Ja natomiast za świętej pamięci Wiesława Karczmarczyka. Jest to intencja od brata Krzysztofa z żoną Elżbietą. Włączamy także w naszą wspólną modlitwę intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicy, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem, z miłością nim kierujesz. Przedstawienie świętego Grzegorza papieża udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem. Niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto słowo Boże.

0: Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Przedstawienictwo świętego Grzegorza Wielkiego. Przedstawmy Bogu nasze wspólne modlitwy.
3: Módlmy się za papieża Leona, wszystkich posługujących w Kościele, aby Chrystus był dla nich siłą, wsparciem i błogosławił w codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierujących państwami, aby Duch Święty był ich przewodnikiem w podejmowaniu decyzji dla dobra powierzonej im społeczności. Ciebie prosimy.
2: Zesłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za chorych, cierpiących, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego, zyskali siły do codziennego dźwigania krzyża. Ciebie prosimy.
2: Zesłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dziś szczególnie za Wiesława Kaczmarczyka, Juliana Bikowskiego, Sylwestra, Mariana, Radomskich, Ryszarda, Edwarda, Eugeniusza, Romana, Rostek, Adama, Romana, Korzec, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki otrzymali wieniec chwały w niebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módl się za nas, abyśmy nieustannie otwierali się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, Tobie nie są obojętne nasze błagania. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw. Przyjdź nam z pomocą, którą tylko od Ciebie możemy otrzymać. Bądź uwielbiony przez wszystkie wieki wieków.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością dajemy cześć świętemu Grzegorzowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Grzegorzem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczy.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś chlebem żywym, ciałem Chrystusa. Uczyń nas Jego uczniami, abyśmy za przykładem świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy i świętego.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, trzeci dzień września, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku dość chłodną, ale jest przyjemnie, jest słonecznie, więc pogoda jak najbardziej okej. Biorąc pod uwagę to, jak potrafiło być i to, że mamy początek września, więc nie jest tak naprawdę źle. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie będzie polityka, dzisiaj w programie będzie też o ratownictwie, o poszukiwaniach, ale będzie i o sporcie. I od tego sportu dzisiaj sobie zaczniemy o godzinie 7:35. Moim gościem będzie Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport. Rozmawiać będziemy o tym, co działo się w ostatniej rundzie Pucharu Polski, bo mamy naprawdę już na samym początku Pucharu Polski bardzo wiele niespodzianek. Między innymi Legia Warszawa została zdemolowana przez Motor Lublin i odpadła, przegrała 3-0 z Motorem i odpadła już w przedbiegu tak naprawdę tego Pucharu. Widzew Łódź odpadł, Wisła Kraków odpadła. Więc naprawdę ten Puchar Polski potrafi być nieprzewidywalny, ale za to też piłkę nożną oczywiście kochamy. Będziemy rozmawiać też o Breaking Newsie, czyli który został podany gdzieś w środku nocy, bowiem Mileta Rajowicz został wypożyczony do duńskiego FC Midtjylland, więc o to też będę pytał, czy Kuba jako fan Legii Warszawa cieszy się z tego powodu, że ten napastnik został wypożyczony i nie zobaczy go przez najbliższe kilka miesięcy. No dobrze, będzie też oczywiście muzyka, która doda nam trochę tej energii na cały dzień i przegląd prasy, ale zaczynamy oczywiście od muzyki. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: It really don't matter if I lose this fight. Because all I want to do is go to distance.
2: Prasowy poranek, rozpoczynamy od przeglądu Rzeczpospolitej. Tu mamy tekst między innymi o tym, jak drogie paliwa napędzają sprzedaż e-aut. Przedłużająca się wojna z Iranem i drożejące paliwa zwiększają zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Po wygaszeniu osłonowego programu ceny paliwa niżej, jazda samochodem stała się droższa. Koszt przejechania 100 km popularną benzynową Toyotą Corolla z lat 2013-2018 zwiększył się na przykład z 48 do 55 zł, wynika z analizy internetowej platformy sprzedażowej superauto.pl przygotowanej dla Rzeczpospolitej. Za to atrakcyjność pojazdów elektrycznych. Przejechanie 100 km Nissanem Leaf wyprodukowanym w latach 2018-2022 ze średnim zużyciem energii 17 kW na godzinę kosztuje 18 zł. W wariancie 80% ładowania domowego i 20% z publicznej ładowarki z szybkim łączem koszt wzrósłby do 25 zł. Od wybuchu konfliktu z Iranem pod koniec lutego do końca czerwca liczba zapytań dotyczących e-aut wzrosła w serwisie Automoto o 1/3. Dalsza niepewność na rynku paliw będzie podtrzymywać zainteresowanie elektromobilnością, choć niekoniecznie skokowo. Bardziej realny jest scenariusz, w którym stopniowy wzrost udziału samochodów elektrycznych będzie napędzany nie tylko presją cenową przy dystrybutorach, ale też dojrzewaniem rynku, mówi Agnieszka Czajka z OLX Automoto. Mamy również tekst o tym, iż diamenty mocno tanieją, ale ceny biżuterii rosną. W kilka lat ceny diamentów spadły o 50% do najniższego poziomu w historii. To skutek pojawienia się tych z laboratoriów. Jednokaratowy kamień jeszcze w 2020 roku kosztował 5,5 tysiąca dolarów, dekadę temu nawet 8 tysięcy dolarów, a dziś już tylko 4 tysiące. I można spodziewać się dalszego spadku. Taki jest efekt pojawienia się kamieni powstających w laboratorium, których ceny spadły z 3,4 tysięcy dolarów za karat w 2020 roku do ponad 1000 dolarów obecnie. W sklepach jednak biżuteria z diamentami nie tylko nie jest tańsza, ale nawet zdrożała. Kto winien? Złoto. Diamenty oprawiamy w złoto, które w ostatnich latach notuje rekordowe ceny. Wzrost ceny złota był znacznie większy niż spadek ceny diamentów naturalnych, mówi Michał Stawecki z sieci Apart. W burzliwych geopolitycznie czasach złoto zdrożało z 1,6 do 2000 dolarów za uncję w 2020 roku do prawie 4,5 tysiąca dolarów obecnie. Jeżeli chodzi o kolejną gazetę, mamy dziennik Gazetę Prawną. Tu jest tekst o budżecie obronnym, który jest bez fajerwerków. Przyszłoroczne wydatki na wojsko będą mniejsze niż w roku bieżącym i wyniosą 198 miliardów złotych. Na obronność w 2027 roku wydamy 4,5% PKB. W tym roku jest to 4,8%. Nadal ma być za to utrzymywany trend modernizacyjny polskiej armii. Oprócz finansowania z budżetu MON 66 miliardów złotych ma pochodzić z pieniędzy, które pożyczamy za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że skala zakupów będzie większa niż w poprzednich latach. Powód: zakupy z programu SAFE są zwolnione z VAT. Polska wciąż będzie należała do liderów w grupie państw NATO, mówi Domański. Mniejsze będą jednak fundusze, jakie przeznaczymy na badania i rozwój. Czytamy również o tym, że jest mało gazu w magazynach i kryzys przyjdzie zimą. Dwa miesiące przed startem sezonu grzewczego magazyny gazu w Europie są wypełnione w 65%, co jest najniższym poziomem od 13 lat, biorąc pod uwagę porę roku. Tak niskie zapasy oznaczają ryzyko gwałtownego wzrostu cen energii zimą. W zachodniej części kontynentu wiele firm zarządzających zapasami gazu to prywatne podmioty, które w określonych warunkach rynkowych mogą nie być zainteresowane zapełnieniem magazynów. Tam sytuacja jest relatywnie trudniejsza, co grozi problemami zimą. W Polsce, gdzie rynkiem gazu zarządza pozostające pod kontrolą państwa Orlen, zagrożenie kryzysem energetycznym jest relatywnie niższe, mówi Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat. W tym roku sytuacja na rynku gazu jest wyjątkowa ze względu na trwającą od ponad pół roku wojnę na Bliskim Wschodzie. Jej konsekwencją jest wzrost cen gazu do ponad 74 euro za megawatt.

0: Tu gaz kosztował wówczas nawet ponad 300 euro za megawattogodzinę. Kryzys w 2022 roku doprowadził do załamania produkcji w branżach energochłonnych. Tym razem sytuacja jest odmienna. Na przykład przemysł chemiczny, zaliczamy do sektorów energochłonnych, odnotowuje w ostatnim czasie zwiększoną liczbę nowych zamówień, zwraca uwagę Rafał Benecki, choć odcięcie dostaw gazu z Kataru to problem dla unijnych firm wykorzystujących surowiec, to jednak jeszcze większe kłopoty mają ich azjatyccy konkurenci. Odbiciem tych różnic jest wzrost kursu akcji niemieckiego BASF o 19% i 19% spadek notowań koreańskiego LG Chem w tym roku. To wszystko w przeglądzie prasy, teraz chwila muzyki, a po niej rozmowa z pierwszym gościem w dzisiejszym wydaniu Poranka 7.9.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport, jest naszym gościem. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No to zaczniemy od breaking newsu, jeżeli chodzi o całe uniwersum polskiej piłki nożnej. Mileta Lajović, wypożyczony do duńskiego FC Midtjylland. No jak oceniasz ten ruch? Radość w domu?
2: Wiesz co, radość w domu to może nie, ale ja się spodziewałem tego ruchu, że Mileta po prostu odejdzie, no bo on chce grać. W tym momencie jest czwartym napastnikiem w hierarchii u Marka. Czwartym napastnikiem hierarchii u Marka Papszuna. No i można było się tego spodziewać, że będzie szukał jakiegoś rozwiązania. Trafi do środowiska, które na pewno jest mniej stresogenne, tak bym powiedział. W jego przypadku to może być bardzo, bardzo ważne. Będą na pewno mniejsze oczekiwania niż były względem jego osoby w Legii. No i też mniejsza oczywiście presja trybun, no bo nie oszukujmy się, że w Danii, no i akurat w Midtjylland, no to jest tak, że no tam wszystko, co jest jakby, co się osiągnie, to jest ponad normę, a w Legii wszystko, co osiągniesz, to jest zawsze trochę za mało, więc na pewno będzie mu łatwiej. Ja paradoksalnie cały czas trochę jeszcze wierzę w tego napastnika, bo on właśnie mnie się wydaje, że kluczem do niego to jest dotarcie do jego głowy. Ja wiem, że to się można już po roku czasu po prostu mieć tego serdecznie dość, ale ten początek sezonu w jego wykonaniu był względnie obiecujący. Miał trochę pecha w tych dwóch pierwszych meczach, bo tam nieuznana bramka chyba za Głębiem Lubin, miał kilka sytuacji w Szczecinie, no i tego nie strzelił. No, że Marek Papszun miał napastników w lepszej dyspozycji, no to po prostu Mileta stracił miejsce w składzie, co jest jakby naturalną koleją rzeczy, no i będzie mu dawał miejsca tylko dlatego, że kosztowało te 3 miliony euro w Warszawie. I tak, spodziewam się od dawna tego ruchu, tak mniej więcej od miesiąca, może nawet więcej, że z końcem okienka Mileta z Legii odejdzie. No cóż, to wypada życzyć wszystkiego dobrego. Bramek przede wszystkim. No i zobaczymy, jak to się potoczy, ale ja jakoś nie wierzę, że wróci do Warszawy, a przynajmniej nie na stałe.
1: No, on w Warszawie stał się, no co tu dużo mówić, pośmiewiskiem tak naprawdę, bo ostatnio miałem okazję być na Orliku, grałem w piłkę dzieci. No nie wiem, 10-11 lat i jeden z nich nie trafił w bramkę i powiedział: o, jestem jak Lajović. Dzieci.
2: Tak, no właśnie chciałem o tym, dokładnie to miałem na myśli, bo mój syn ma podobnie. Mój syn ma 12 i jak coś nie wychodzi, to właśnie z kolegami jak grają, to jest takie właśnie powiedzenie, że no strzeliłeś jak Lajović na przykład.
1: Dokładnie.
2: Tak? I to no, stało się taką postacią memiczną, powiedzmy, i taką postacią trochę kreskówkową wręcz dla tych dzieciaków, symbolem nieudacznictwa. No ale cóż, no, człowiekowi wypada życzyć dobrze, no niech się odbuduje.
1: Nie, no, oczywiście,
2: prostu.
1: Że tak.
2: Ale jak najlepiej, tak już zupełnie szczerze, to najlepiej daleko od Warszawy. No. No, on tutaj nie ma przyszłości, nie oszukujmy
1: tak.
2: się.
1: No wszystko dobrego, ale nie wraca już, tak?
2: No, tak jest.
1: No same już te jego gesty tak naprawdę, gdzieś tam uciszanie trybun po strzelonej bramce, która i tak nie została uznana, to on takimi ruchami chyba też sobie strzelał w kolano tak naprawdę.
2: Tak, ja się dziwię też zarówno i Milecie, jego otoczeniu, no bo przecież na pewno ma menadżera i jakieś środowisko, które z którym rozmawia, jak też klubowi, no bo no, trzeba było trochę temu człowiekowi w jakiś sposób pomóc, wydaje mi się, że właśnie w tej sferze psychicznej, ale no nie wchodzisz w takie, no powiedzmy sobie w cudzysłowie, polemiki z kibicami, no bo przecież dał podstawy do tego, żeby kibice byli na niego wkurzeni. No to nie jest tak, że on się urodził wczoraj, on nie wie, że kibice reagują, no jak są na meczu, to reagują emocjonalnie, no i oni jakby patrząc w przekroju całego jego pobytu w Legii, no to mieli prawo do tego, by się po prostu, by mieć jego dość, serdecznie dość, o tak, tak to określę.
1: No tak, bo to też
2: nie powinien się temu dziwić, no.
1: Nie były sytuacje takie, że on nie dostawał szans, że on grał fenomenalnie, złapał dołek i kibice są niewdzięczni. Nie, tylko on miał rok czasu. I przez
2: on
1: ten rok
2: praktycznie przez ten rok to samo, prawda?
1: Dokładnie.
2: Widzieliśmy, że jest dość biernym napastnikiem, dość takim, bo pomijmy to, że przecież nieskutecznym, no bo to się zdarza, można się zaciąć, ale on nawet niewiele robił na boisku, by tę skuteczność swoją poprawić. Te dwa mecze, które zagrał w wyjściowym składzie w tym sezonie, uważam, że one dawały pewną nadzieję na to, że on może grać lepiej, no ale dawało nadzieję do pewnego czasu. Nie strzelasz, nie grasz. Mam innych napastników, pomyślał trener pewnie, no i zaczął wystawiać tych innych napastników, a oni strzelają zarówno Łukasz Zjawiński, jak i Rafał Adamski. Przypomnijmy, panowie wyciągnięci z pierwszej ligi za praktycznie niewielkie pieniądze, no radzą sobie w tym ataku i no i trudno się temu wszystkiemu dziwić, że tak to się zakończyło.
1: Więc niech się temu zawodnikowi wiedzie. No muszę przyznać, dawno chyba takiego zawodnika to w polskiej lidze nie było.
2: Takiego ananasa chciałeś
1: tak,
2: powiedzieć.
1: Dokładnie tak, dokładnie to miałem na myśli.
2: Tak, tak, Bartek, to znaczy, no przedziwna historia. Ja wiem ze środowiska tych skautów Legii, że oni mieli duże wątpliwości względem właśnie tego piłkarza, ale decydowało to, że jakby w ich opinii, tak, to było takie trochę wóz albo przewóz, albo zaczniesz strzelać i wszystko będzie dobrze, albo nie zacznie strzelać i będzie dramat, bo on innych walorów piłkarskich no nie posiada. I tutaj naprawdę stał jakby życzliwością dla niego, bez złośliwości. No po prostu nie posiada. On jest takim zawodnikiem, który powinien wykańczać akcję, korzystać z gry głową, ale przecież on nawet głową nie umie grać. Jest wysoki, dobrze zbudowany,
1: no i
2: ale
1: koniec.
2: Jak sobie... I koniec, tak? Tak, tak, tak, tak. No właśnie, no i może już dojść oni po...
1: Dokładnie, no to zamykamy, podsumowując, niech się wiedzie temu zawodnikowi, życzymy jej wszystkiego dobrego, ale z dala od Warszawy. No to,
2: tak jest.
1: To za nami runda Pucharu Polski, no i tu bardzo dużo niespodzianek. To zaczniemy od Legii w takim razie. Legia została zdemolowana tak naprawdę przez Motor Lublin, przegrała 3-0, no i czy ten początek ligi, gdzie Legia wyglądała dobrze, już niektórzy mówili nawet, że Legia jest faworytem do Mistrzostwa Polski, czy ten początek trochę nie zakłamywał rzeczywistości, bo jednak ten terminarz był dość łatwy i nie pokazywał tego pełnego obrazu tej drużyny?
2: Tak, niewątpliwie. No, nie ma co się oszukiwać, że Legii brakuje jakości. Mi się wydaje, że te głosy, które się pojawiły o Mistrzostwie Polski, to głównie wśród kibiców, tak, no, eksperci, którzy również się tak wypowiadali, były związane z tym, że no, nasze te kluby, nazwijmy to eksportowe, zagrają właśnie w Lidze Europy. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, ile tych zespołów zagra, czy w Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji. Będą miały po prostu problem z pogodzeniem gry w Ekstraklasie z występami w europejskich pucharach. I tu jakby uchylała się ta furtka dla Legii, że może powalczyć o tytuł. I rzeczywiście, nawet ja, jak państwo i ty wiecie, no jestem dość krytyczny względem Legii. No mi się te dwa pierwsze mecze bardzo podobały pod względem właśnie jakości, w organizacji gry, intensywności tejże gry. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać, że Legia była dość jednowymiarowa w tej grze. No, wrzutki w pole karne, pressing, próby kontrpressingu, takie właśnie granie mocno intensywne. Wydawało się, że to może rzeczywiście wystarczyć na te lepsze, przepraszam, na te słabsze zespoły, natomiast no też nie wystarczyło, bo się potem okazało, że i z Piastem Gliwice były problemy i no nie wspomnę o Koronie Kielce, która staje się coraz lepszą drużyną i tam też Legia powinna była pewnie przegrać w tych Kielcach, no ale mecz ze Śląskim...
1: W Koronie Kielce jest trener, który niedawno pracował w Legii Warszawa.
2: Nie, Jacek Zieliński w Legii nie pracował.
1: Filip Raczkowski, asystent.
2: A, no to tak, to oczywiście. W każdym razie no, zmierzam do tego, że te mecze już trochę zaczęły takie bić może nie to, że bić na alarm, ale takie lampki ostrzegawcze się zapaliły. I to, co wspomniałeś, to jest bardzo słuszna uwaga, że ten terminarz, który Legia ma w Ekstraklasie, to teraz przyjdzie weryfikacja dla tego zespołu. On już został negatywnie zweryfikowany w Lublinie, ale tutaj na taką drobną obronę, bo ładnie określiłeś, że Legia została zdemolowana, to jest prawda. Natomiast na ich obronę podam to, że no, bardzo szybko tę bramkę stracili i potem Legii było trudno przy konsekwentnie grającym Motorze coś zrobić. No jest oczywiście jakby wytłumaczenie i usprawiedliwienie dla postawy Legii, ale dla samego tego przebiegu meczu bym to bardziej tak to określił. No i tu się zaczynają problemy, bo Motor obnażył wszystkie słabości Legii, pozamykał skrzydła, zagęścił środek boiska, zwłaszcza na swoim, na przedpolu swojego pola karnego. No i się okazało, że środek pola Legii, o czym też już rozmawialiśmy, no nie jest środkiem, który jest nadmiernie kreatywny, delikatnie mówiąc. Ma problemy Legia z właśnie z posyłaniem prostopadłych piłek, ale jak już to robiła, to miała tą swoją jedyną szansę w meczu tak naprawdę po zagraniu Bartka Kapuski do Łukasza Zjawińskiego, kiedy on nie wykorzystał sam na sam. Więc no, wydaje się, że taki schematyzm w Legii, taka trochę bierność zapanowała w tej drużynie. Nie wiem, z czego to wynika, bo zaczęli dobrze, wydawało się, że mogło się napędzić tymi zwycięstwami, czy nawet tym remisem w Kielcach, a potem zwycięstwem z Radomiakiem, czyli w sumie po tych czterech kolejkach mieli 10 punktów, w tym właśnie trzy zwycięstwa i wydawało się, że to może dodać im trochę wiatru w żagle, no ale nie dodało. No Legia też ma jednak, nie oszukujmy się, wąską kadrę. Patrzymy na to, kto wchodzi. No to jak wchodzi, przepraszam, ale wchodzi Arkadiusz Reca, z całym szacunkiem dla niego, no to ja się nie spodziewam niczego wielkiego poza tym, że Arkadiusz Reca no, będzie jakby takim uzupełnieniem tej drużyny. No a tymczasem on też zawodzi jako to uzupełnienie, więc no jest kilku takich piłkarzy, którzy po prostu odstają poziomem i to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt, to mimo wszystko ja bym zwrócił już uwagę powoli też na to, co robi Marek Pawszun, bo jego sztab pracuje, jak wiemy, bardzo mocno, bardzo jest pracowita ekipa. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy to wystarczy na to, by Legia grała w europejskich pucharach, bo taki pewnie jest cel w klubie, przy tej jakości piłkarzy, bo może, oczywiście możemy tutaj, mamy dwie szale, jedna strona powie, że no po prostu brakuje jakości w tej drużynie, a druga strona powie, że no tej jakości owszem brakuje, ale przy odpowiedniej trenerskiej pracy i pomysłowi na tę drużynę można by ugrać właśnie te puchary. No ja sam nie jestem pewien, jak na to pytanie odpowiedzieć, przyglądam się jeszcze.
1: Patrząc jeszcze na ten mecz i przyglądając się zawodnikom Motoru, no to trener Misiura, wiadomo, dobrze ten zespół zorganizował, ale inną też rzeczą jest to, że tam było widać tą kreatywność tych zawodników. Tam przy tej trzeciej bramce na przykład, to są akcje takich, których indywidualne, których u piłkarzy Legii po prostu nie widać, nie ma ich.
2: No, znów muszę się zgodzić. Tak naprawdę przy trzeciej bramce pod względem jakości to Motor ośmieszył Legię. No, to były szybkie wymiany podań, taka gra w trójkątach, co jest przecież podstawą jakby w piłce. Szybkie wyjście na pozycję, dokładne podanie. No, dramat, plus oczywiście indywidualne błędy Legii. Ale ja się zgadzam, że tak, że Motor był dużo bardziej kreatywny. Niepokoją mnie te słowa Marka Papszuna, bo to już jest chyba drugi mecz taki po Śląsku, który mówi, że tam liczy, ile my sytuacji mieliśmy jako Legia Warszawa. No, panie Marku, z całym szacunkiem, no ale pan liczy te wszystkie okazje, nie wiem, po wrzutach z autu coś tam.
1: Chyba
2: to
1: tak.
2: Wyjdzie rzeczywiście 6-7 tych okazji. Ale no, w Lublinie, jak ja słyszę o trzech okazjach bramkowych Legii, no nie, no mieliśmy jedną 100% sytuację z Jawińskiego tam chyba na początku drugiej połowy. I tak naprawdę to było wszystko. Tam strzały jakieś z dystansu w końcówce meczu, to już taka trochę dramatyczne, bo Motor się też cofnął, chciał grać z kontrataku i to mu wyszło, tak, no bo potwierdził to trzecią bramką w końcówce. Więc tak naprawdę Legia nie tworzyła sytuacji. To jest jakby kłopot. Podobnie było zresztą w meczu przeciwko Śląskowi Wrocław. Co z tego, że mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, znajdowaliśmy się w pobliżu pola karnego Śląska. Jak to wszystko się kończyło na wrzutce, tam już nie pamiętam, ile było, 20 kilka wrzutek w pole karne, czy tak, a 28 wrzutek było w pole karne Śląska, no to no nie tędy droga, bo Ekstraklasa uczy się po prostu sposobu gry Legii, sposobu gry Marka Papszuna. Na pewno się pojawia pytanie wśród kibiców i pewnie ekspertów też, czy Marek Papszun zabija kreatywność tej drużyny. Ja nie wiem jeszcze, też tak jak wspomniałem, przyglądam się temu. Można tę tezę oczywiście postawić, ale pytanie, czy ci zawodnicy są w stanie dawać więcej. Mi się wydaje, że są, bo jak patrzę na Wojciecha Urbańskiego, młodego polskiego zawodnika, widzę go w tym meczu z Motorem, jest jedyną wyróżniającą się postacią, zwłaszcza w pierwszej połowie. Gość próbuje. No to mamy jeszcze kilku takich piłkarzy młodych. Oczywiście nie chcę prawda, przeceniać tych młodych, ale dajmy im trochę więcej swobody, może coś z tego wyniknie.
1: No, Jakub Żebłakow zawsze wchodził.
2: Tak, oczywiście.
1: To dawał ten fajny impuls, to jest właśnie ten zawodnik kreatywny.
2: Tak, natomiast no, tam w Legii to trzeba wiedzieć, że no, trzeba jakby jako piłkarz musisz grać tak, jak trener ci wyznaczył, akurat ten trener. Tutaj nie ma specjalnie możliwości odstępstw od tej normy i stąd być może właśnie, bo ja nie przesądzam tego, być może to jest ten kłopot z kreatywnością, że ci zawodnicy troszkę się boją, przepraszam, wyjść poza schemat. I tego już brakuje, no ale no myślę, że Marek Paszun jest na tyle mądrym szkoleniowcem, że on pewne wnioski wyciągnie i zobaczymy Legię trochę bardziej jednak odważną i nie, przepraszam za określenie, nie pałującą tych piłek na siłę w pole karne ze skrzydła, tylko szukającą innych rozwiązań, bo tak na dłuższą metę się nie da.
1: I zobaczymy, bo czy będą wyciągnięte wnioski, bo jest okazja do rewanżu już w najbliższą sobotę, więc zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Mamy też inne niespodzianki jeszcze na koniec. Chciałbym poruszyć temat Widzewa Łódź. Widzew Łódź odpadł z Pucharu Polski. Widzew Łódź, który po 6 meczach ma tylko 6 punktów, zajmuje 13 pozycję. No i pytanie, kiedy Aleksander Wukowicz przestanie być trenerem Widzewa Łódź?
2: Akurat tutaj kolega dobrze trafił, bo widzę, ostatnio śledzę ze względu właśnie na postać Aleksandra Wukowicza, więc mam pewne wnioski związane z tym zespołem. Oczywiście grają poniżej oczekiwań, to nie ulega wątpliwości, że zespół już odpadł z Pucharu Polski z Koroną Kielces, który też niedawno przegrał w lidze. I no, nie ma co się oszukiwać, że ich sytuacja jest trudna i na pewno irytuje działaczy klubu. Trener Wukowicz utrzymał zespół wiosną, wyciągnął ich z trudnej sytuacji, chociaż też nie odmienił tego zespołu, nie wiadomo w jaki sposób magiczny. Natomiast co do tego sezonu, no muszę przyznać, że te mecze Widzewa, które widziałem, kilka widziałem, między innymi wczorajszy, no to jest podobna trochę sytuacja jak w Legii, że tam brakuje takiej kreatywności w środku boiska, bo chociaż mają takich piłkarzy, którzy potrafią to robić. Natomiast mam takie wrażenie, że ta drużyna jest po prostu źle ułożona pod kątem personalnym, źle, jak to się ładnie mówi, zbalansowana, że zbyt duży nacisk został położony na kilka pozycji, a na innych pozycjach tego brakuje. No i pytanie właśnie o rolę trenera, tak? No bo znów, czy trener Wukowicz z tego składu personalnego, który ma, przecież przypomnijmy, że reprezentanci Polski, Drągowski, Wiśniewski, Świderski, to są wielkie nazwiska w polskiej piłce i wydaje się, że z tego zespołu można by wykrzesać więcej, ale być może, że to przyjdzie z czasem, tylko tak jak wspomniałeś, no tutaj chyba nie ma jakby kwestii już w przypadku Aleksandra Wukowicza, czy zostanie zwolniony, tylko pewnie kiedy, chociaż na jego korzyść działa to, że Widzew przeprowadził tych zmian trenerskich sporo w zeszłym sezonie, chyba trzech trenerów prowadziło łódzki klub i na miejscu właściciela to ja też bym troszeczkę tutaj jeszcze poczekał przynajmniej do tej przerwy reprezentacyjnej i dał szansę Wukowiczowi. Na plusik mały dla nich, no może być to, że o ile na ich grę ciężko było patrzeć na początku sezonu, tak teraz no już jakieś tam sobie sytuacje zaczynają stwarzać, jakiś taki lekki progres jest, no ale nie punktują, przegrywają. Przegrali z Lechem w kuriozalnych okolicznościach, przegrali mecz z Koroną w Pucharze Polski, gdzie wydawało się, że to Widzew jest bliższy zdobycia bramki, więc czegoś ewidentnie temu zespołowi brakuje. Mnie się wydaje, że właśnie takiego balansu i być może rzeczywiście jednak potrzebują innego bodźca, szkoleniowego bodźca innego.
1: No to zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno liga będzie ciekawa. Ja czekam jeszcze na powrót Gonzalo Fejo do Rakowa Częstochowa. To już w ogóle będą emocje ogromne. Tak. Będą emocje tak, ogromne, tak. Więc
2: oby.
1: Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport, był moim gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu poranka 7.9. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7.9.pl i na naszym kanale na YouTubie. To tak, te rozmowy będą oczywiście na naszym kanale na YouTubie, bo przed nami jeszcze oczywiście druga godzina programu. Teraz chwila przerwy, słyszymy się ponownie równo o godzinie 8.09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
3: Po reklamie.

0: wino, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:05. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę poranka 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie senator Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście rozmawiać będziemy o aferze Zonda Krypto. Czy jest to faktycznie afera Prawa i Sprawiedliwości? Czy pogrąży ona polityków PiSu? Czy pewne spotkania powinny mieć w ogóle miejsce? Tak jak posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem właśnie Zonda Krypto. Czy powinna być komisja śledcza do sprawy badania tej afery? Czy jak senator PiSu będzie głosowała za czy przeciw odrzucenia trzeciego weta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach? Tym zajmie się Sejm. Znaczy, jak PiS będzie głosował oczywiście, bo tym zajmie się Sejm w piątek, a nie Senat. Będę pytał też o ceny paliw i zapytam też o powrót uczniów do szkół, a konkretnie o nowy program właściwie od tego roku szkolnego, co w szkołach się zmienia i jak te zmiany senator Prawa i Sprawiedliwości ocenia. Ostatnim dziś gościem będzie Jakub Zimnoch z grupy ratowniczej Nadzieja. Będziemy rozmawiać o ostatnich międzynarodowych manewrach poszukiwawczo-ratowniczych, w których brali udział ratownicy grupy ratowniczej Nadzieja, właśnie jak takie manewry wyglądają. Będę pytał o to, jak często ratownicy biorą udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. To wszystko przed nami. Chwila muzyki, chwila przerwy i 8:15 polityczna rozmowa poranka 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:07. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy afera Zonda Krypto pogrąży PiS?
2: Dlaczego miałaby pogrążyć PiS? Przecież to nie jest afera.
1: Mówi się o tym, że to wasza afera, że to wasi ludzie tam się kręcili przy tym Zonda Krypto.
2: O tym mówi oczywiście Roman Giertych i chyba tylko po to jest obrońcą oszusta, zamiast być obrońcą ludzi pokrzywdzonych, by szukać na siłę właśnie tutaj jakichś haków na Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście to jest nieprawda, to jest afera, jeżeli już w takich kategoriach patrzymy, to jest oczywiście afera rządu Donalda Tuska, bo przecież...
1: Ale nie słyszymy o tym, żeby ludzie Donalda Tuska spotykali się z szefem Zondy, a to raczej ludzie Prawa i Sprawiedliwości.
2: No właśnie prawa ręka Donalda Tuska, czyli Roman Giertych, już od dawna spotykał się z Kralem. Publicznie mówił o tym, że oczywiście nie ma takich kontaktów, że nie jest obrońcą, a już wtedy mamy, przecież są teraz już w przestrzeni publicznej informacje, że on już wtedy spotykał się, zresztą to podawała też siostra Suszka, czyli tego pierwszego twórcy tej platformy, o tym, że próbował już wyciągać informacje i był w tym środowisku. Panie redaktorze, to jest w ogóle karygodne, że właśnie rząd mówi o tym od dawna, bo Donald Tusk przecież mówił, że tam są pieniądze mafii rosyjskiej, to już wiele miesięcy temu, nawet jeszcze przed grudniem ubiegłego roku, i służby nie zrobiły nic, by ochronić Polaków przed oszustami. Więc to jest dramatyczne, że tak naprawdę nasze państwo nie działa, by wspierać i bronić Polaków, interesu Polaków, tylko rzeczywiście szuka na siłę haków na opozycję.
1: No ale pani senator, prawdą jest przecież, że wasz człowiek, Michał Moskal, spotkał się, pojechał specjalnie na Ibizę, dobrze pamiętam, po to, żeby spotkać się z Przemysławem Kralem. Radosław Piesiewicz, panie, też człowiek Prawa i Sprawiedliwości. I to on też spotykał się z Przemysławem Kralem.
2: To nie jest tak, że to jest człowiek Prawa i Sprawiedliwości.
1: No,
2: natomiast, panie redaktorze...
1: Był w gronie kandydatów na prezydenta nawet.
2: To, że spotkał się, szczegółów oczywiście spotkania nie znam, natomiast to, że się spotkał, to o niczym nie świadczy.
1: No potem nagle zaczął interesować się tematem kryptowalut.
2: Nie wszedł w żadną współpracę. Natomiast
1: no,
2: skąd miał wiedzieć o tym, że jest to podejrzany człowiek, podejrzany interes? To jest właśnie, od tego są służby państwa, żeby o tym ostrzegać, żeby to wyłapywać, a jeszcze bardziej no jest niezrozumiałe, jeżeli mówią o tym, że wiedzieli o tym. Natomiast już to, że obrońcą oszusta jest człowiek z rządu, prawa ręka Donalda Tuska, no tego się w ogóle nie da zrozumieć. Ten rząd Polaków ma za nic ma jakiekolwiek zasady, za nic ma jakieś poczucie przyzwoitości, bo tutaj no jest i konflikt interesów i czegoś takiego no nigdy nie powinno być, że czyli tak, człowiek Donalda Tuska będzie oskarżał i człowiek Donalda Tuska będzie bronił. No więc może będą tak jak u Czechowa siadać po dwóch stronach biurka.
1: Wiemy, pani senator, że dużo łatwiej jest krytykować kogoś innego, no ale czy takie spotkanie jak posła Moskala powinny mieć miejsce?
2: Na pewno spotkanie wynikało z tego, że po prostu nie wiedział jeszcze, że jest to człowiek podejrzany. Natomiast ważne jest, co było dalej. Nie było podjętej żadnej współpracy. Natomiast to właśnie ludzie z rządu...
1: No ale zaczął się interesować tym tematem w komisji przecież.
2: Panie redaktorze, ludzie z rządu po tym, jak Donald Tusk już mówił, że to jest szemrany interes, zapraszali przedstawicieli właśnie Zonda Krypto na komisję, wnioskowali o różne uwagi do ustawy. Tu jest to przerażające, że mając wiedzę w władzach, dopuszczali ludzi do tworzenia prawa. Natomiast ja chcę tutaj podkreślić, że przede wszystkim no, ta sprawa powinna być wyjaśniona w miarę uczciwie, natomiast no, przy takim obrońcy, jak jest teraz i przy tej prokuraturze, nie mamy cienia wątpliwości, że będzie to wyjaśnione prawidłowo. To będzie na siłę szukanie obciążenia tylko i wyłącznie dla opozycji. Przecież to cały czas mamy z tym do czynienia. Dlatego my wnioskujemy o powołanie Komisji Zaufania Publicznego, ponieważ no, komisje śledcze wiemy, że nie doprowadzą do niczego. To jest ciało tylko i wyłącznie polityczne i to będzie spektakl polityczny. Natomiast chcemy, żeby ta komisja składała się z ekspertów, żeby mogła wnioskować o różne informacje, żeby mogła wnioskować do prokuratury, też mieć wgląd na proces pracy prokuratury, żeby przedstawiała informacje opinii publicznej o sposobie postępowania, bo po prostu i ludziom, opinii publicznej i wszystkim należy się pełna, solidna informacja na temat tej afery.
1: I solidną informację miał też przedstawiać były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Miał ostrzegać środowiska prawicowe, polityków prawicy, że nie można spotykać się z szefem Zondy Krypto, że to może prawicę pogrążyć. Mimo tego środowiska prawicowe się nie posłuchały Sławomira Cęckiewicza.
2: Tam jakieś może incydentalne spotkanie było, ale tak jak mówię, nie miało to żadnego wpływu na dalszy tok
1: no, tego nie
2: sprawy,
1: wiemy.
2: Ponieważ no, nie my decydujemy o ustanowieniu prawa, ale tego, czego nie wiemy, dlatego chcemy się dowiedzieć i ponieważ
1: no trochę decydujecie
2: boimy,
1: jednak, bo prezydent zawetował przecież trzy ustawy o kryptoaktywach.
2: Ale tu jeszcze skończę wątek, że dlatego wnioskujemy o powołanie komisji. Uważam, że każdy, komu zależy na tym, żeby ta sprawa była wyjaśniona, powinien ten wniosek poprzeć i tę ustawę poprzeć. Natomiast pan prezydent, jeżeli już, to nie trzy, tylko jedną, bo przedkładane były takie same wersje, co też no, świadczy zupełnie o braku szacunku do pana prezydenta, bo jeżeli kolejny raz jest przedstawiana ustawa w takiej samej wersji, to jest to po prostu niepoważne. Także.
1: Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności teraz, w piątek odbędzie się głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem trzeciego weta prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak powinno zagłosować Prawo i Sprawiedliwość?
2: Prawo i Sprawiedliwość powinno zagłosować, ja akurat no, nie jestem w Sejmie, ale powinno zagłosować przeciwko odrzuceniu weta, bo tak jak powiedziałam...
1: A to będzie rodzić kolejne domysły.
2: Ponieważ...

0: zmian.
1: Cele na stacjach...
2: Trzeba też podkreślić, że ta ustawa jak gdyby no nie ma też wpływu na to, co się dzieje, bo to jest zupełnie wiadomo, że ten rynek kryptowalut trzeba uregulować i pan prezydent jest za tym, żeby uregulować, ale no po prostu są tam pewne uwagi, które podnosi, które powinny
1: być. A czy nie uważa pani, że ta sprawa zostanie już przyklejona do środowiska prawicowego? Że bez względu na to, czy te spotkania później kończyły się czymś konkretnym, że to już do was, ta łatka zostanie przyklejona, że zonda krypto będzie się kojarzyła właśnie z środowiskiem prawicowym.
2: Nie, panie redaktorze, mnie w ogóle bardzo dziwi pana pytanie, bo ja nie widzę żadnych podstaw, żeby to było przyklejone do Prawa i Sprawiedliwości, natomiast widzę zupełnie tutaj taką no wręcz bezczelność, tak już to trzeba określić, że Roman Giertych jest obrońcą Krala, więc jest dziwne bardzo, jakie na czym polegało to porozumienie, jak się dogadali, że obrońcą będzie Giertych. Więc
1: ten Roman Giertych się w tych 10 minutach przewinął 6 raz.
2: No ale, bo to jest szokujące. Dla mnie jest to szokujące. Dla pana redaktora nie jest i dla państwa?
1: Dobrze, na pewno szokujące są ceny paliw na stacjach. Te wystrzeliły znowu. I marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że program CPN jednak dalej obowiązuje. To program ceny prezydenta Nawrockiego. Jak pani skomentuje te słowa marszałka Sejmu?
2: No, przyznam, że w ogóle marszałka Sejmu to nie mam ochoty w ogóle komentować. Dla mnie jest to taka porażka, żeby Czarzasty był marszałkiem Sejmu. To jest kpina z demokracji, że po tylu latach komunista, który jawnie jawi się, sam się określa jako komuch, jest marszałkiem.
1: No chyba sam się nie określa jako komuch, bardziej określa się teraz jako demokrata.
2: Nie, on mówi wprost, że jest komunistą też. Jest w sposób bardzo arogancki, butny, odnosi się i do wolnych mediów, i do tym samym też wyborców dużej części i do prezydenta Nawrockiego. Mnie to akurat osobiście obraża, że tak można zwracać się do prezydenta Nawrockiego. Oczywiście jest to bzdura. To są kolejne stłupienie Polaków, bo te ceny są nieadekwatne do sytuacji na rynku, dlatego też tutaj rząd powinien przynajmniej do końca roku, a nie bawić się na jakieś tam 2 tygodnie obniża, a później znów podwyższa, ludzi wpędza w niepokój, kolejki, brak przecież było benzyny na stacjach paliwowych, także no to jest zero troski o kieszenie Polaków.
1: To co teraz rząd powinien zrobić? Czy cokolwiek powinien zrobić?
2: No powinien nadal utrzymać program obniżenia VAT-u i marży, no więc tak jak było dotychczas, znaczy jak było przez ten krótki okres i to powinno być przynajmniej do końca roku.
1: Początek roku szkolnego z kolei zaliczyli już uczniowie 1 września, już dzisiaj kolejny dzień powrotu do szkoły. To też początek reformy kompasu jutra. Jak pani ocenia te zmiany w edukacji?
2: I to jest też dłuższy temat do dyskusji, bo jest to przede wszystkim początek niestety dużego chaosu w szkołach. Mam kontakt z nauczycielami, z dyrektorami, którzy są bardzo przerażeni wręcz tym, że ta reforma jak zwykle jest nieprzygotowana. Wchodzi w ostatniej chwili. No trzeba też powiedzieć, że wchodzi niezgodnie z prawem, bo przecież ustawa nie została przyjęta, tak jak i wiele innych zmian, to jest ewidentne łamanie prawa. Zmiany zresztą, tak jak nawet podkreśla sama minister edukacji, że teraz to będzie rewolucja w szkołach, bo jest zmiana właśnie podstawy programowej, bo jest zmiana, tam zakaz tych prac domowych, telefonów, zmiany w stołówkach i tak dalej, i tak dalej. Nie może być w szkole zmiana na zasadzie rewolucji. Szkoła to są uczniowie.

0: To jest żywy organizm i tam, jeżeli to zmiany powinny być wprowadzane spokojnie, dobrze przygotowane, nauczyciele powinni być do tego przygotowani, powinni brać w tym
1: Ale o tych
0: udział
1: zmianach mówiło się od
0: rodzice.
1: dłuższego czasu i były przecież nawet spotkania z ministrami edukacji w poszczególnych regionach w Polsce. To nie jest
0: A
1: tak, że
0: widział
1: sobie
0: pan
1: na miesiąc
0: redaktor,
1: przed wpadło ministerstwo na pomysł, żeby zmieniać szkołę.
0: jak w sondażach ocenili respondenci właśnie ten kompas jutra? Niecałe 3% pozytywnie oceniło ten kompas
1: Zależy,
0: jutra.
1: kto dany
0: Więc
1: sondaż robi, kto go zamawia.
0: ja czytałam w mediach publicznych. Więc to jest, a przede wszystkim znów w wielu tych procesach zmian nie biorą udziału uczniowie. Dla mnie to jest straszne, że minister edukacji nie traktuje poważnie rodziców, nie szanuje rodziców. Zresztą wiem, jak nazywa rodziców zmorą i tak dalej. Ale chociażby czy edukacja zdrowotna weszła na siłę, tak? Rodzice nie chcieli, no to pani minister wie lepiej, wychodzi na siłę. Ten komponent wychowania seksualnego, chyba powinno być, że jeżeli to nie jest obowiązkowy, to kto chce, powinien złożyć oświadczenie. Nie, on już jest jakby z góry założony, że jest obowiązkowy. I rodzic musi złożyć oświadczenie do dyrektora szkoły, jeżeli nie chce, żeby w tym dziecko
1: No ale
0: uczestniczyło.
1: to przecież podobnie
0: Jak
1: jak z
0: rozmawiałam z
1: religią było.
0: dyrektorami,
1: Czy dalej jest?
0: to nie, z religią jest inaczej. Z religią właśnie składa rodzic, jeżeli chce, żeby uczęszczało.
1: Nie, żeby nie uczęszczało jest, zawsze
0: Jeżeli.
1: się przynosiło przecież oświadczenie, kartkę, że rodzic dany zwalnia tam, chce zwolnić dziecko z lekcji religii.
0: Religia jest w tej chwili naprawdę spychana do granic
1: No to
0: możliwości.
1: oczywiście, no to jest inny temat.
0: Jest na pierwszej godzinie, na ostatniej, nie ma obowiązkowych ocen, a tutaj z edukacji jest. Natomiast wracając do tego komponentu, więc też jeszcze na miesiąc przed rodzic musi złożyć to oświadczenie. Więc tu chodzi o to, że jeżeli rodzice nie zdążą, no to już jest to obowiązkowe. Kolejna rewolucja w stołówkach. No przecież to też jest ingerowanie w
1: A to
0: wychowanie
1: też mnie
0: dzieci,
1: zastanawia,
0: bo
1: co
0: to,
1: ma
0: że.
1: ograniczenie liczby mięsa do zdrowia. To jest też bardzo ciekawe.
0: To jest wprowadzenie jakiejś tam kolejnej ideologii swojej, bo ktoś ma taką wizję, tak, że to jest ochrona środowiska, że to jest tylko taki właściwy model żywienia. No to jest niedopuszczalne, żeby minister edukacji rodzicom na siłę narzucał, jak mam żywić, karmić swoje dzieci. I które racje żywieniowe są najwłaściwsze. Ja rozumiem, że powinno być oczywiście ograniczenie tam soli, cukru, że to powinny być normy żywieniowe zachowane do odpowiedniego wieku i to już było, że dużo warzyw, dużo owoców, to wszystko było. Stołówki pięknie funkcjonowały, rozwijały się, bo właśnie też te stołówki były jednak, to jeszcze za naszych rządów było dofinansowanie na tworzenie stołówek szkolnych. Natomiast przyszła minister Nowacka i znów wprowadza rewolucję, bo ona wie wszystko najlepiej. Zero szacunku dla rodziców i prawa do wychowania rodziców. To jest minister edukacji, która naprawdę już dawno powinna odejść. Ja właśnie tak jak obserwuję, to mówię, co jeszcze może się wydarzyć, żeby Donald Tusk odwołał? Jednak widać, że nie odwołuje. Ale tyle złego, co robi dla oświaty, to już więcej być nie może. Ja tylko wierzę jednak w rozsądek nauczycieli, w rozsądek dyrektorów, rodziców, że mimo tego wszystkiego będą dobrze organizować pracę szkoły w ciągu tego roku.
1: No ale te same tygodnie projektowe, więcej warsztatów, więcej praktyki, czy to nie jest dobry kierunek?
0: Wszystko jest dobre, ale to musi być też w oparciu o jednak podstawy, o fundament, a fundamentem jest wiedza. Więc to wszystko może być, ale tak jak mówię, nie na zasadzie wyrzucania czegoś od razu i podkreślania, że do tej pory to wszystko było złe, teraz wchodzi rewolucja i jest dopiero od tej chwili dobrze będzie. Te tygodnie projektowe przede wszystkim, tak jak rozmawiałam z dyrektorami, to jest bardzo trudne do zorganizowania. Oni na razie też jeszcze nic nie wiedzą na ten temat, jak to ma być. No bo jeżeli tydzień projektowy, to w tym powinni uczestniczyć wszyscy nauczyciele. Więc co z klasami innymi, w których mają lekcje nauczyciele? To jest no wiele rzeczy, wiele pytań. Tak samo z pracami domowymi. Zakaz prac domowych teraz jest tak, że niby mogą być, ale niektóre mogą być oceniane, ale nie do końca oceniane, zbyt dużo chaosu, dużo bałaganu organizacyjnego i zbyt dużo tych zmian w krótkim czasie.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Jakub Zimnoch z grupy Ratowniczej Nadzieja. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Pod koniec sierpnia grupa brała udział w międzynarodowych manewrach poszukiwawczo-ratowniczych. To jest taka kolejna cenna, ważna lekcja dla waszych ratowników?
2: Jak najbardziej. Jest to rozwój naszej współpracy pomiędzy po pierwsze Policją, Komendą Główną Policji, ale i też innymi jednostkami z Polski, grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, tymi cywilami, którzy działają w terenie. Były to manewry, które były organizowane przez Komendę Główną Policji wraz z Służbą Ratownictwa Specjalistycznego z Piaseczna, ale też były tam jednostki z całej Polski, z nadmorza, z gór, z Poznania, więc było to świetne miejsce do tego, żeby zawiązać jeszcze ciaśniej tą naszą współpracę, wymienić się doświadczeniami, rzeczywiście sprawdzić, co faktycznie w danych jednostkach sprawdza się w terenie i oczywiście wyciągamy wnioski na przyszłość.
1: Jak takie manewry wyglądają?
2: Przede wszystkim jest to symulowana akcja ratownicza, gdzie w danym terenie są osoby zaginione. Z naszej perspektywy, już tego wieloletniego doświadczenia, najbardziej nas, jak zawsze, interesuje ta koordynacja całymi działaniami, czyli planistyka, w którą stronę wypuszczać dane zespoły, jak skoordynować nie tylko ludzi, ale i sprzęt, też i psy. Czy są to tylko działania lądowe, czy będziemy też brali udział, czy będziemy mieli epizod wodny. Wszystko to musimy zgrać właśnie w sztabie, który jest sercem całych poszukiwań i z tego właśnie sztabu rozdysponować odpowiednio siły i środki.
1: I często takie manewry macie?
2: Jesteśmy organizatorami międzynarodowego właśnie manewrów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. Też organizujemy je wraz z Komendą Główną Policji. Odbywają się one co roku w Czerwonym Borze i są to manewry, które skupiają co roku od 200 do 300 osób, więc to są też dosyć duże manewry na skalę kraju. I na bazie właśnie tych manewrów rozwijamy i edukację, ale i też jako, że uczestniczą w tym studenci, ale też wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, jest to też świetne pole badań do tego, jak dalej rozwijać właśnie tą gałąź ratownictwa, jakim jest poszukiwanie osób zaginionych.
1: No to jeżeli chodzi też o rozwinięcie tej działalności, no to tutaj na pewno pomaga wam technologia. Chociażby widzę, że dostaliście dofinansowanie z urzędu z samorządu województwa podlaskiego, no i między innymi chcecie wydać to na zestaw satelitarny Starlink. Więc to nowe technologie wam pomagają.
2: Jak najbardziej. Tym bardziej to, co i mówią wszyscy z całej Polski, że ta nasza północno-wschodnia Polska jest rzeczywiście trudnym terenem, a przede wszystkim ze względu na zasięg telefonii komórkowej. Obecnie działamy na aplikacji Siron, która wymaga właśnie łączności z internetem i ten zestaw satelitarny Starlink daje nam możliwość dostępu do internetu z każdego praktycznie miejsca. Mhm.
1: Wspomniałeś też o tej współpracy między służbami i biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się w Ukrainie, co mówi się o tej eskalacji działań ze strony Rosji, to jak z perspektywy waszej grupy ratowniczej oceniasz właśnie tę współpracę między wszystkimi jednostkami?
2: Cieszymy się, że często właśnie nasze ćwiczenia czy manewry są takim spoiwem dla służb, bo jest to pole do tego, żeby różne służby mogły się spotkać. Od policji, przez wojsko, przez straż pożarną, nierzadko też i straż graniczną. I jest to miejsce, gdzie rzeczywiście, przynajmniej ja tak osobiście uważam, że ten kontakt nasz ludzki jest tutaj najważniejszy i znając siebie nawzajem możemy dużo lepiej współpracować, a nie znając się tylko jako osoba, jako tylko wyłącznie funkcjonariusz, a faktycznie człowiek.
1: A często bierzecie udział właśnie w akcjach poszukiwawczych?
2: Jest to dosyć dla nas w tym roku pracowity sezon, nie ma co ukrywać. Mamy już około 20 kilku zaginięć w tym roku, w których braliśmy udział. Nasze ostatnie zaginięcia, poszukiwania, w których braliśmy udział, były dla nas bardzo ważne, dlatego że na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, na terenie jej działania, w końcu nasze psy tropiące miały sukcesy i nasze właśnie psy bezpośrednio doprowadziły do osoby zaginionej, co też jest bardzo rzadkie. Wydawałoby się, że sam pies jako też kolejne, nie ma co ukrywać, narzędzie w działaniach poszukiwawczych doprowadza bardzo często, ale to też jest pewien mit. Bardzo często ten pies nadaje nam przede wszystkim kierunek, w którym ta osoba zaginiona mogłaby się poruszać, a w tym przypadku były to bezpośrednie zaginięcia i czego też się cieszymy, odbiły się wysokim echem w środowisku ratowniczym.
1: Właśnie, bo czytałem, że to aż po 4 dniach, po 4 dobach od zaginięcia udało wam jeden z waszych psów tropiących odnalazł właśnie osobę zaginioną.
2: Tak, tym bardziej same warunki, które były w tamtym okresie, były bardzo trudne. Bardzo wietrzyste dni, gdzie też to po prostu rozwiewa zapach osoby zaginionej. Te odległości, w których te nasze pieski odnalazły osoby zaginione, bo były to właśnie 2 skuteczne odnalezienia, to też były w okolicach od 500 metrów do kilometra, więc też i dosyć duże odległości. Tym bardziej jesteśmy dumni z przewodników, jako że bardzo ciężka praca, cotygodniowe treningi od kilku lat. Jesteśmy z nich bardzo dumni i z ich podopiecznych.
1: No właśnie, to jak wygląda przygotowanie tych psów tropiących? Mają faktycznie co tydzień jakieś treningi, żeby nie wypaść z formy? To jest ciekawe.
2: Jak najbardziej. Co tydzień nasza sekcja psów tropiących prowadzi własne treningi, czyli rozłożenie ścieżki osoby zaginionej, pozoranta, ukrycie pozoranta w odpowiednim miejscu, to co chcemy aktualnie przećwiczyć, żeby tą skalę trudności danej ścieżki zwiększać dla psów, żeby przyzwyczajały się do różnych środowisk, żeby to nie był tylko las, tylko miasto, ale różne rozpraszacze dookoła. Co jest dla nas ważne, to też apel do słuchaczy, jeśli ktoś byłby chętny wziąć udział w takim treningu jako pozorant, prosimy o zgłaszanie się do nas albo przez stronę internetową, albo przez Facebooka. Szukamy nowych pozorantów. Szukamy tego, żeby nasze psy dostawały różne zapachy, a nie przyzwyczajały się tylko do 1 czy 2 pozorantów.
1: I ile macie psów tropiących?
2: Aktualnie mamy 4 psy.
1: 4. Planujecie, żeby było ich jeszcze więcej, czy na razie ta liczba wystarczy?
2: Jak najbardziej. Nie chcemy się zatrzymywać, cały czas chcemy się rozwijać, cały czas szukamy nowych ścieżek, co faktycznie będzie aktualnie najskuteczniejsze, ale właśnie czym używamy większej ilości narzędzi, czy nowych technologii, czy psów ratowniczych, czy też i tych zespołów w terenie. To jest cały system, który z samego serca, jakim jest sztab, rusza do poszukiwań. Cały ten system musi być sprawny, żeby właśnie odnaleźć tą osobę zaginioną.
1: A jeżeli chodzi o te same zaginięcia, to co często jest powodem tych zaginięć? Ktoś zgubił drogę, ktoś chciał uciec?
2: Faktycznie są różne przyczyny. To też nie są jednostkowe sytuacje. Bardzo dużo też wpływa wiek starczy, tak? Czyli te choroby, które powodują na przykład demencja starcza, Alzheimer, gdzie osoby zaginione gubią kierunek, a nawet same nie są świadome tego, że są osobami zaginionymi i potrzebującymi pomocy. Tym bardziej jest to trudne, że te osoby nie będą krzyczały w lesie, nie będą szukały pomocy, nie będą zaczepiać po drodze osób, więc tym bardziej jest ważna też i nasza reakcja jako społeczeństwa. Szanowni Państwo, jeśli widzicie informacje w mediach, że szukamy osoby zaginionej, to każda informacja, jeśli nawet ktoś przypominał daną osobę zaginioną, każda informacja jest dla nas ważna, dlatego że zawęża nam to ten obszar poszukiwań, gdzie nieczęsto są to setki, a czasami nawet i tysiące hektarów.
1: A to jak to wygląda tak proceduralnie? Ktoś zgłasza zaginięcie na policję i policja potem dzwoni do was z prośbą o pomoc?
2: Jak najbardziej. Też chciałbym tutaj zbić ten mit, bo nadal w społeczeństwie istnieje mit, że poszukiwania rozpoczynamy po 48 godzinach, czy tam po 72. Widziałem bardzo różne wersje. Jeśli jest stan zagrożenia życia lub zdrowia, te poszukiwania są rozpoczynane natychmiastowo. I w zależności od danego charakteru zaginięcia jesteśmy informowani albo przez komendę powiatową policji, komendę miejską, a najczęściej przez komendę wojewódzką policji.
1: To faktycznie udarło się tak, że a ja zgłoszę, a to i tak zaczną szukać po dwóch dniach, to już za późno będzie.
2: Bardzo często nam się wydaje, że zgłosiliśmy te zaginięcia i nic się nie dzieje, a tak naprawdę już od momentu samego zgłoszenia już rozpoczynamy te działania. To nie są tylko działania same w terenie, ale i też działania policji dookoła tego, które rzeczywiście mogą wskazywać nawet bardzo często bezpośrednio, gdzie ta osoba może się znajdować.
1: To jest te poszukiwania, to jest jedna teraz z głównych gałęzi waszego działania?
2: Jest to dla nas bardzo ważna część naszej działalności. Jest to nasza typowo ratownicza, wolontariacka działalność. To, co jest dla nas ważne, nigdy nie wzięliśmy ani złotówki za działania poszukiwawcze, a jest ich od 60 do 100 rocznie. Jest to wiele osób, wiele kilometrów i wiele czasu spędzonych często w lesie, w trudnych warunkach. Liczymy przede wszystkim na to, że jesteśmy w tym momencie w stanie pomóc. I pomóc tej osobie zaginionej, pomóc całej rodzinie, bo jedna osoba zaginiona to nie jest dramat tylko tego człowieka, ale wszystkich dookoła. Często w działaniach poszukiwawczych bierze udział cała społeczność lokalna, czy z danej miejscowości. Rodzina zjeżdża się z różnych miejsc, żeby właśnie pomóc przy tych poszukiwaniach. Więc to jest stres i dramat bardzo wielu ludzi. I odnalezienie nawet i te nieszczęśliwe jest też i pewną ulgą dla rodziny, bo nie czekają i mogą zakończyć pewien etap.
1: Więc tutaj też padł już apel, ja przypomnę i do niego się dołączam, że jak widzimy jakieś ogłoszenie, że ktoś zaginął, to żeby nawet jak są jakieś cień szansy, że to jest ta osoba, to dawać znać.
2: Jak najbardziej. Jeszcze raz na to naciskamy. Informacje, które są udostępniane w mediach, są przede wszystkim udostępniane właśnie za zgodą rodziny i od strony policji, więc są to wiarygodne źródła. Nawet to udostępnienie, które wy zrobicie, czy to na Facebooku, czy na innych portalach internetowych, rozszerza nasz zasięg tego, że czym więcej osób będzie wiedziało o tej osobie zaginionej, tym mamy większą szansę, że ją odnaleziemy.
1: Jakub Zimnok z Grupy Ratowniczej Nadzieja był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Dzień bez kawy, dniem straconym oczywiście. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mamy czwartek, trzeci dzień września, tak, dokładnie. Spoglądam na kartkę z kalendarza. Oczywiście wszyscy jesteśmy w dobrym nastroju. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Takie przysłowie przeczytałam na dzisiaj, ale patrząc na pogodę za oknem, to do jesieni chyba jeszcze daleko. Dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Będzie przyjemnie, będzie w miarę pogodnie. Spoglądam właśnie przez okno nad naszymi głowami. Naprawdę przyjemne, błękitne niebo, chociaż odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Radio Nadzieja codziennie w dobrym nastroju, tak jak mówiłam. Czy w dobrym nastroju jest też Paweł Majewski, który dołączył do nas i jest z nami w studiu Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu. No, z tym nastrojem nie jest najgorzej, chociaż właśnie tak jak mówiłaś o pogodzie, to przed chwilą taki clickbait na telefonie przeczytałem i się bardzo mocno przestraszyłem, bo było, że takiego mrozu w Polsce we wrześniu nie było od lat. Już się bałem, że będą jakieś wielkie mrozy, a to był tylko artykuł o pogodzie z 86 roku.
1: Tak więc właśnie, więc my musimy uważać na to, co trafia na naszych smartfonach i gdzieś tam to scrollujemy, bo bardzo często możemy się po prostu nieprzyjemnie zaskoczyć.
2: No tutaj akurat się przyjemnie zaskoczyłem, że nie będzie takiego mrozu, ale to prawda.
1: Tak, więc dzisiaj, tak jak mówiliśmy, 23 stopnie, maksymalna temperatura. Jutro trochę chłodniej i więcej deszczu, ale mamy nadzieję, że wieczorem ten deszcz przegonimy. A dlaczego? Dlatego, że będziemy świętować kolejną odsłonę Iskry Nadziei już jutro o godzinie 19 na scenie w Łomży przy Placu Katedralnym. Wystąpi Kamil Bednarek, więc jeśli ktoś się wybiera, szanowni państwo, i ma te bezpłatne wejściówki, to proszę trzymać bardzo mocno kciuki i gdzieś tam westchnąć, żeby rozgonić te deszczowe chmury. Paweł, ty się wybierasz na koncert?
2: Być może.
1: Czas pokaże. My na pewno będziemy, więc wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Wejście na ten plac, na koncert będzie możliwe od godziny 17.30. Wejście od ulicy Giełczyńskiej, więc to taka garść informacji odnośnie jutrzejszego wydarzenia. Ale my w Radiu Nadzieja pracujemy jak zawsze codziennie na pełnych obrotach, dlatego o 9.30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia.
2: Tak, będzie dzisiaj gościem dnia pan Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM, no i sobie porozmawiamy, co tam w zakładzie się dzieje, co będzie się działo jesienią, co się działo latem, jakie tam remonty pracownicy w tej chwili wykonują, no więc zapraszam na 9.30.
1: Dokładnie, czyli już za 25 minut, jak spoglądam na nasz zegarek, ale wcześniej będzie trochę dobrej muzyki i oczywiście konkurs na dobry początek dnia. Katarzyna Polewko, dzień dobry, zaczynamy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: A żeby ten nastrój był jeszcze lepszy, to zrobimy właśnie teraz konkurs, więc telefony w dłoń, mama w swoich dłoniach, szanowni państwo, naprawdę wyjątkową książkę. Różaniec ocala rodziny, rozważania różańcowe dla mamy i rozważania różańcowe dla taty. To jest naprawdę wyjątkowa książka, podzielona jest nawet na dwie części. Oprócz tych rozważań różańcowych można znaleźć tutaj różnego rodzaju świadectwa, modlitwy, na przykład litanię rodzinną, modlitwę w intencji rodziny, modlitwę matki, ojca, modlitwę za męża, za żonę, ale także modlitwę rodziców, za dzieci. Naprawdę bardzo, bardzo wartościowa. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to co trzeba zrobić? Oczywiście dzwonić do naszego studia. 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: I jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Ela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Elu, jeśli jest to książka skierowana i do mamy, i do taty, to rozumiemy, że będziecie korzystać rodzinnie, albo może zostanie komuś podarowana.
1: Myślę, że będziemy korzystać rodzinnie i mam taką nadzieję, że wszyscy będą z tego powodu zadowoleni.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że pełnicie tę niesamowicie ważną rolę w życiu, będąc i mamą, i tatą.
1: Tak, tak, tak.
0: Ile pociech jest?
1: Czworo.
0: Czworo, więc na pewno się przyda, tak jak mówiliśmy i zapowiadaliśmy, to jest naprawdę wyjątkowa książka. Proszę powiedzieć, skoro jest czwórka pociech, jak weszliście w ten nowy rok szkolny?
1: Póki co jeszcze nie do końca.
0: Westchnienie tak, usłyszałam.
1: Jest na razie wesoło, ale też i trudno.
0: Wesoło tak i trudno. Tak, trudno się po 2 miesiącach przestawić na te poranne wstawanie. Śniadaniówki przygotowane?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, obowiązkowo. Więc niech to będzie dobry czas. Życzymy, żeby przestawić się i żeby było więcej uśmiechu i żeby wstawać do tej szkoły z uśmiechem. Wszystkiego dobrego, pani Elu. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, również pozdrawiam wszystkich, całe radio, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i do następnego usłyszenia. Dobrego dnia, dobrego tygodnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy może od takich małych podsumowań, no bo lato kalendarzowe zbliża się ku końcowi, wakacje się skończyły. Jaki to był czas dla pracowników MPGKiM? Bardziej intensywny niż inne miesiące?
2: Myślę, że bardzo intensywny z takich dwóch powodów. Po pierwsze, w tym roku lato było bardzo takie, można powiedzieć, różnorodne, bo i były deszcze, i burze, i wicher w jakiś sposób powalał to nasadzenia, zieleń, drzewa, krzewy, ale też upalnie było i z tego powodu no, też dużo podlewania, dużo takich prac, które, można powiedzieć, musimy zrobić, żeby nie zmarnować tych wiosennych nasadzeń. I to jest uciążliwe dla służb komunalnych, przede wszystkim dla Zakładu Dróg i Zieleni, które jest odpowiedzialne za utrzymanie i dróg, i zieleni miejskiej na terenie administracyjnych granic miasta. I to można było powiedzieć, że było uciążliwe, ale też z drugiego powodu, że jest to okres letni i każdy z pracowników ma obowiązek i przyjemność pewnie wziąć 2 tygodnie urlopu i wykorzystać go. I z tego powodu, że mamy ponad 160 osób zatrudnionych, ta migracja między urlopem a pracą była bardzo duża i też mieliśmy jakiś, można powiedzieć, niedobór rąk do pracy. Ale tu wspomagamy się z ludzi, którzy byli skazani wyrokami na odpracowanie, tak zwane prace społeczne na rzecz gminy i miasta Łomży. I tu dawaliśmy radę po prostu się wspomagając tymi pracownikami, którzy sprzątają, uczestniczą w koszeniu trawy. No te trawy, że tak powiem, bardzo szybko rosną, bo jak państwo zauważacie, na terenie miasta nie ma suchości żadnej takiej. Nie ma suchej trawy, zielsk suchych, bo ta zieleń jest wilgotna. No i oczywiście jak jest słońce, jak ciepło, no to pięknie to rośnie, wybarwia się i trzeba szybko kosić. A koszenie trawy to jest problem, który wiecznie odrasta.
1: O, tak, wiem coś o tym, chociaż na prywatnej działce akurat, ale panie dyrektorze, właśnie zapytam o to. Z waszej perspektywy, bo to jest chyba duży proces logistyczny. Tej zieleni jest bardzo dużo w mieście miejskiej. Taki czas jak lato, kiedy tak jak pan mówił, raz padało, raz nie padało, innym razem było znowu bardzo gorąco. Innym razem było bardziej tak jesiennie, jeśli chodzi o temperaturę. Cały czas musicie to monitorować. Jest pan zadowolony z tego, jak teraz wygląda stan zieleni?
2: Ja myślę, że tak, bo to już ta moda taka mijała, żeby tak kosić równiutko te trawniki, wszystko. No też ludzie pytają, żeby te łąki kwietlne takie były tam, gdzie można, gdzie są większe areały. I to jest właściwie, jak porównuję, bo trochę jeżdżę po kraju, też widzę, że nawet w stolicy naszego państwa, w Warszawie czy w Białymstoku, nie możemy się wstydzić za to, co robimy. Ja generalnie, może są jakieś wątpliwości co do tego, czy te trawy kosić często, czy to się również wiąże z pieniędzmi, tak? Te pieniążki trzeba w jakiś sposób szanować ja jestem dyrektorem, odpowiadam za dyscyplinę budżetową i muszę rozważać te sprawy finansowe również, bo pracownicy muszą zarobić, muszą dostać wypłatę. U nas nie ma z tym problemu, żeby w terminach płacić. W innych firmach to jest. Jest jakaś, no, ta działalność gospodarcza w jakiś sensie utrudniona. My mamy te same nośniki energii. Za energię trzeba mnóstwo pieniędzy płacić, czy to będzie paliwo, czy to będzie energia elektryczna, czy cieplna. My musimy za to płacić, a nie możemy też zwiększać cen na usługi, bo jesteśmy zakładem budżetowym, musimy plan budżetowy jest i musimy go realizować. Natomiast no, jeżeli paliwo rośnie, tak jak ostatnio, o złotówkę, ponad złotówkę, no to jest naszym kosztem.
1: Ostatniego dnia wakacji to były ogromne.
2: Dokładnie, a my mamy tych silników, nośników jezdnych, to ponad 70 jednostek, które potrzebują paliwa. Czy to będzie kosiarka, czy to będzie samochód, czy to będzie koparka, czy duży samochód, on po prostu musi codziennie być za paliwem zatankowanym i wyjechać na miasto.
1: Czyli tutaj... też 31 1 sierpnia polowaliście na ten ostatni dzień na stację?
2: No tak, tak, tak, tak. No my mamy też taki, no że to indywidualne osoby, tak zwane te fizyczne osoby miały taniej, ale firmy absolutnie, one miały cały czas ta cena, ten podatek VAT-owski.
1: No tak.
2: Tutaj się od przedsiębiorstw samorządowych się niczym nie różnił, jak było wcześniej, także te podwyżki działają automatycznie. Jeżeli jest na stacji CPN-u taka cena, my za to płacimy i nie mamy żadnych ulg jako osoby fizyczne.
1: A są jakieś taryfy w tej chwili, czy może będą wprowadzane, jak pan myśli, dla takich jednostek samorządowych jak wy, no chociażby na zimę, żeby były jakieś zniżki, jeśli chodzi o energię cieplną, no bo to też są ogromne koszty dla was, jak sam pan mówi.
2: No niestety, to ta działalność gospodarcza w jakiś sposób nie odczuwa tych dobrych pomysłów obecnego rządu, ale na plus, natomiast na minus jak najbardziej. Tutaj nie zgadzam się z tym, żeby były tak wybierane. No, osoba fizyczna może dostać zniżkę, a już osoba prawna nie może tego dostać. I tu jest problem, bo ten VAT czy podatki płacimy tak jak do tej pory. Czyli tutaj żadnych handicapów dla nas nie ma.
1: Wprost przeciwnie.
2: I nie spodziewam się tego, bo nigdzie nie słyszę, żeby ta działalność gospodarcza była doceniana i wzmacniana poprzez czy budżet Orlenu, czy budżet państwa. No nie widać na horyzoncie nawet długofalowym jakichś zmian w tym temacie.
1: No ale zanim zima, to jeszcze czeka nas jesień i też chciałem o to zapytać, co MPG, jak w najbliższych miesiącach planuje. Pewnie, tak podejrzewam, głównym zadaniem będzie ten kolejny etap budowy tężni w parku Jana Pawła II, który macie realizować.
2: Tak, to jeden z budżetów obywatelskich, które realizujemy. Mamy tych budżetów obywatelskich dosyć dużo. Zrealizowaliśmy tych, oprócz tężni oczywiście, bo tężnie wchodzimy już w poniedzieli w realizację tych rzeczy, które są przy gruncie, to znaczy utwardzone tak zwane szutrowe chodniki, jakieś z kostki betonowej chodniki. Cała roślinność, nasadzenia, to będziemy my realizować, natomiast firma specjalistyczna, która wykonała tą tężnię, w tym tygodniu ma zakończyć, bo tam jest problem też z elektroniką, sterowaniem tym procesem nasalania tej tężni. No są problemy z tymi, to nie tylko u nas, ale w całej Polsce mają problemy, bo jeżeli deszcz pada, ta woda przestaje być słona, ona bardziej słodka jest, te współczynniki źle działają. Skomplikowana rzecz, ale na pewno musi być nadzorowania przez osoby fizyczne, nie tylko automatyka, ale to trzeba wyłączać, załączać. Z tym są problemy. W tej chwili właśnie przy odbiorze Urząd Miasta i pracownicy z kontroli technicznej, z nadzoru technicznego na to zwracają uwagę i cały czas tam są jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że to w tym tygodniu, już dzisiaj, jutro już ta firma zejdzie i my wchodzimy na realizację, bo nie możemy też utrudniać tych rzeczy, które teraz są realizowane. My wchodzimy już, że tak powiem, na ten wizualny efekt, czyli chodniki szutrowe, chodniki betonowe i nasadzenia robimy już po całości tej tężni, tak? No i zobaczymy, jak będzie chodzić.
1: Do kiedy to będzie, ta wasza praca trwała?
2: Ja myślę, że my mamy zlecenie do końca października i chcemy to zamknąć i na pewno się, że tak powiem, zrealizujemy ten termin do wykonania odbioru, ale to już będzie, że tak powiem, po sezonie, tak? I nie sądzę, żeby w miesiącu listopadzie, czy też grudniu była ona uruchamiana, bo ten proces tak naprawdę tężni kończy się z upływem pewnie końca listopada. Albo nawet po połowy listopada. To już nadzór budowlany z Urzędu Miasta tym się zajmuje. My mamy swoją rzecz. Też pewnie trzeba się zastanowić, czy nie zlecić to firmie specjalistycznej, żeby to ten proces tej nasalania i solanki wytwarzania był kontrolowany i eksploatowany przez firmę specjalistyczną, bo...
1: A w tej chwili kto miałby to jakby kontrolować? W tej chwili nie jest taka firma specjalistyczna do tego?
2: Ta firma, która wykonywała, na pewno ma okres gwarancji i ona się tym będzie zajmowała. Aha. Ale dać znać tej firmie, kontrolować jakieś zapytania, czy też konsultacje, to pewnie my będziemy realizować, albo Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. I tutaj jeszcze tych ustaleń nie mamy, bo to będzie w protokole odbioru tej inwestycji na pewno wskazane i do rozważenia są. My rozmawialiśmy z prezydentem o tych sprawach i jeszcze to nie jest ustalone, kto będzie eksploatował tą tężnię, bo to jest naprawdę bardzo trudna rzecz. Ponoć w Polsce, w dużych miastach jest to uciążliwe i trudne do realizacji, bo nie może być tam musi być cały czas ten współczynnik wody nasalenia i to automatycznie powinno działać, wyłączać się jak są opady, wichury, bo ten deszcz, woda słodka jest tam niewskazana w tym procesie wytwarzania tej solanki i tutaj trzeba się mocno nad tym pochylać i kontrolować.
1: I pewnie też mieć jakieś takie specjalistyczne kwalifikacje.
2: Kwalifikacje i wiedzę, tak. My takich rzeczy jeszcze do tej pory nie mieliśmy, uczymy się tego, a to trzeba się nie uczyć, tylko być pewnym swoich uprawnień.
1: Tak? A dopytam jeszcze, bo mówił pan wcześniej, panie dyrektorze, że 160 osób zatrudniacie, a jak duże siły będą pracować od was właśnie przy tej tężni teraz?
2: Tak mi się wydaje, że my mamy teraz zatrudnionych w ogóle 3 osoby, które na stałe pracują na terenie Parku Jana Pawła II i myślę, że tu musi być osoba, która tam będzie czuwała, bo to nie tylko jest tak, że w okresie czasu pracy, tak, od godziny 7 do 15, tylko to musi być i po południu, ale i w nocy, bo nie wiemy, kiedy ten deszcz będzie padał, trzeba to pewnie wyłączyć, czy to automat się sprawdzi, cały czas to trzeba kontrolować, trzeba mieć wiedzę, czy to będzie komputer i takie sygnały będą na komputer, czy też pracownik ma dyżur domowy i nad tym czuwa, nie? I to jest takie skomplikowane. Pewnie to jest fajne, tylko że to naprawdę kosztuje sporo pracy, a co się z tym wiąże i pieniędzy.
1: Wizualnie to na pewno będzie fajne, tak, no ale tak. Za tym pewnie też stoi dużo pracy. Ta inwestycja też chyba przez część mieszkańców była jednak długo oczekiwana, bo to bodajże kilka lat już były takie protesty, nie protesty w sprawie tej tężni. No, w końcu się uda.
2: No tak, a to już mija 2 lata, jak to realizujemy, tak? Bo najpierw nie było miejsca, gdzie to zrobić. Były jakieś konsultacje, czy to ta lokalizacja jest odpowiednia, czy też nieodpowiednia. Pomysłodawcy tego budżetu obywatelskiego nie wskazywali miejsca. To już, że tak powiem,
1: miasto musiało
2: wskazać, gdzie ma teren, gdzie są podłączenia do wody. No, różne takie.
1: A to jest optymalne miejsce na tężnię?
2: Mi się wydaje, że tak. Miejsce tak. Tylko co do samej techniki wykonania tego i kontroli, tutaj jest to jeszcze niedoskonałe. Moim zdaniem trzeba nad tym czuwać, być może zmieniać, regulować to. To potwierdzają miasta, które już mają to. Mhm. Naprawdę dla nich to jest problem, bo rozmawialiśmy na ten temat i muszą naprawdę dużo mieć wiedzę, doświadczenie, ale też i dużo pieniędzy to kosztuje ta konserwacja. To jest coś fajnego, ale to tak jak widać po kosztach, miało być taniej, jest drożej i to tak jak w budownictwie, no tak. W infrastrukturze jest, że te ceny naprawdę idą do góry, a pieniędzy, czy to będzie w budżecie miasta, czy w naszej firmie, zostają te same. No. Także to trzeba się nieźle gimnastykować, żeby to zrealizować.
1: Pewnie samorząd będzie musiał właśnie się trochę pogimnastykować. Myślę, i znaleźć te pieniądze. Panie dyrektorze, a co jeszcze jesienią planujecie poza tą tężnią? Co tam nas czeka? Was czeka?
2: Ja skorzystam ze ściągi, że tak powiem. Myśmy zrealizowali już sporo takich inwestycji, zrealizowanych już. Rozbudowa cmentarza komunalnego, drugi etap. Modernizacja ulicy Piaskowej już jest wykonana. Przebudowa drogi Topolowej już jest wykonana. Remont ulicy Szosa Zambrowska i Poznańska. Nakładki bitumiczne nowym sprzętem zrobione, te tak zwane cząstkowe naprawy ulic. W trakcie realizacji inwestycji jesteśmy przebudowa na ulicy Kraska, budowa tężni solankowej, to właśnie teraz jest budowa odcinka ulicy Obrońców Łomży wraz z bocznymi uliczkami do ulicy Nowogrodzkiej, ale do wykonania i do uzgodnienia mamy jeszcze przebudowa parkingu przy ulicy Dmowskiego 2, wskazanie, rozbudowa parkingów przy ulicy Staffa, na ulicy Zawadzka, Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Kanarkowej w Łomży i ulicy Nowogrodzkiej, remont parkingu oczekiwany przez spółdzielnię łomżyńsko-mieszkaniowo, remont parkingu przy ulicy Rejmonta, utworzenie, utwardzenie terenów i wykonanie instalacji oświetleniowej, odwodnieniowej i deszczowej przy ulicy Katyńskiej, ale również jeszcze utwardzenie terenów, wykonywanie odwodni, kanalizacji deszczowej przy ulicy Popiełuszki. Także tych robót jeszcze mamy.
1: Tego. I to wszystko jest to, co pan wyczytał najpierw jako zakończone z ostatnich miesięcy i to, co będziecie robić, to też na najbliższe miesiące. Tak, czyli można powiedzieć, że cały czas u was praca.
2: No teraz od września mamy zdecydowanie szybsze tempo, bo ludzie wracają z urlopu właśnie. Już jest ta dostępność tak zwanej siły roboczej większa. No i też oczekujemy na długo oczekiwany sprzęt, który będziemy teraz odbierać już po realizacji zamówienia. To będzie bardzo fajny, duży samochód ciężarowy właśnie wywrotka, a na okres zimowy będziemy uzbrajać go jako posypywarka. To jest duży samochód, ponad 5 ton soli będzie brał. Nie trzeba będzie tak często ładować tej soli. On jest automatykę, ma bardzo fajną, no naprawdę coś, które będzie różniła, ten sprzęt będzie dawał różnicę na plus dla wykonania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też i takiej wykonywania szybkiej usługi, szybciej usługi.
1: Skoro okres zimowy, no to też trzeba zadbać o opał. Wiele gospodarstw już pewnie, myślę, że będzie zaczynało o tym myśleć. Drewno cały czas sprzedajecie, prawda?
2: Tak. Nie tak dużo, jak byśmy chcieli tego. Mamy jeszcze duże zapasy tego drewna i tutaj, tak jak żeśmy zaczynali to mówić na początku tego roku, że państwa medium i Radio Nadzieja pomaga nam w ogłoszeniach i w przekazywaniu tych wiadomości, ale też na naszych stronach i na stronach łomżyńskich mediów widnieje ta nasza oferta. Naprawdę warto z tego drewna skorzystać. To jest drewno wysuszone, dobrej jakości energetycznej i tutaj byśmy też zachęcali wszystkich mieszkańców Łomży, okolicznych miejscowości, żeby te drewno po dobrych cenach zakupić, czy z dowozem, czy bez dowozu. Tutaj jesteśmy elastyczni, możemy dostarczyć na posesję te drewno, ale też no, można przyjechać swoim transportem tyle, ile ktoś potrzebuje. Mamy to już przetrenowane, że tak powiem, i możemy to sprzedawać, bo no, nie chcemy, żeby te drewno marniało, że tak powiem, bo to jest dobre drewno i ono są po wycinkach różnego rodzaju drzew, które w Łomży, czy uschły, czy podlegały wycince, to my to składujemy i właśnie chcemy oddać dla mieszkańców. Kiedyś te drewno wykorzystywaliśmy na ogrzewanie szklarni, a ponieważ już nie mamy własnej produkcji, to te drewno chcemy sprzedać. Też chcemy zainteresować MPC Łomżyński, żeby skorzystał z tego drewna, ponieważ mają piece na tak zwane zrębki. To te drewno, jakbyśmy chcieli gdzieś tam się dogadali tutaj z panem prezesem, to moglibyśmy tutaj użyczyć tego drewna po dobrych cenach też.
1: A są jakieś rozmowy w tym temacie?
2: Ja rozmawiałem, tylko to musi być te zrębki. My nie mamy takiego rębaka dużego, to powinno być, no a rębak drożej pewnie kosztuje niż te drewno.
1: Ewentualna sprzedaż.
2: Tutaj dla nas to się nie opłaca, ale w samym materiale moglibyśmy to przekazać. Ja jeszcze będę rozmawiał z panem prezesem, czy można z takiej ewentualności będzie skorzystać.
1: A łomżanie chętnie pod te drewno się do was zgłaszają, żeby zakupić? Czy to jest bardziej tak sezonowo? Im bliżej zimy, to większe
2: zainteresowanie? Myślę, że teraz ta intensywność, bo to tak jest zawsze. Z opałem na zimę jest tak, że miesiąc sierpień, wrzesień, październik jest największym kumulacją tej sprzedaży tego drewna. Większość, myślę, kupuje ludzi spoza Łomży albo z tych osiedli domków, bo do kominka, do ognisk, do jakichś takich rzeczy, do grilla.
1: Pewnie tutaj z okolicznych gmin też.
2: I gmin tak, ale też i sporo pracowników, którzy u nas pracują, czy w firmach komunalnych gdzieś wie o tym, bo współpracujemy dosyć mocno, także tutaj jest to, ale może nie w takim tempie to schodzi, jakbyśmy tego oczekiwali, bo ciągle te drewno przybywa, tego drewna, my je czyścimy, składujemy, one są cięte na takie metry tak zwane przestrzenne i dostępność jest.
1: Tak więc warto zadbać o to, żeby no, ten opał przed sezonem zimowym sobie zapewnić. O tym między innymi rozmawiałem z naszym dzisiejszym gościem dnia. Był z nami pan Marek Olbrycht, dyrektor MPGKiM w Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo szybko ten czas rozmowy leci, bo dużo spraw można było porozmawiać, ale...
1: No już tak dużo dzisiaj poruszyliśmy. Tak.
2: Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: 9.55 na Radiowym Zegarze. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy czwartkowe spotkanie z Radiem Nadzieja i ja będę z Państwem dziś do godziny 15, za 5 minut punktualnie o 10. Najnowsze wydanie wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To Twój dzień, to Twoje radio.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Dziś weszły w życie przepisy dotyczące nowych kierowców. Otworzyliśmy oferty na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 9, mówi wiceprezydent Łomży. Konfederacja będzie za utrzymaniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie po wykryciu alkoholu podczas kierowania samochodem utrata uprawnień. Dziś, 3 września, weszły w życie przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców.
2: Nowelizację prawa odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wiceszef resortu Stanisław Bukowiec powiedział, że jest to forma przygotowania kierowców do bezpiecznej jazdy.
3: Nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później.
2: Jeżeli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że zaostrzone limity punktów karnych to dobry kierunek.
4: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki i budowania prawidłowych nawyków.
2: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą oni jednak to robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców.
1: Relacjonował Aleksander Przoniak.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Otwarte boisko wraz z bieżnią przy szkole podstawowej numer 1 czy podpisanie umowy na budowę hali w SPC numer 4. To nie koniec inwestycji w infrastrukturę sportową w Łomży. Niebawem ruszyć powinna budowa boiska piłkarskiego przy dziewiątce. Odpowiedzialny w ratuszu za inwestycje wiceprezydent Piotr Serdyński zapewnił, że samorząd chce zapewnić łomżyńskim uczniom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu.
6: Jesteśmy też już po otwarciu ofert na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 9, więc spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto w kolejnej szkole, szkole podstawowej numer 9, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami, co również jest bardzo ważne w kontekście polityki miasta. Stawiamy na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i konsekwentnie dążymy do tego, aby takie obiekty powstawały w naszym mieście.
1: Łączny koszt budowy pełnowymiarowego boiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym ma wynieść blisko 12 milionów złotych. 4 miliony udało się pozyskać ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Konfederacja będzie za utrzymaniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, zadeklarował poseł tego ugrupowania Bartłomiej Pejo. Komisja Finansów rekomenduje ponowne uchwalenie tych przepisów. Dziś zaplanowano sprawozdanie komisji i oświadczenia klubów oraz kół, jutro głosowanie. Bartłomiej Pejo podkreślił, że proponowane przez rząd regulacje wykraczają poza przepisy zawarte w unijnych dyrektywach.
7: Ta ustawa rządowa jest niezwiązana z rządem krypto i w ogóle z zabezpieczeniem Polaków przed niebezpieczeństwem, jakie kryje się na giełdach kryptowalutowych. My zaproponowaliśmy konkretną ustawę w postaci UE plus zero. Chodzi o to, żeby Polacy byli bezpieczni. Przecież chyba wszystkim nam o to chodzi w różnych aspektach i również w kwestii kryptowalut. A jeżeli będziemy stosować takie prawo, jak proponuje teraz rząd, to żadnej giełdy kryptowalutowej w Polsce pod nadzorem nie będziemy mieli.
1: Bartłomiej Pejo dodał, że Konfederacja popiera pomysł utworzenia komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Miałaby ona zbadać powiązania polityczne i biznesowe zamkniętej giełdy kryptowalut.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Jutro w Galerii pod Arkadami w Łomży odbędzie się wernisaż wystawy Jugend Piękno z Głębi. Ekspozycja połączy prace artystów z różnych pokoleń, których twórczość czerpie z filozofii wschodu. I Zen, tytułowe Jugend, nawiązuje do japońskiej estetyki, mówi Kaja Kozon, kierownik Galerii pod Arkadami w Łomży.
8: Składa się z prac malarskich, z rzeźby, instalacji przestrzennej, więc są to dzieła artystyczne 16 artystów z różnych części Polski. Tytuł wystawy Jugend, Piękno z Głębi, odnosi się do terminu wywodzącego się z jednych z najważniejszych kategorii estetycznych kultury Japonii. Oznacza powrót do odczucia i dotknięcia subtelnej głębi, tajemniczej obecności, którą trudno jest wyrazić słowami.
1: Wernisaż wystawy Jugend Piękno z Głębi rozpocznie się o godzinie 18.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach 18 stopni, teraz 23 stopnie to prognozowana temperatura maksymalna, w nocy 12 stopni, jutro będą występowały przelotne opady deszczu, miejmy nadzieję, że tylko w pierwszej części dnia temperatura maksymalna jutro do 19 stopni.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

0: Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski płynące z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tych zakończonych niedawno wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja, jak mówi współautorka tego raportu Ewa Kubaczek. W pierwszej dziesiątce znalazły się między innymi kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
1: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
0: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę all inclusive. Preferowany czas wyjazdu to tydzień. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski mówi, że kryzys paliwowy nie wpłynął znacząco na chęć podróżowania Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować swoją ofertę.
2: Konieczność dokonywania zmian w umowach. Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki. Dokonywano tutaj również zmian dotyczących przygotowania alternatywnego produktu. To wszystko było bardzo dynamiczne. Niemniej jednak spadek, który w tym miesiącu wystąpił, zrekompensowała sprzedaż w kolejnych miesiącach, w kwietniu, maju, a przede wszystkim w czerwcu.
0: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Z tego rodzaju transportu skorzystało ponad 9,5 miliona podróżujących. A to jest 1 września, we czwartek. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja już 12 minut po 10:00.

0: Pamięć o bohaterskich obrońcach spod Wizny jest wciąż żywa. Stowarzyszenie Wizna 1939 już po raz 17 zaprasza na uroczyste obchody rocznicowe, które tym razem zaplanowano na Strękowej Górze 6 września. Jak co roku głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Obchody rozpoczną się mszą świętą o 12:00, mówił na naszej antenie Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939.
1: Jak co roku będzie msza święta polowa, mszę będzie celebrowana ksiądz kapelan Robert Dębiński, kapelan Wojska Polskiego, ale również tu niespodzianka będzie proboszcz parafii Zawady, który niedawno objął tę parafię, ksiądz Piotr Kazimierski. To dla nas bardzo miła niespodzianka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć naszych bohaterów.
0: A po mszy świętej odbędą się uroczystości w terenie.
1: Będzie uroczystość przy schronie kapitana Raginisa, a potem piknik historyczny, którego głównym punktem będzie inscenizacja bitwy pod Wizną. Już od tygodnia przygotowujemy makietę schronu. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Razem z dziećmi przyjdźcie, kto może. Oddajmy hołd naszym bohaterom.
0: Obrona Wizny w dniach 7-10 września często nazywana jest polskimi Termopilami. Ze względu na ogromną dysproporcję walczących sił, około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez 3 dni powstrzymywało natarcie ponad 40-tysięcznej niemieckiej armii.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Opowiadam Państwu o raporcie, dokąd lataliśmy w te wakacje, a teraz będzie o raporcie o nawykach żywieniowych. W teorii wiemy o zdrowym odżywianiu niemal wszystko. W praktyce co trzeci posiłek jemy poza własną kuchnią. Z raportu wynika, że ponad 1/3 Polaków uważa swoją dietę za zdrowszą niż statystycznego rodaka. Rzeczywistość na talerzu bywa jednak inna, a dobre chęci przegrywają z pośpiechem, jak podkreśla profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Między naszymi deklaracjami a stanem zdrowia widać wyraźny rozstrzał.
1: Przeciętny Kowalski odżywia się dobrze, tak bynajmniej myśli o sobie. Gorzej czasami jest właśnie z tą wykonalnością. Bardzo często jest taki dysonans między tą właśnie deklaracją, że jemy warzywa i owoce, a jednak do gabinetów dietetycznych przychodzą osoby z nadwagą bądź też otyłe, więc widać, że coś tutaj jednak nie do końca gra.
0: Na zderzenie rosnącej wiedzy dietetycznej z pragmatyką codziennego życia wskazuje współautor badania, ekonomista Jacek Grzeszak.
2: Rysuje się nam obraz ludzi dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem, problemy z utrzymaniem pewnych diet, zdrowymi nawykami, takimi zdrowymi decyzjami na co dzień.
0: Z raportu wynika również, że 78% Polaków sięga po dania gotowe, ponad 60% nie ma w świecie żywienia żadnego autorytetu, czerpiąc wiedzę głównie z mediów społecznościowych.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Już jutro diecezja łomżyńska będzie dziękowała za 500 lat kościoła katedralnego. Tego dnia o 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, przypomina ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii.
1: 4 września w kalendarzu liturgicznym mamy rocznicę poświęcenia naszej łomżyńskiej katedry. W tym roku, można by powiedzieć, będzie miało to szczególny wymiar, bo właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
0: Mszy świętej przewodniczył będzie metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek,
1: który będzie razem z wiernymi dziękował za kościół katedralny. Na tę mszę świętą są zaproszeni członkowie kapituły katedralnej, kapituły myszynieckiej, zaproszeni są księża dziekani, no i mieszkańcy Łomży, również członkowie samorządu łomżyńskiego. Po prostu chcielibyśmy, by jak największa grupa ludzi do tego wspólnego dziękczynienia Bogu za tę świątynię się zgromadziła, byśmy mogli wspólnie radować się tym, że w Łomży mamy ten kościół, który przez pokolenia był łomżyńskim kościołem parafialnym, a od 100 lat jest naszą katedrą.
0: Dodajmy jeszcze, że msza święta jutro o 12 będzie transmitowana na antenie naszego radia, a wieczorem o 19 będziemy świętować muzycznie. Odbędzie się koncert Kamila Bednarka.

gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Śledczy mają taśmy dotyczące afery Zonda Krypto, mówi minister sprawiedliwości. Szef MON deklaruje wsparcie prywatnego sektora zbrojeniowego w zakresie bezpieczeństwa. Łomżliński samorząd chce zdiagnozować problemy społeczne na terenie miasta. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie Zonda Krypto, a śledczy mają również taśmy z nagraniami dotyczącymi tej afery. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki.
2: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie osoby też są.
1: Waldemar Żurek nie ujawnił, czego dotyczyły nagrania, które trafiły do prokuratury w związku z aferą Zonda Krypto.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prywatny sektor zbrojeniowy w Polsce może liczyć na wsparcie ze strony państwa w zakresie bezpieczeństwa. Taką deklarację złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że polecił sztabowi generalnemu, by w razie potrzeby zwiększył aktywność w zakresie zabezpieczenia tego sektora. Polityk wskazał, że prywatne firmy są w stałym kontakcie ze służbami.
4: Te firmy też dostają od nas informacje, muszą składać swoje plany ochrony, które są zatwierdzane i muszą te plany ochrony realizować. Wiem, że i ten temat kilkukrotnie poruszałem w ostatnich miesiącach na Komitecie Bezpieczeństwa. Inwestycje w bezpieczeństwo to jest coś, co jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż jakakolwiek umowa sponsoringowa.
1: W ostatnim czasie doszło do 2 pożarów zakładów produkujących sprzęt zbrojeniowy. Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są, jak zaznaczył, krzywdzące.
5: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił również uwagę na zbliżający się 16 tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Łomżliński samorząd chce zdiagnozować problemy społeczne na terenie miasta. W tym celu prowadzone są badania ankietowe. Ankieta dostępna jest na stronie urzędu. Apelujemy do naszych mieszkańców, aby jak najwięcej osób wzięło udział w badaniach. Mówi Łukasz Czech z łomżlińskiego ratusza.
6: Pytania dotyczą tego, jak często spożywamy alkohol i gdzie, jaki rodzaj, czy zdarza nam się pić samemu, jak dużą ilość jego spożywamy, czy zażywamy środki psychoaktywne i jak często, jak oceniamy do nich dostęp w naszym mieście. Są pytania także o przemoc domową, czy doświadczyliśmy jakiejś formy przemocy lub czy sami stosowaliśmy ją wobec innej osoby. Poruszane są też kwestie dotyczące cyberprzemocy, tego jak często korzystamy z internetu i urządzeń elektronicznych, hazardu, również tego, gdzie zwrócilibyśmy się o pomoc w razie różnych problemów. Wypełnienie tej ankiety zajmuje tylko kilka minut.
1: Badania prowadzone są do 13 września. Pozyskane w nich dane statystyczne będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest diagnoza problemów społecznych miasta Łomża.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest naprawdę ładny dzień, zachmurzenie małe i umiarkowane, 20 stopni teraz, 23 to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 12, jutro maksymalnie 19-20, mogą występować przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
7: Po reklamie.

0: Praktyczne materiały i wskazówki dotyczące ochrony przed cyberzagrożeniami publikuje na nowym portalu zespół CERT Polska, działający w naukowej i akademickiej sieci komputerowej wiedza.cert.pl. To jest darmowa strona skierowana do wszystkich polskich instytucji i obywateli również. Do korzystania z tego narzędzia zachęca szef CERT Polska Marcin Dudek.
1: Firmy znajdą tam informacje o tym, jak podnieść bezpieczeństwo swojej organizacji, takie prewencyjne bezpieczeństwo, czyli jak lepiej skonfigurować swoje usługi, czy jak zrozumieć jakieś klasy błędów, które występują, oraz to, jak reagować na incydenty, czyli jak się już coś zdarzyło, na przykład mamy przejętą stronę internetową, mamy jakiś atak na naszą organizację, to po kolei co można zrobić. I druga rzecz, no to są obywatele. Mamy tam artykuły opisujące to, jak zabezpieczyć telefon komórkowy, jak wykryć phishing, jak rozpoznać taki atak.
0: Jak dodaje Marcin Dudek, najczęstszym błędem organizacji jest brak aktualizacji wtyczek, czyli dodatkowych małych programów do stron internetowych.
1: Jeśli chodzi o strony internetowe, no to z kolei to są często popularne CMS-y, czyli takie systemy zarządzania treścią jak WordPress, gdzie mamy mnóstwo tak zwanych wtyczek, czyli takich dodatkowych pluginów, które sobie instalujemy do naszej strony i w nich się pojawiają podatności. My widzimy, że tych podatności jest bardzo, bardzo dużo. Właściciele często nie są świadomi tego, że mają takie wtyczki, że trzeba je aktualizować, jak to robić, i one są używane przez atakujących, żeby się włamywać na takie strony internetowe.
0: A w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2026 roku na świecie odnotowano prawie 55 tysięcy nowych podatności. To już więcej niż przez cały 2024 rok. Przestępcy wykorzystują daną podatność średnio już po kilku godzinach od jej pojawienia się.

0: Polacy deklarują, że czytają etykiety na produktach spożywczych, ale w sklepie wciąż gubią się w gąszczu oznaczeń i gramatury składników. Z raportu wynika, że chociaż 93% Polaków twierdzi, iż przegląda informacje na opakowaniach, to regularnie robi to zaledwie 17%. Profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że samo spojrzenie na opakowanie nie oznacza jeszcze zrozumienia tego, co wkłada się do koszyka.
1: Alarmujące chociażby jest właściwie to, że większość Polaków uważa, że czyta etykiety czy informacje zawarte na opakowaniach, ale też nie do końca może potrafi zrozumieć ich treść. Musimy edukować społeczeństwo.
0: Mimo trudności z interpretacją tabel żywieniowych, konsumenci coraz częściej szukają produktów wartościowych. Jak ocenia ekonomista Jacek Grzeszak, rosnąca zamożność i podstawowa wiedza powoli zmieniają zawartość sklepowych koszyków.
2: Mamy coraz więcej dobrej jakości produktów w sklepach dostępnych. Możemy stać nas na produkty z lepszym składem. A biorąc pod uwagę fakt, że ta świadomość co do tego, co powinno być w dobrym posiłku, rośnie, no to pozwala żywić nadzieję, że mimo, że bardzo często jakby ulegamy różnym pokusom, to jednak będziemy iść w dobrą stronę.
0: 88% badanych przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z zakupu po przeczytaniu etykiety, najczęściej z powodu obecności konserwantów, a także zbyt dużej zawartości cukru. To jest Radio Nadzieja w czwartek, 25 minut po 11.

Ronan Keating na antenie Radia Nadzieja, 35 minut po godzinie 11 za 7,5 minuty. Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Łukasz ma pytanie, na które nie odpowiem dobrze. Nie odpowiem, bo podobnie jak panu Łukaszowi, ta formuła, właściwie nazwa, wydaje się nienaturalna, nielogiczna, ale kompletnie nie wiem, czym ją mógłbym zastąpić. Chodzi o dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Zazwyczaj, kiedy mówimy o takich rodzajach, to chcielibyśmy coś dodać. Te jakieś powinny być rodzaje niektórych rodzajów, a może wszystkich rodzajów. Intuicja wskazywałaby, że tu chodzi o wszystkie rodzaje sił zbrojnych i wtedy dodanie słowa wszystkich mogłoby być gramatycznie czy logicznie właściwie bardziej usprawiedliwione. Dowództwo generalne wszystkich rodzajów sił zbrojnych. No, językowo wszystko w porządku, ale być może użycie słowa wszystkich byłoby tutaj na wyrost. Być może ktoś nie chce, nie chciał, może ma rację używać tej generalizującej formy tego słowa, który ogarnia wszystko, wszystkich rodzajów. A może jest inaczej, może są jakieś rodzaje sił zbrojnych, które nie podlegają temu generalnemu dowództwu. Generalnemu trzeba przyznać, co akurat do sił zbrojnych bardzo pasuje. Powinniśmy się z tym pogodzić prawdopodobnie, tym bardziej, że żołnierze, jak sądzę, są z tym już pogodzeni i być może zresztą w języku wojskowym ten rzeczownik rodzaj czy rodzaje w liczbie mnogiej częściej pojawia się w takim odniesieniu, które mogłoby nas zdziwić, że to są rodzaje sił zbrojnych. Bez specyfikowania, jakie to są rodzaje, ile jest tych rodzajów i tak dalej. Solidaryzuję się z panem Łukaszem w pewnym zdziwieniu nad tą formą, ale pozostaje mi radzić, żebyśmy się do tego przyzwyczaili.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Carol G, Bruno Mars na antenie Radia Nadzieja w duecie już za 5 minut po południu o 12:00. Modlitwa aniołpańskie, a o godzinie 12:15 kolejna audycja z cyklu Zawodowo bez barier. Moimi gośćmi będą Łukasz Kuźmienko, a także jego mama Elżbieta. Bądźcie Państwo z nami.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Problematyka ludzkiej pracy sprowadza się. Niech mi to darują wszyscy specjaliści. Nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy, czyli godności człowieka, i ekonomia, i technika, i tyle innych specjalizacji czy dyscyplin swoją rację bytu czerpią z tej podstawowej kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godnością ludzkiej pracy, poza godnością człowieka pracy, są błędne, a mogą być nawet szkodliwe, jeśli są przeciw człowiekowi. Jak widać, ta podstawowa kategoria jest humanistyczna. Pozwolę sobie powiedzieć, ta podstawowa kategoria, godność pracy jako miara godności człowieka, jest chrześcijańska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
5: To tak.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: A gośćmi dzisiejszej audycji są Łukasz Kuźmienko, autor cyklu wywiadów Kulturalne Wtorki, wyróżniony przez prezydenta Łomży w dziedzinie kultury, człowiek wielu zainteresowań i pasji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I pani Elżbieta Kuźmienko, mama Łukasza. Dzień dobry, pani Elżbieta.
3: Też witam serdecznie i pozdrawiam.
1: Łukasz, zawsze lubiłeś filmy, koncerty i teatr?
2: Tak, no to już od małego dziecka. No, chciałem być aktorem, no nie wyszło, no to czymś innym się zacząłem interesować. No. Zacząłem pisać do różnych ludzi i tak to zostało.
1: A kiedy postanowiłeś się dzielić tymi swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych?
2: No to w czasie pandemii. Pandemia mi w tym pomogła właśnie. Trzeba coś było robić, wszystko było zamknięte, no to tak zacząłem pisać do tych artystów różnych. Nie wiedziałem, że tyle ich jest na Facebooku.
1: No właśnie, bo to jest tak, że ty piszesz do różnych aktorów przede wszystkim chyba i przeprowadzasz z nimi wywiady.
2: Tak, ale wywiady to później, to się po dwóch latach później zrobiło.
1: Najpierw
2: o wywiady prosiłem, o autografy.
3: Autografy.
1: I przesyłali chętnie?
2: Na początku,
3: ale bardzo,
2: w czasie pandemii myślałem, że będzie gorzej,
3: nie
2: ale
3: tylko,
2: fajnie
3: tylko
2: było.
3: Autografy były różne właśnie
2: pamiątki,
3: różne kubeczki. Oczywiście my też wysyłaliśmy, to zaczęło się Łukasza po prostu z plasteliny. Najpierw to zaczęło się ze Stowarzyszenia Karmiące Mamy, nie? I ze Szczecina. I tam żeśmy tam, on robił takie serduszka dla mam karmiących i takie, które są jakieś takich, no w rozpadek, takie no po prostu troszeczkę no jakby młodych, takich odrzuconych
1: sytuacji.
3: Właśnie. Więc tam zaczęliśmy wysyłać. To właśnie jeszcze, to nawet jeszcze było przed pandemią.
2: Tak, tak, to 2018.
3: A, tak, tak.
2: No.
3: A później właśnie tak zaczęło się właśnie po tych serduszkach, zaczęła się właśnie ta pandemia, zaczął Łukasz tam sobie poszukiwać takich, no i bardzo odzew był naprawdę super. Zaczęły napływać różne autografy, różne prezenciki, koperty, pan listonosz to już wiedział, to już i wieszał, bo po prostu tego było tak dużo i oczywiście dzieli się z tym na co dzień z ośrodkiem, ze swoim środowiskowym domem samopomocy, tam gdzie uczęszcza.
1: Tak Łukasz, tak. Później zacząłeś przeprowadzać wywiady.
2: Tak, tak. No.
1: Ze znanymi
2: tak ludźmi. Jak chorobę miałem, to tak mnie coś złapało.
1: I powiedz, z kim na takim najbardziej znanym, kto ci się wydaje jest najbardziej znany, udało ci się przeprowadzić wywiad?
2: No to chyba z panem Mateuszem Damiańskim na dzień dzisiejszy, ale no nie zamykam wywiadu, więc zobaczymy, jak to jeszcze będzie.
3: Łukasz, jeszcze z panem, tylko pan Lukomski, on troszeczkę...
2: A, lektor, miał,
3: lektor. Bardzo fajnie z nim.
2: Jalosław
3: też
2: Lukomski.
3: Weszliśmy, się wymienialiśmy przesyłkami, no, prezencikami. Na święta, także
2: na święta.
3: Pan fajny
2: no
3: właśnie.
2: No dużo mu też zawdzięczam.
3: Też bardzo,
2: nadzieję,
3: bardzo.
2: To,
3: taki lektor super, co chodzi o Łukasza.
1: Łukasz, powiedz mi teraz, rozmawiałeś z Mateuszem Damiańskim, ja przeczytałam ten wywiad. Jak to było? Jak udało ci się go nakłonić i w ogóle innych aktorów do tego, żeby...
2: To akurat przez jego małżonkę właśnie. Przez panią Paulinę.
1: I o co pytałeś Mateusza Damińskiego?
2: No tak jak o początek. Zawsze moje pierwsze pytanie jest do panów i pan jest takie, że no, jak to się stało, że oni są w tym środowisku, gdzie są. Drugie to jest o ich sukcesach, które już, które mieją albo będą mieć. Trzecie to jest właśnie, gdzie ich można zobaczyć, gdzie można kupić bilety na ich tu wydarzenia w najbliższym czasie. Czwarte to jest bardziej takie o fanach, jaki mają stosunek do fanów, o inspiracji i jak odbierają takich ludzi jak ja i Kulturalne Wtorki właśnie. To są takie pytania już od kilku lat takie same.
1: I wiem też, że Mateusz Damiański udostępnił tę waszą rozmowę u siebie na Facebooku, więc dotarłeś do naprawdę tysięcy, myślę, osób.
3: No, jeszcze pana
2: bardzo
3: takiego,
2: się cieszę z tego.
3: Bardzo, jeszcze mieliśmy poprzez, przepraszam, że tak wejdę w temat, jak mieliśmy w Filharmonii takie właśnie integramy.
2: No to jest super,
3: tam poznaliśmy prawie. Też bardzo
2: tam
3: fajnych
2: też
3: ludzi.
2: Muzyków,
3: tam weszliśmy w kontakt z panem Romanem Gerczakiem, co w tam 70-tych latach zabrałaś mi lato. Jesteśmy normalnie, dzwonimy do siebie, pozdrawiamy. On wszystko o nas wiemy, wszystko o nim wiemy. I jeszcze z panią Danusią, gdzie występuje w Białostockim Teatrze Głuchoniemym. Tak, to jest taki, tak, z niewidomymi i krótkowidzącymi.
1: A czy ty masz jakieś marzenie, z kim chciałbyś przeprowadzić wywiad najbardziej, gdybyś mógł, to kto by to był?
2: No, już no marzenie to miałem, no ale to się już nie spełni, no z Violetą Villas, ale niestety tutaj to...
1: To już nie.
3: Ale jeszcze masz.
1: A teraz?
2: Ale marzeń mam dużo, no z polskimi dubbingowcami, no bardzo bym chciał z panem Grzegorzem Pawlakiem, Głos Polsatu, może z nim by się udało.
1: Czyli temat lektorów cię bardzo interesuje.
2: No lektorów i dubbingowców, to kocham to, bo dubbing no, jest odkąd pamiętam.
3: A polski jeszcze dubbing świętej jest. Pamięci pan Paszkowski, z nim też bardzo mamy zdjęcie też, mam ale już zdjęcie, on nie żyje, biedny.
1: A Łukasz, czy ty się nie stresujesz tym, jak piszesz do tych aktorów,
2: no, wysyłasz
1: im pytania?
2: Jak była ta pandemia i prosiłem o te autografy, to tak się bałem. Ale mówię, i patrzę na te profile, na tych moich znajomych, patrzę, jeden aktor, drugi aktor, trzeci, pięćdziesiąty, mówię, no spróbuję napisać. I napisałem i patrzę później, jedna paczka, druga paczka i to tak jako sposób. No.
1: Widzę, że dużą frajdę ci to sprawia.
2: No, lubię to. No teraz może z paczkami trochę trochę przerwa, żeby inni też dostali. Ja dostałem, to niech inni teraz też dostali.
1: Pani Elżbieta, trudno nadążyć za pomysłami syna?
3: No czasami tak, bo znaczy mi najgorzej właśnie w tym, że on tych pomysłów ma bardzo dużo i ja tak naprawdę czasami to, bo on by tak chciał i do Warszawy, i do Gdańska, i do Krakowa, no nie jesteśmy tacy po prostu, aż nie chodzi o zamożność, tylko po prostu no, nie mamy, bo wśród mamy jeszcze osobę niepełnosprawną na wózku i córka też pracuje, zięć pracuje.
1: Ale
3: i...
1: na razie w Łomży można sporo
3: ale
1: teraz.
3: Tutaj no ale tu jak jest, to jesteśmy
1: piosenkarzy.
3: Na przykład jak jest przecież Teatr Lalki aktora, no, to ja...
2: Od nawet, 5 lat spędzimy.
3: Ja w tym roku, już drugi rok mam zaszczyt robić im bukiety aktorom, którzy właśnie zostają wyróżnieni. Nie tylko ci, co występują, to pan dyrektor mi zleca takie właśnie, takie coś, żeby po prostu kwiaty, skrepiny, takie coś.
1: Towarzyszy pani Łukaszowi w realizacji tej jego pasji.
3: No czasami tak, czasami nie nadążam. Czasami są poprawki. Bo po prostu, jeśli chodzi o jakieś tam słownictwo czy coś, no to my musimy go kontrolować, no bo wiadomo, że on ma wadę wymowy, że ktoś może coś nie zrozumieć i może, żeby jakoś tak konsekwencje jakieś tam nie ponieść, żeby ktoś tam no, po prostu od nas czegoś tam, no źle tego z niej odebrał, nie? Co prawda Łukasz nigdy nie jest
1: myślę,
3: jakimś...
1: Myślę, że to obawy troszkę na wyrost, bo my sobie rozmawiamy no. I jest to bardzo przyjemne, mam nadzieję, że dla
3: ale
1: nas
3: tak
1: wszystkich rozmowa.
3: Tak jest.
1: Łukasz, jesteś uzdolniony plastycznie, bo ja muszę państwu zdradzić, że wiele, wiele lat temu pani Elżbieta przyszła do naszego radia i ja dostałam pandę z origami. Co lubisz najbardziej robić?
2: No, placę z plasteliny.
1: O właśnie, bolka i lolka trzymam w ręku.
3: To dla pani.
1: Plastusia, bardzo dziękuję, to dla mnie piękne.
2: Tak, to pani Kasi.
3: Ale to
1: dobrze, przekażę Kasi też.
3: Spokojnie.
1: Łukasz, a jak ty się czułeś, jak odbierałeś nagrodę od prezydenta Łomży?
2: No, to zdziwiony byłem, że no ja... No ja był sobie, no jeszcze na tym etapie był nie dał nagrody, no ale jak dalej, to trzeba przyjąć. No.
1: A pani Elżbieta co czuła, widząc syna odbierającego
3: to
1: nagrodę?
3: Bardzo fajnie, to znaczy dla nas było bardzo wielkie zaskoczenie, bo nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, że ktoś tam mógł nas wyróżnić w tym wszystkim. No i pani zadzwoniła, że w dziele kultury Łukasz został, to było takie troszeczkę ponadczasowe dla nas, nie? Bo po prostu nie byliśmy jeszcze na to może gotowi, nie? No właśnie, ja bardziej... Nie to, że jakoś my jesteśmy tak bardzo nastawieni na to wszystko tak bardzo fajnie, że to wszystko tak się, no i a ewentualnie no, ta nagroda też super właśnie, tak fajnie, że docenił ktoś Łukasza, po prostu, że został zauważony to, co robi i że pan prezydent po prostu też to zauważył.
1: Bo ty Łukasz wcześniej się spotkałeś z prezydentem.
3: Tak, byliśmy zaproszeni już kilka, kolejny raz po prostu, na kolejnym już to etapie było, tak. Był zaproszony do pana prezydenta. Tak.
1: A ty, Łukasz, jakie masz plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność?
2: No, jeszcze 2 lata chcę tak podziałać na internecie, a później od 2029 to bardziej chcę już działać tak. No trochę mniej na tym internecie, bo to jednak chcę trochę, no, przeżywać bardziej w życiu realnym te rzeczy.
1: A, no to bardzo odpowiedzialna postawa, no. Rzeczywiście, tak.
2: Dlatego...
1: Życie się toczy w realu.
2: W styczniu 2027 będę wdrażał już ostatni etap w kulturalnych wtorkach, ale no mam nadzieję, że ktoś to będzie później robił właśnie. Znaczy, ja chcę to robić cały czas, ale żeby później już ktoś to kontynuował.
1: To ważne, żeby osoby z niepełnosprawnościami realizowały swoje pasje, wychodziły do ludzi.
3: Oczywiście.
1: Dzieliły się tym, co mają najpiękniejsze, swoje talenty.
3: No oczywiście.
2: Sam jestem ciekaw, jakich jeszcze ludzi, jakich twórców właśnie, czy niepełnosprawnych, czy pełnosprawnych spotkał. No sam zacelam lączki i będę czekał właśnie, kogo jeszcze spotka.
1: Więc my też czekamy oczywiście i twoją twórczość śledzimy. Jeszcze, jak słyszymy, kilkanaście miesięcy ta twórczość będzie w internecie prezentowana. A co przyniesie przyszłość, to zobaczymy.
2: Mam nadzieję, że wywiady są chętne. Ja jeszcze też dużo rozmawiam prywatnie, tylko ja prywatnych rozmów nie udostępniam, bo to są dla mnie na motywację, jak ja to mówię zawsze artystom i proszę o takie rozmowy, to są dla mnie na Messengerze wideo, czy telefonicznie, na Messengerze, czy w życiu realnym, to są dla mnie dla motywacji. Dlatego tego nie publikuję, tych rozmów. To są tylko publikowane wywiady w formie pisemnej. Takie pogawędki.
1: I to bardzo dobry nawyk, żeby prywatnych rozmów nie udostępniać. Człowiek z pasją, Łukasz Kuźmienko, był naszym gościem
2: bardzo
1: audycji.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: I mama Łukasza, pani Elżbieta Kuźmienko, także była w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
3: Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam przede wszystkim też Środowiskowy Dom Samopomocy, tak, tam gdzie Łukasz to codziennie uczęszcza. Ostatnio pan też Damiński też wysłał dla Łukasza i dla ośrodka. Nie jest tylko dla Łukasza.
1: A więc rozsławiasz, Łukasz, też imię ośrodka. Bardzo dziękuję państwu za udział w audycji. Dziękuję.
3: Dziękujemy ślicznie, dziękujemy.
0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Wschodnia granica Unii Europejskiej ma być nie tylko linią obrony, ale także miejscem inwestycji i rozwoju. Jak wzmocnić przygraniczne regiony i stworzyć mieszkańcom lepsze perspektywy? Odpowiedzi na te pytania mają szukać uczestnicy drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Marszałek Łukasz Prokorem chciałby, aby tegoroczne forum przyniosło nie tylko dyskusję o problemach wschodnich regionów Unii, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania.
2: W trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich, wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej. Oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związanej chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony.
1: Uczestnicy będą rozmawiać również o tym, jak zatrzymać w regionie młodych ludzi i specjalistów oraz w jaki sposób wykorzystać kwestie bezpieczeństwa jako impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Do Białegostoku przyjadą przedstawiciele instytucji europejskich, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu. Rejestracja na drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej rozpocznie się 14 września.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: 4 800 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzyma Stowarzyszenie My dla Innych na realizację projektu Drzwi do samodzielności. Jego celem jest wzmocnienie samodzielności, niezależności i poczucia bezpieczeństwa u osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Szczegóły projektu przedstawił marszałek Łukasz Prokorem.
2: Prawie 5 milionów dotacji z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, czyli jeszcze przez ponad 3 lata, stowarzyszenie zakupi ten budynek, przy którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które także będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, tak jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko uciekło.
1: Prezes Stowarzyszenia My dla Innych Rafał Średziński mówił, że projekt ma sprawić, by jego uczestnicy stali się jeszcze bardziej aktywni w codziennym życiu.
3: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań przez najbliższe 3 lata i w drodze wyjaśnienia tak naprawdę o co w tych działaniach będzie chodzić, to o to, że nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli jak najbardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy.
1: W ramach projektu stowarzyszenie wyremontuje również 3 mieszkania na terenie Białegostoku. Osoby z niepełnosprawnością będą także mogły korzystać ze wsparcia trenerów samodzielności, psychologa, koordynatora i innych specjalistów. Poznaliśmy beneficjentów 2 kolejnych konkursów ogłoszonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach programów Podlaski Mecenat Kulturalny 2026 oraz Kapliczki Podlaskie 2026 Ocalić od Zapomnienia zostanie zrealizowanych łącznie 13 projektów, które otrzymały ponad 178 tysięcy złotych dotacji. Marszałek Łukasz Prokorem podkreślał, jak ważna jest lokalna kultura dla promocji regionu.
4: To są konkursy na wspieranie tych przydrożnych kapliczek, tych pięknych stołów, które też widzimy na dzisiejszej konferencji prasowej i na nasze orkiestry dęte. Dziękuję Państwu, że poprzez swoją działalność tą kulturę kultywujecie, dbacie o nią, tak aby turyści, którzy do naszego województwa przyjeżdżają, oprócz pięknych domów, pięknych potraw, też mogli zobaczyć te piękne stroje i piękną naszą kulturę. Za to Państwu bardzo dziękuję.
1: Beneficjenci otrzymali dofinansowanie w wysokości od 7 do 20 tysięcy złotych. Konkurs Podlaski Mecenat Kulturalny 2026 koncentruje się na wsparciu zespołów i grup artystycznych oraz pielęgnowaniu tradycji poprzez zakup instrumentów i strojów. Program Kapliczki Podlaskie 2026 Ocalić od Zapomnienia służy ratowaniu materialnych śladów lokalnej historii, przydrożnych kapliczek, krzyży i innych miejsc związanych z pamięcią i kultem mieszkańców regionu. Przydrożne kapliczki i krzyże często nie mogą korzystać z tradycyjnych form dotacji na ochronę zabytków ze względów formalnych. Jednocześnie pozostają ważnym elementem lokalnej historii, tożsamości i krajobrazu, dlatego ich zachowanie w dużej mierze zależy od zaangażowania mieszkańców i lokalnych organizacji.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest województwo podlaskie.
5: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 13 czas na wiadomości przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Od dziś zaostrzone przepisy dla młodych kierowców nie tylko w Polsce, ale też we Francji. Rośnie gniew rolników po historycznych upałach i suszy. Na koniec gmina Miastkowo już w sobotę w Drogoszewie otwarcie nowej biblioteki. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych. To zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Zdaniem młodych kierowców i ich rodziców nowe przepisy przełożą się na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
2: Dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
3: Muszę jechać ostrożnie, to nie ma w ogóle znaczenia. No, jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
4: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
5: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
1: Od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych będą musieli ukończyć dodatkowe godziny na szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: We Francji rośnie gniew rolników. Po historycznych upałach i suszy tego lata branża pogrąża się w kryzysie i apeluje do władz o pomoc. Tymczasem rząd wciąż nie przedstawił konkretnego planu wsparcia dla rolników.
7: Jesteśmy na skraju przepaści. Rolnictwo jest w stanie zagrożenia życia, alarmują francuscy rolnicy. Wstępne szacunki wskazują, że z powodu suszy produkcja rolna spadła o 8%. To katastrofa dla upraw kalafiorów, brokułów, sałat i innych warzyw. Ucierpiały także jabłka, które wkrótce trafią na sprzedaż, powiedział telewizji BFM Arnaud Rousseau, lider największego związku rolników FNSEA. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej wczoraj wieczorem, gdy rząd w ostatniej chwili przełożył na nieokreślony termin prezentację planu wsparcia dla sektora. Pomoc ma być większa niż wcześniej zapowiadano i może sięgać nawet kilku miliardów euro. To z kolei zmusza władze do ponownego przemyślenia planowanych cięć budżetowych. Jeśli chcemy pomóc rolnikom, nie możemy dopuścić do odrzucenia budżetu w listopadzie czy w grudniu, ostrzegła rzeczniczka rządu Maud Brejon. To odpowiedź na zapowiedzi części opozycji, która już teraz deklaruje, że zagłosuje przeciwko projektowi budżetu.
1: Tematem zajął się Stefan Folzer.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Tegoroczne wakacje będą nam się kojarzyć z bardzo zmienną pogodą. Taka aura sprawiła też, że pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży mieli pełne ręce roboty. To były intensywne 2 miesiące, podsumował dziś na naszej antenie dyrektor MPGKiM Marek Olbryś.
8: W tym roku lato było bardzo takie, można powiedzieć, różnorodne, bo i były deszcze, i burze, i wicher w jakiś sposób powalał te nasadzenia, zieleń, drzewa, krzewy, ale też upalnie było i z tego powodu no też dużo podlewania, dużo takich prac, które można powiedzieć musimy zrobić, żeby nie zmarnować tych wiosennych nasadzeń. I to jest uciążliwe dla służb komunalnych, przede wszystkim dla zakładu dróg i zielenie, które jest odpowiedzialne za utrzymanie i dróg i zieleni miejskiej na terenie administracyjnych granic miasta.
1: Jak co roku przedsiębiorstwo w okresie letnim musiało mierzyć się z brakiem kadry.
8: Jest to okres letni i każdy z pracowników ma obowiązek i przyjemność pewnie wziąć 2 tygodnie urlopu i wykorzystać go. I z tego powodu, że mamy ponad 160 osób zatrudnionych, ta migracja między urlopem a pracą była bardzo duża i też mieliśmy jakiś, można powiedzieć, niedobór rąk do pracy.
1: Aby złagodzić skutki sezonu urlopowego, MPGKiM posiłkowało się pracą osób skazanych przez sądy na prace społeczne na rzecz miasta Łomża. Już w sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej gminy Miastkowo w Drogoszewie. Znajduje się ona w budynku Świetlicy Wiejskiej. Wydarzenie będzie połączone z 15. edycją Narodowego Czytania, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
9: Widziałem, że już pozycje książkowe są poukładane i poustawiane na półkach. Też warto podkreślić i zapraszam serdecznie i mieszkańców, ale również radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tym otwarciu, z racji tego, że będzie będzie ono połączone z 15. edycją Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, więc też tutaj będziemy mogli uczestniczyć i posłuchać polskiej literatury, a w tym roku Dziady.
10: Pan będzie czytał?
9: Mickiewicza. Oczywiście, że tak.
1: Wójt podkreśla, że biblioteka pełni dzisiaj bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym i edukacyjnym gminy.
9: Całe życie kulturalne w bibliotece funkcjonuje. U nas w Miastkowie mamy o tyle dobrze, że filia biblioteki jest w budynku z drugą instytucją kulturalną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Te dwie instytucje ze sobą bardzo dobrze współpracują. Po rozmowach z panią kierownik filii biblioteki jest plan, żeby biblioteka również wychodziła do mieszkańców, wychodziła do czytelników, nie tylko z samymi pozycjami książkowymi, ale również z różnymi eventami, wydarzeniami.
1: Początek uroczystego otwarcia biblioteki o godzinie 16 w budynku przy ulicy Szkolnej 7.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 22 stopnie pokazują termometry w regionie, 23 to temperatura maksymalna, w nocy 12 stopni, jutro z przelotnymi opadami deszczu i na termometrach od 19 do 20 stopni.
6: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Kwadrans po godzinie 13. Zapraszam Państwa na kolejną audycję z cyklu Pamięć Narodu. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.
11: Zapraszamy na reklamy.
12: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
13: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
12: Co?
13: A mleko i śmietanę kupiłeś?
12: Tak, mazurski smak.
13: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
12: Tak, mazurski smak.
13: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
12: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
14: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
15: Lepsze Mazowsze?
16: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
15: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
16: czekają na twój głos.
15: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
16: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
15: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
16: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
17: Po reklamie.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Pamięć Narodu, którą realizujemy we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pan Paweł Kornacki z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie ratowania przez Polaków, przez polską ludność, ludności żydowskiej podczas Holokaustu, podczas II wojny światowej. No wiemy, że jednym z głównych celów Hitlera i głównym celów Niemców było podczas II wojny światowej właśnie dokonanie eksterminacji Żydów. To mogą pokazać też statystyki, bo przecież przed wybuchem wojny, przed 1 września w Polsce mieszkało około 3 miliony osób żydowskiego pochodzenia. A możemy dzisiaj powiedzieć, ilu w ogóle z nich przeżyło wojnę?
2: Szacunki są rozbieżne, natomiast przyjmuje się, że przetrwało od 250 do 330 tysięcy Żydów. Przy czym większość z nich, zdecydowana większość z nich przeżyła w taki sposób, że wyjechała czy uciekła na tereny Związku Sowieckiego na ziemiach polskich, czy to włączonych do Rzeszy, czy okupowanych przez III Rzeszę. Przetrwało od 30 do 50 tysięcy Żydów i podobna liczba też, około 30-40 tysięcy Żydów przeżyła w obozach pracy, obozach koncentracyjnych czy gettach tak zwanych resztkowych.
1: Czyli to jest ułamek, bardzo niewielka ilość patrząc na te 3 miliony.
2: Przyjmuje się, że około 10% tej populacji przeżyło II wojnę światową.
1: Może jeszcze porozmawiajmy też o kwestii już typowo tego ratowania przez Polaków ludności żydowskiej. Chciałbym, żebyśmy najpierw zastanowili się, czy osobom, które decydowały się pomóc swoim żydowskim sąsiadom, a często nie sąsiadom, często w ogóle obcym ludziom, czy coś groziło ze strony niemieckiej okupacji? Czy ta kara śmierci, o której często się mówi, to był mit czy prawda?
2: Generalnie nie był to mit, bo gdyż przynajmniej kilka tysięcy Polaków, że tak powiem, straciło życie wskutek niemieckich działań eksterminacyjnych za pomoc Żydom. Natomiast często karą to było uwięzienie, często karą było zesłanie do obozu koncentracyjnego, tudzież inne represje, chociażby konfiskata majątku. Tego typu refleksji. Rozmaite. To często zależało od widzimisię lokalnego funkcjonariusza niemieckiego.
1: Czyli też od szczęścia, może można tak powiedzieć, że zależało, jeżeli ktoś miał, powiedzmy, tego funkcjonariusza mniej zbrodniczego, no to mógł po prostu przeżyć, a byli też tacy, którzy od razu ginęli, jak chociażby rodzina Ulmów, która jest takim symbolem ratowania Żydów, rodzina, która, przypomnijmy, zginęła w Markowej w marcu 1944 roku. Właśnie, jaka to była grupa, ci Polacy, którzy Żydom pomagali? Jak byśmy mogli ich scharakteryzować? Czy to była grupa jakaś jednorodna pod względem wykształcenia, pod względem miejsca zamieszkania, pod względem poglądów politycznych, czy raczej nie można tu mówić o jednorodności?
2: Ta druga odpowiedź jest właściwsza. Tak? Nie możemy mówić o jednorodności grup Polaków ratujących Żydów, gdyż wszystko zależało od miejsca, gdzie to się działo. Generalnie, jeśli mówimy o dużych miastach, tutaj jest jakby szczególnym przypadkiem jest Warszawa, to tam ratowali rozmaici ludzie, ale duża część z nich należała do inteligencji. Natomiast na prowincji ratownikami byli generalnie chłopi. Tutaj rodzina Ulmów jest niejako egzemplifikacją tego zjawiska. Jest to rodzina chłopska, wielodzietna, która, że tak powiem, cała zginęła za pomoc niesioną swoim żydowskim znajomym.
1: Ale też to taka, można powiedzieć, była inteligencja wiejska, bo zarówno Józef, jak i Wiktoria, to były takie osoby światłe, na ówczesną prowincję.
2: To byli oczywiście chłopi. No.
1: Czyli co? Czyli bardzo szeroki wachlarz społeczny. Jak to wyglądało w praktyce? Właśnie tak jak pan wspomniał o Warszawie, a ja bym chciał też porozmawiać o naszych regionach, o terenie byłego województwa łomżyńskiego, byłego województwa białostockiego, czyli w skrócie obecnego województwa podlaskiego. Jak wyglądał tutaj właśnie proceder pomocy Żydom w ogóle? Czy są jakieś różnice między Holokaustem na innych polskich ziemiach, a Holokaustem tutaj na naszych terenach, gdzie pamiętamy, że że była taka linia graniczna między okupacją sowiecką a okupacją niemiecką.
2: Dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, ponieważ jest między zagładą Żydów na ziemiach włączonych, znaczy, które zostały zajęte przez III Rzeszę po 1 września 1939 roku, a ziemiach włączonych po ataku Niemiec na Związek Sowiecki, jest kolosalna różnica. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa getta zaczęły powstawać już w 1940-1941 roku, natomiast proces gettoizacji, proces prześladowania Żydów, proces wyłączania ich spod prawa trwał tam miesiące, nawet wręcz lata. Natomiast na naszych ziemiach ten sam proces przebiegał w ciągu bardzo krótkiego czasu. Tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy cały proces właśnie gettoizacji, zamknięcia ludności żydowskiej w gettach trwał miesiąc, dwa. Mamy tutaj na terenie województwa podlaskiego dzisiejszego plus minus około 30 gett. Największe oczywiście getto było w Białymstoku, ale drugie co do wielkości było w Grodnie, trzecie właśnie było w Łomży.
1: I jak dużo osób przebywało w takim getcie
2: łomżyńskim? W getcie łomżyńskim przebywało w zależności od momentu. Na samym początku przebywało ich około 12 tysięcy. W krótkim okresie czasu, konkretnie w wrześniu 1941 roku, około 2 tysięcy z nich zostało zamordowanych. Ludzie ci spoczywają w pobliskim Giełczynie. Natomiast później ta liczba oscylowała wokół 10 tysięcy, przy czym do Łomży trafiali Żydzi z mniejszych miejscowości, gdzie odbywały się też zakrojone na szerokiej skali mordy. I te getto liczyło ponad 10 tysięcy mieszkańców. Wszyscy ci ludzie zostali 2 listopada 1942 roku przetransportowani do obozu obozu zbiorczego w Zambrowie. Ten obóz mieścił się w budynkach, które istnieje do dzisiaj. Są to budynki przedwojennych koszar Wojska Polskiego. Wcześniej były tam obóz jeńców sowieckich, po Żydach były tam obóz jeńców włoskich, co ciekawe. Stamtąd Żydzi byli transportowani na stację kolejową w Krzyżewie, a z Krzyżewa trafiali generalnie, w większości trafiali do Treblinki, niektórzy trafiali do Auschwitz. Ci, którzy trafiali do Treblinki, generalnie ginęli natychmiast, natomiast ci, którzy trafiali do Auschwitz, przechodzili często selekcję, i tam niewielki procent z nich miał szansę na przeżycie.
1: No właśnie, możemy dzisiaj oszacować precyzyjnie, ilu z tych Żydów, którzy znajdowali się w gettach na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego, przeżyło wojnę? Czy nie ma takich badań?
2: Z tych Żydów, którzy zostali tu na miejscu, na Podlasiu i trwali na miejscu i próbowali na wszelkie sposoby ocalić, można oszacować, że przetrwało ich lekko ponad 1000 osób. Z całego województwa. Przy populacji całościowej wynoszącej około ponad 200 tysięcy mieszkańców, czyli to niewielki odsetek. Natomiast...
1: A jeśli chciałbym zapytać też o Żydów, którzy ukrywali się w trakcie wojny, czy byli tacy, którzy nie trafili do getta, a Polacy zdołali ich ukryć?
2: Nie, generalnie rzecz biorąc, niemal praktycznie wszyscy Żydzi w 1941 roku trafiają do któregoś z gett. Później, że tak powiem, pierwsza fala ucieczek z gett, znaczy już z transportów, była w listopadzie, kiedy Żydzi byli transportowani do obozów przejściowych, bądź bezpośrednio do obozów śmierci, a druga fala była po likwidacji getta w Białymstoku, które miało miejsce w sierpniu 1943 roku.
1: Czyli te dwie takie fale ucieczek, kiedy można
2: tak,
1: było to, jakby...
2: Czyli listopad, czy późna jesień 1942 roku, kiedy tak naprawdę z różnego rodzaju mniejszych, większych gett na Podlasiu uciekło wiele tysięcy Żydów. Też ileś setek z nich próbowało skakać z transportu śmierci. I podobna sytuacja zaszła później w latem 1943 roku, kiedy też setki ludzi próbowały skakać z transportów jadących do Treblinki z getta białostockiego.
1: Na koniec chciałem jeszcze zapytać tutaj o lokalne przykłady Polaków, którzy tych Żydów ratowali. Czy mamy takie w regionie nazwiska, które moglibyśmy podać jako właśnie przykłady Polaków, którzy ryzykowali, żeby swoich żydowskich znajomych, sąsiadów uratować?
2: Schodząc już jakby na sam powiat łomżyński przedwojenny, można powiedzieć, że mamy kilkanaście przypadków sprawiedliwych wśród narodu świata, którzy pochodzą ściśle z powiatu łomżyńskiego. Pochodzili z rozmaitych miejscowości: Miastkowa, Giełczyna, Łomży, Janczewka, Kołaków Kościelnych, Uśnika.
1: Czyli powiat łomżyński, czy powiat zambrowski, tak jak Kołaki Kościelne, więc były te osoby w regionie, które właśnie potem zostały też docenione po zakończeniu wojny i otrzymały te drzewko, tak? W Yad Vashem.
2: No nie wszyscy sprawiedliwi dostają drzewko. Drzewko dostawali tylko ci, którzy, że tak powiem, byli uhonorowani na samym początku, czyli w latach 60. i 70. Od mniej więcej od lat tam 90. już nie ma miejsca na drzewka, już jest to, są takie tylko ściany pamięci i są takie tabliczki.
1: No tak, ale na koniec też jeszcze dodajmy, że Polacy ilościowo mają tych tytułów sprawiedliwych wśród narodów świata najwięcej, bo ponad 7 tysięcy. I właśnie o tym, o ratowaniu przez Polskę podczas niemieckiej okupacji ludności żydowskiej rozmawiałem z moim dzisiejszym gościem. Był ze mną pan Paweł Kornacki z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje ministerstwa dotyczące lekcji religii są krzywdzące.
1: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone. To rodzi duże problemy.
0: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zwrócił również uwagę na zbliżający się 16 tydzień wychowania, który będzie odbywał się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być okazją do rozmowy o katechezie parafialnej i odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży. Już za 18 minut godzina 14, a to jest czwartek z Radiem Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Celine Dion na antenie Radia Nadzieja w czwartek. To jest popołudnie w dobrym nastroju już za 4 minuty. Godzina 14 o 14 najnowsze wydanie wiadomości, a także prognoza pogody. Bądźcie Państwo z nami.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Ma być bezpieczniej na drogach. Od dziś młodzi kierowcy pod lupą policjantów. Łomża chce diagnozować problemy społeczne na terenie miasta. Podlaski czek turystyczny z ogromnym zainteresowaniem Polaków. I o tym na koniec wiadomości. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych to zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Zdaniem młodych kierowców i ich rodziców nowe przepisy przełożą się na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
2: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
3: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
4: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
5: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
1: Przypomnijmy, że od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych będą musieli ukończyć dodatkowe godziny na szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci swoje uprawnienia.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Łomżeński samorząd chce diagnozować problemy społeczne na terenie miasta. W tym celu prowadzone są badania ankietowe. Ankieta dostępna jest na stronie urzędu. Apelujemy do naszych mieszkańców, aby jak najwięcej osób wzięło udział w tych badaniach, mówi Łukasz Czech z łomżeńskiego ratusza.
7: Pytania dotyczą tego, jak często spożywamy alkohol i gdzie, jaki rodzaj, czy zdarza nam się pić samemu, jak dużą ilość jego spożywamy, czy zażywamy środki psychoaktywne i jak często, jak oceniamy do nich dostęp w naszym mieście. Są pytania także o przemoc domową, czy doświadczyliśmy jakiejś formy przemocy lub czy sami stosowaliśmy ją wobec innej osoby. Poruszane są też kwestie dotyczące cyberprzemocy, tego jak często korzystamy z internetu i urządzeń elektronicznych, hazardu, również tego, gdzie zwrócilibyśmy się o pomoc w razie różnych problemów. Wypełnienie tej ankiety zajmuje tylko kilka minut.
1: Badania prowadzone są do 13 września. Pozyskane w nich dane statystyczne będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest diagnoza problemów społecznych miasta Łomża.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Pierwsza tura podlaskiego czeku turystycznego potwierdziła ogromne zainteresowanie taką formą wspierania turystyki w regionie. Cała dostępna pula czeków rozeszła się bowiem w niespełna 2 godziny, natomiast te dostępne dla turystów zostały wygenerowane w minutę i 15 sekund. Członek zarządu województwa Bogdan Dejuk tłumaczy w Radiu Nadzieja, że dotychczasowy podlaski bon turystyczny zmienił nazwę ze względu na zaangażowanie środków rządowych.
8: Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie.
1: Inicjatywa samorządu województwa podlaskiego sprawiła, że po ministerialne środki mogły sięgnąć też inne urzędy marszałkowskie z północno-wschodniej i wschodniej Polski.
8: Dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia, dla 4 województw. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, a więc te 3 województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze.
1: Kolejne jesienne tury podlaskiego czeku turystycznego zaplanowano na 1 października i 1 listopada. W turze z 1 września wygenerowano łącznie ponad 6600 czeków podzielonych na 3 kategorie: turysta, senior i karta dużej rodziny.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie 23 stopnie, w drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, a jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
6: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia.
9: Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
10: Po reklamie.

0: imieniny ulicy księdza kardynała Wyszyńskiego po raz 12 będą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania mieszkańców Łomży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 13 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a wydarzenie ma nie tylko przypominać postać prymasa tysiąclecia i jego nauczanie, ale też integrować mieszkańców i budować sąsiedzkie więzi. Do udziału zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
1: Jako że właśnie na początku miesiąca września obchodzimy imieniny świętego Stefana, dlatego też inicjatorzy tego wydarzenia, tego pomysłu organizują takie wydarzenie o nazwie właśnie imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego. Przy naszej ulicy stoi bardzo wiele obiektów, począwszy od świątyni, całego obiektu sakralnego, kościelnego, wiele bloków mieszkalnych, przedszkoli, szkoła, ale również punkty usługowe. Dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 15, tym razem 13 września. Właśnie nam prześwięto w intencji nas wszystkich mieszkańców tej ulicy.
0: Po uroczystej mszy świętej odbędzie się także spotkanie integracyjne przy ognisku.

0: Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Analityk Paweł Majtkowski mówi, że w najbliższym czasie czekolada nie stanieje.
1: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: Paweł Majtkowski mówi, że odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy.
1: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: Ekspert dodał, że niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. Powiedział, że w lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza o niecały procent w porównaniu z czerwcem.

0: Drodzy rodzice, pamiętajcie, że umożliwienie kierowania hulajnogą elektryczną dziecku nieposiadającemu do tego uprawnień może skończyć się wysokim mandatem. W ostatnich dniach przekonali się o tym mieszkańcy Łomży i Jedwabnego, których pociechy poruszały się hulajnogą bez wymaganej karty rowerowej. Jak mówi Urszula Brulińska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, pierwsza tego typu sytuacja miała miejsce w poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Szkolnej w Łomży.
1: Funkcjonariusze łomżyńskiej patrolówki podjęli kontrolę trzech nastolatków poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Mimo iż 14-latkowie mieli kaski ochronne na głowach, to okazało się, że tylko jeden z nich posiada kartę rowerową uprawniającą do poruszania się takim pojazdem. Rodzice obu pozostałych chłopców wezwani na miejsce interwencji oświadczyli, że wiedzieli o braku uprawnień, mimo to pozwolili synom korzystać z hulajnóg. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali ukarani przez policjantów mandatami w kwotach po 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień.
0: Do drugiej interwencji doszło w środę w Jedwabnem.
1: Tam po godzinie 14 wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia drogowego z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującym był 16-letni mieszkaniec gminy Jedwabne, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, w wyniku czego doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej. Również i w tym przypadku ojciec chłopca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej.
0: A sprawy wszystkich trzech nastolatków trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Policja po raz kolejny apeluje do rodziców, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci i czy mają do tego uprawnienia.

Już za 16 minut godzina 15, za nieco ponad 10 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 koronka do miłosierdzia Bożego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą, córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardniałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

0: Godzina wiary.
1: Zamykam oczy swe, znów słyszę ptaków śpiew. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Dzieciństwa wspomnij krąg, matczynych czułość rąk. Tak bardzo czuję się bezpiecznie. Odwieczny ziemski los jest źródłem ludzkich trosk.

0: życie,
1: za dar istnienia, dziękujmy rodzicom,
0: za miłość, która tyle lat wciąż co dzień budzi nas o świcie każdego dnia,
1: za niewyczerpane źródło dobra
0: każdego dnia,
1: za oceany czułości i trosk
0: każdego dnia,
1: kanapki do szkoły i

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na koniec dnia lekcyjnego. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są, jak zaznaczył, krzywdzące.
2: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił również uwagę na zbliżający się tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Imieniny ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz 12 będą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania mieszkańców Łomży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 13 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie ma nie tylko przypominać postać prymasa tysiąclecia i jego nauczanie, ale także integrować mieszkańców oraz budować sąsiedzkie więzi. Do udziału zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
3: Jako że właśnie na początku miesiąca września obchodzimy imieniny świętego Stefana, dlatego też inicjatorzy tego wydarzenia, tego pomysłu organizują takie wydarzenie o nazwie właśnie imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego. Przy naszej ulicy stoi bardzo wiele obiektów, począwszy od świątyni, całego obiektu sakralnego, kościelnego, wiele bloków mieszkalnych, przedszkoli, szkoła, ale również punkty usługowe. Dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 15, tym razem 13 września. Właśnie nam prześwięto w intencji nas wszystkich mieszkańców tej ulicy.
1: Po uroczystej mszy świętej odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 11 lat temu piesza pielgrzymka Łomża Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę. Już w najbliższą sobotę uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 7 w parafii Bożego Ciała w Łomży, a następnie pielgrzymi ruszą w stronę Ostrożnego. Do wspólnego świętowania i wędrowania

0: spotkania w najbliższą sobotę zachęca organizator Krzysztof Marzec.
1: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przedstawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może Was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
0: Pielgrzymka Łomża Ostrożne organizowana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 km. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na stronie radionadzieja.pl.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Jego słowa, On stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, prosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że ich sieci zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
2: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nicśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. Tak odpowiada Jezusowi Szymon Piotr. Pierwsza część tych słów jest bardzo zrozumiała. Przez nie przemawia doświadczony rybak, który mówi o bezowocności, trudu, pracy, całej nocy spędzonej na połowie na jeziorze. Mówi domyślnie Piotr, że jeśli przez całą noc nie dało się złowić żadnej ryby, to tym bardziej, myśląc z perspektywy ludzkiej, nie ma sensu, by teraz za dnia zarzucać sieci. Ale w drugiej części swojego zdania, swojej wypowiedzi, Piotr, mając wiarę, zaufanie dla Jezusa, mówi: na Twoje słowo, bo tak właśnie Jezus polecił, na Twoje słowo raz jeszcze rzucę sieć do wody jeziora. Oto okazało się więc, że zaufanie Chrystusowi zaowocowało obfitym połowem. Ten połów tak wielki, że sieci zaczęły się rwać pod ciężarem złowionych ryb. Chcieć zaufać Jezusowi, umieć zaufać Panu w codziennych wydarzeniach życia, pośród wielu spraw, które spotykamy, tych łatwych, ale także i tych trudnych. Umieć słuchać się w to, co On, Pan nasz i Zbawiciel, mówi do nas i tak czynić. Uczmy się takiej postawy od rybaka Szymona Piotra, którego Chrystus potem postawił na czele swego Kościoła. Na Twoje słowo, Panie, a więc chcę według Twego słowa zawsze postępować. Obyśmy tak zawsze potrafili czynić.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Otwarte boisko wraz z bieżnią przy szkole podstawowej nr 1 czy podpisanie umowy na budowę hali w SP4 to nie koniec inwestycji w infrastrukturę sportową w łomżyńskich szkołach. Niebawem ruszyć powinna budowa boiska piłkarskiego przy kolejnej placówce, chodzi o szkołę podstawową nr 9. Odpowiedzialny w ratuszu za inwestycje wiceprezydent miasta Piotr Serdyński zapewnił, że samorząd chce zapewnić łomżyńskim uczniom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu.
2: Jesteśmy też już po otwarciu ofert na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 9, więc spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto w kolejnej szkole, szkole podstawowej numer 9, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami, co również jest bardzo ważne w kontekście polityki miasta. Stawiamy na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i konsekwentnie dążymy do tego, aby takie obiekty powstawały w naszym mieście.
1: Łączny koszt budowy pełnowymiarowej boiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym ma wynieść blisko 12 milionów złotych. 4 miliony udało się pozyskać ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tegoroczne wakacje będą nam się kojarzyć z bardzo zmienną pogodą. Taka aura sprawiła też, że pracownicy MPGKiM w Łomży mieli pełne ręce roboty. To były intensywne 2 miesiące. Podsumował na naszej antenie dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży Marek Olbryś.
3: W tym roku lato było bardzo takie, można powiedzieć, różnorodne, bo i były deszcze, i burze, i wicher w jakiś sposób powalał to nasadzenia, zieleń, drzewa, krzewy, ale też upalnie nie było i z tego powodu też dużo podlewania, dużo takich prac, które można powiedzieć musimy zrobić, żeby nie zmarnować tych wiosennych nasadzeń i to jest uciążliwe dla służb komunalnych, przede wszystkim dla zakładu dróg i zieleni, które jest odpowiedzialne za utrzymanie i dróg i zieleni miejskiej na terenie administracyjnych granic miasta.
1: Jak co roku przedsiębiorstwo w okresie letnim musiało też mierzyć się z brakiem kadry.
3: Jest to okres letni i każdy z pracowników ma obowiązek i przyjemność pewnie wziąć 2 tygodnie urlopu i wykorzystać go. I z tego powodu, że mamy ponad 160 osób zatrudnionych, ta migracja między urlopem a pracą była bardzo duża i też mieliśmy jakiś, można powiedzieć, niedobór rąk do pracy.
1: Aby złagodzić skutki sezonu urlopowego, MPGKiM posiłkowało się pracą osób skazanych przez sądy na prace społeczne na rzecz miasta Łomża. Pierwsza tura Podlaskiego Czeku Turystycznego 2026 potwierdziła ogromne zainteresowanie taką formą wspierania turystyki w regionie. Cała dostępna pula czeków rozeszła się bowiem w niespełna 2 godziny, natomiast te dostępne dla turystów zostały wygenerowane w minutę i 15 sekund. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk tłumaczył na naszej antenie, że dotychczasowy Podlaski Bon Turystyczny zmienił nazwę ze względu na zaangażowanie środków rządowych.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie.
1: Inicjatywa samorządu województwa podlaskiego sprawiła, że po ministerialne środki mogły sięgać też inne urzędy marszałkowskie z północno-wschodniej i wschodniej Polski.
4: Dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia dla 4 województw. Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie, a więc te 3 województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze.
1: Kolejne jesienne tury Podlaskiego Czeku Turystycznego zaplanowano na 1 października i 1 listopada. W turze z 1 września wygenerowano łącznie 6668 czeków podzielonych na 3 kategorie. Turysta, senior i karta dużej rodziny. W sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie. Znajduje się ona w budynku Świetlicy Wiejskiej. Wydarzenie będzie połączone z 15. edycją Narodowego Czytania, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
5: Widziałem, że już pozycje książkowe są poukładane i poustawiane na półkach. Też warto podkreślić i zapraszam serdecznie i mieszkańców, ale również radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tym otwarciu, z racji tego, że będzie ono połączone z 15. edycją Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, więc też tutaj będziemy mogli uczestniczyć i posłuchać polskiej literatury, a w tym roku Dziady.
1: Pan będzie czytał?
5: Mickiewicza. Oczywiście, że tak.
1: Wójt podkreśla, że biblioteka pełni dzisiaj bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym i edukacyjnym gminy.
5: Całe życie kulturalne w bibliotece funkcjonuje. U nas w Miastkowie mamy o tyle dobrze, że filia biblioteki jest w budynku z drugą instytucją kulturalną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Te dwie instytucje ze sobą bardzo dobrze współpracują. Po rozmowach z panią kierownik filii biblioteki jest plan, żeby biblioteka również wychodziła do mieszkańców, wychodziła do czytelników, nie tylko z samymi pozycjami książkowymi, ale również z różnymi eventami, wydarzeniami.
1: Początek uroczystego otwarcia filii bibliotecznej w Drogoszewie o godzinie 16 w budynku przy ulicy Szkolnej 7. Rolnictwo to zdecydowanie kierunek z przyszłością, mówiła na naszej antenie dr inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Nowoczesne technologie, zmieniające się wymagania rynku i coraz bardziej zaawansowane gospodarstwa sprawiają, że potrzebni są dobrze przygotowani specjaliści. MANS przygotowuje przyszłych rolników do pracy w nowoczesnym i dynamicznie zmieniającym się rolnictwie, podkreśla Jolanta Puczel.
0: Wchodzą nowe technologie, cyfryzacja, automatyzacja, więc tutaj studenci, osoby, które podejmują studia, mogą się spotkać z nowoczesnymi technologiami w produkcji roślinnej, nowoczesne technologie w chowie bydła na przykład mlecznego, czy w tym na przykład roku, w tym semestrze zimowym wprowadzamy przedmiot taki jak AI w rolnictwie, biostymulacja i biologiczna ochrona roślin, rośliny zielne, więc dostosowujemy program kształcenia.
1: Rekrutacja w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży trwa do końca września. Jutro w Galerii pod Arkadami w Łomży odbędzie się wernisaż wystawy Jugend – Piękno z głębi. Ekspozycja połączy prace artystów z różnych pokoleń, których twórczość czerpie z filozofii wschodu. Tytułowy Jugend nawiązuje do japońskiej estetyki, mówi Kaja Kozon, kierownik Galerii pod Arkadami w Łomży.
6: Składa się z prac malarskich, z rzeźb, instalacji przestrzennej, więc są to dzieła artystyczne 16 artystów z różnych części Polski. Tytuł wystawy Jugend – Piękno z głębi odnosi się do terminu wywodzącego się z jednych z najważniejszych kategorii estetycznych kultury Japonii. Oznacza powrót do odczucia i dotknięcia subtelnej głębi, tajemniczej obecności, którą trudno jest wyrazić słowami.
1: Wernisaż wystawy Jugend Piękno z głębi rozpocznie się o 18:00. Wstępne wydarzenie jest wolne. Finisz wystawy odbędzie się 5 października.
7: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy może od takich małych podsumowań, no bo lato kalendarzowe zbliża się ku końcowi, wakacje się skończyły. Jaki to był czas dla pracowników MPGKiM? Bardziej intensywny niż inne miesiące?
2: Myślę, że bardzo intensywny z takich dwóch powodów. Po pierwsze, w tym roku lato było bardzo takie, można powiedzieć, różnorodne, bo i były deszcze, i burze, i wicher w jakiś sposób powalał to nasadzenia, zieleń, drzewa, krzewy, ale też upalnie było i z tego powodu no, też dużo podlewania, dużo takich prac, które, można powiedzieć, musimy zrobić, żeby nie zmarnować tych wiosennych nasadzeń. I to jest uciążliwe dla służb komunalnych, przede wszystkim dla Zakładu Dróg i Zieleni, które jest odpowiedzialne za utrzymanie i dróg, i zieleni miejskiej na terenie administracyjnych granic miasta. I to można było powiedzieć, że było uciążliwe. Ale też z drugiego powodu, że jest to okres letni i każdy z pracowników ma obowiązek i przyjemność pewnie wziąć 2 tygodnie urlopu i wykorzystać go. I z tego powodu, że mamy ponad 160 osób zatrudnionych, ta migracja między urlopem a pracą była bardzo duża i też mieliśmy jakiś, można powiedzieć, niedobór rąk do pracy. Ale tu wspomagamy się z ludzi, którzy byli skazani wyrokami na odpracowanie, tak zwane prace społeczne na rzecz gminy i miasta Łomży. I tu dawaliśmy radę po prostu się wspomagając tymi pracownikami, którzy sprzątają, uczestniczą w koszeniu trawy. No te trawy, że tak powiem, bardzo szybko rosną, bo jak państwo zauważacie, na terenie miasta nie ma suchości żadnej takiej. Nie ma suchej trawy, zielsk suchych, bo ta zieleń jest wilgotna. No i oczywiście jak jest słońce, jak ciepło, no to pięknie to rośnie, wybarwia się i trzeba szybko kosić. A koszenie trawy to jest problem, który wiecznie odrasta.
1: O tak, wiem coś o tym, chociaż na prywatnej działce akurat, ale panie dyrektorze, właśnie zapytam o to. Z waszej perspektywy, bo to jest chyba duży proces logistyczny. Tej zieleni jest bardzo dużo w mieście, miejskiej. Taki czas jak lato, kiedy tak jak pan mówił, raz padało, raz nie padało, innym razem było znowu bardzo gorąco, innym razem było bardziej tak jesiennie, jeśli chodzi o temperaturę. Cały czas musicie to monitorować. Jest pan zadowolony z tego, jak teraz wygląda stan zieleni?
2: Ja myślę, że tak, bo to już ta moda taka mijała, żeby tak kosić równiutko te trawniki, wszystko. No też ludzie pytają, żeby te łąki kwietlne takie były tam, gdzie można, gdzie są większe areały. I to jest właściwie, jak porównuję, bo trochę jeżdżę po kraju, też widzę, że nawet w stolicy naszego państwa, w Warszawie czy w Białymstoku, nie możemy się wstydzić za to, co robimy. Ja generalnie, może są jakieś wątpliwości co do tego, czy te trawy kosić często, czy to się również wiąże z pieniędzmi, tak? Te pieniążki trzeba w jakiś sposób szanować ja jestem dyrektorem, odpowiadam za dyscyplinę budżetową i muszę rozważać te sprawy finansowe również, bo pracownicy muszą zarobić, muszą dostać wypłatę. U nas nie ma z tym problemu, żeby w terminach płacić. W innych firmach to jest. Jest jakaś, no, ta działalność gospodarcza w jakiś sensie utrudniona. My mamy te same nośniki energii. Za energię trzeba mnóstwo pieniędzy płacić. Czy to będzie paliwo, czy to będzie energia elektryczna, czy cieplna. My musimy za to płacić, a nie możemy też zwiększać cen na usługi, bo jesteśmy zakładem budżetowym, musimy plan budżetowy jest i musimy go realizować. Natomiast no, jeżeli paliwo rośnie, tak jak ostatnio, o złotówkę, ponad złotówkę, no to jest naszym kosztem.
1: Ostatniego dnia wakacji to były ogromne.
2: Dokładnie, a my mamy tych silników, nośników jezdnych, to ponad 70 jednostek, które potrzebują paliwa. Czy to będzie kosiarka, czy to będzie samochód, czy to będzie koparka, czy duży samochód, on po prostu musi codziennie być za paliwem zatankowanym i wyjechać na miasto. I
1: czyli tutaj... też 31 sierpnia polowaliście na ten ostatni dzień na stację?
2: No tak, tak, tak, tak. No my mamy też taki, no że to indywidualne osoby, tak zwane te fizyczne osoby miały taniej, ale firmy absolutnie, one miały cały czas ta cena, ten podatek VAT-owski.
1: No tak.
2: Tutaj się od przedsiębiorstw samorządowych się niczym nie różni, jak było wcześniej. Także te podwyżki działają automatycznie. Jeżeli jest na tym, na stacji CPN-u taka cena, my za to płacimy i nie mamy żadnych ulg jako osoby fizyczne.
1: A są jakieś taryfy w tej chwili, czy może będą wprowadzane, jak pan myśli, dla takich jednostek samorządowych jak wy, no chociażby na zimę, żeby były jakieś zniżki, jeśli chodzi o energię cieplną, no bo to też są ogromne koszty dla was, jak sam pan mówi.
2: No niestety, to ta działalność gospodarcza w jakiś sposób nie odczuwa tych dobrych pomysłów obecnego rządu, ale na plus, natomiast na minus jak najbardziej. Tutaj nie zgadzam się z tym, żeby były tak wybierane. No, osoba fizyczna może dostać zniżkę, a już osoba prawna nie może tego dostać. I tu jest problem, bo ten VAT czy podatki płacimy tak jak do tej pory. Czyli tutaj żadnych handicapów dla nas nie ma.
1: Wprost przeciwnie.
2: I nie spodziewam się tego, bo nigdzie nie słyszę, żeby ta działalność gospodarcza była doceniana i wzmacniana poprzez czy budżet Orlenu, czy budżet państwa. No nie widać na horyzoncie nawet długofalowym jakichś zmian w tym temacie.
1: No ale zanim zima, to jeszcze czeka nas jesień i też chciałem o to zapytać, co MPG w najbliższych miesiącach planuje. Pewnie, tak podejrzewam, głównym zadaniem będzie ten kolejny etap budowy tężni w parku Jana Pawła II, który macie realizować.
2: Tak, to jeden z budżetów obywatelskich, które realizujemy. Mamy tych budżetów obywatelskich dosyć dużo. Zrealizowaliśmy tych, oprócz tężni oczywiście, bo tężnie wchodzimy już w poniedzieli w realizację tych rzeczy, które są przy gruncie, to znaczy utwardzone tak zwane szutrowe chodniki, jakieś z kostki betonowej chodniki. Cała roślinność, nasadzenia, to będziemy my realizować, natomiast firma specjalistyczna, która wykonała tą tężnię, w tym tygodniu ma zakończyć, bo tam jest problem też z elektroniką, sterowaniem tym procesem nasalania tej tężni. No są problemy z tymi, to nie tylko u nas, ale w całej Polsce mają problemy, bo jeżeli deszcz pada, ta woda przestaje być słona, ona bardziej słodka jest, te współczynniki źle działają. Skomplikowana rzecz, ale na pewno musi być nadzorowania przez osoby fizyczne, nie tylko automatyka, ale to trzeba wyłączać, załączać. Z tym są problemy. W tej chwili właśnie przy odbiorze Urząd Miasta i pracownicy z kontroli technicznej, z nadzoru technicznego na to zwracają uwagę i cały czas tam są jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że to w tym tygodniu, już dzisiaj, jutro już ta firma zejdzie i my wchodzimy na realizację, bo nie możemy też utrudniać tych rzeczy, które teraz są realizowane. My wchodzimy już, że tak powiem, na ten wizualny efekt, czyli chodniki szutrowe, chodniki betonowe i nasadzenia robimy już po całości tej tężni, tak? No i zobaczymy, jak będzie chodzić.
1: Do kiedy to będzie ta wasza praca trwała?
2: Ja myślę, że my mamy zlecenie do końca października i chcemy to zamknąć i na pewno się, że tak powiem, zrealizujemy ten termin do wykonania odbioru, ale to już będzie, że tak powiem, po sezonie, tak? I nie sądzę, żeby w miesiącu listopadzie, czy też po grudniu była ona uruchamiana, bo ten proces tak naprawdę tężni kończy się z upływem pewnie końca listopada albo nawet po połowy listopada. Tych to już nadzór budowlany z Urzędu Miasta tym się zajmuje. My mamy swoją rzecz. Też pewnie trzeba się zastanowić, czy nie zlecić to firmie specjalistycznej, żeby to ten proces tej nasalania i solanki wytwarzania był kontrolowany i eksploatowany przez firmę specjalistyczną, bo
1: a w tej chwili kto miałby to jakby kontrolować? W tej chwili nie jest jakaś firma specjalistyczna do tego?
2: Ta firma, która wykonywała, na pewno ma okres gwarancji i ona się tym będzie zajmowała. Aha. Ale dać znać tej firmie, kontrolować jakieś zapytania czy też konsultacje, to pewnie my będziemy realizować, albo Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. I tutaj jeszcze tych ustaleń nie mamy, bo to będzie w protokole odbioru tej inwestycji na pewno wskazane i do rozważenia są. My rozmawialiśmy z prezydentem o tych sprawach i jeszcze to nie jest ustalone, kto będzie eksploatował tą tężnię, bo to jest naprawdę bardzo trudna rzecz. Ponoć w Polsce, w dużych miastach jest to uciążliwe i trudne do realizacji, bo nie może być tam musi być cały czas ten współczynnik wody nasalenia i to automatycznie powinno działać, wyłączać się jak są opady, wichury, bo ten deszcz, woda słodka jest tam niewskazana w tym procesie wytwarzania tej solanki i tutaj trzeba się mocno nad tym pochylać i kontrolować.
1: I pewnie też mieć jakieś takie specjalistyczne kwalifikacje.
2: Kwalifikacje i wiedzę, tak. My takich rzeczy jeszcze do tej pory nie mieliśmy, uczymy się tego, a to trzeba się nie uczyć, tylko być pewnym swoich uprawnień.
1: Tak? A dopytam jeszcze, bo mówił pan wcześniej, panie dyrektorze, że 160 osób zatrudniacie, a jak duże siły będą pracować od was właśnie przy tej tężni teraz?
2: Tak mi się wydaje, że my mamy teraz zatrudnionych w ogóle 3 osoby, które na stałe pracują na terenie Parku Jana Pawła II i myślę, że tu musi być osoba, która tam będzie czuwała, bo to nie tylko jest tak, że w okresie czasu pracy, tak, od godziny 7 do 15, tylko to musi być i po południu, ale i w nocy, bo nie wiemy, kiedy ten deszcz będzie padał, trzeba to pewnie wyłączyć, czy to automat się sprawdzi, cały czas to trzeba kontrolować, trzeba mieć wiedzę, czy to będzie komputer, i takie sygnały będą na komputer, czy też pracownik ma dyżur domowy i nad tym czuwa, nie? I to jest takie skomplikowane. Pewnie to jest fajne, tylko że to naprawdę kosztuje sporo pracy, a co się z tym wiąże i pieniędzy.
1: Wizualnie to na pewno będzie fajne, ale za tym pewnie też stoi dużo pracy. Ta inwestycja też chyba przez część mieszkańców była jednak długo oczekiwana, bo to bodajże kilka lat już były takie protesty, nie protesty w sprawie tej tężni. No, w końcu się uda.
2: No tak, a to już mija 2 lata, jak to realizujemy, tak? Bo najpierw nie było miejsca, gdzie to zrobić. Były jakieś konsultacje, czy to ta lokalizacja jest odpowiednia, czy też nieodpowiednia. A pomysłodawcy tego budżetu obywatelskiego nie wskazywali miejsca. To już, że tak powiem,
1: miasto
2: musiało wskazać, gdzie ma teren, gdzie są podłączenia do wody, no różne takie...
1: A to jest optymalne miejsce na tężnię?
2: Mi się wydaje, że tak. Miejsce tak. Tylko co do samej techniki wykonania tego i kontroli, tutaj jest to jeszcze niedoskonałe. Moim zdaniem trzeba nad tym czuwać, być może zmieniać, regulować to. To potwierdzają miasta, które już mają to. Naprawdę dla nich to jest problem, bo rozmawialiśmy na ten temat i muszą naprawdę dużo mieć wiedzę, doświadczenie, ale też i dużo pieniędzy to kosztuje ta konserwacja. To jest coś fajnego, ale to tak jak widać po kosztach, miało być taniej, jest drożej i to tak jak w budownictwie, w infrastrukturze jest, że te ceny naprawdę idą do góry, a pieniędzy, czy to będzie w budżecie miasta, czy w naszej firmie, zostają te same. Także to trzeba się nieźle gimnastykować, żeby to zrealizować.
1: Pewnie samorząd będzie musiał właśnie się trochę pogimnastykować. Myślę, i znaleźć te pieniądze. Panie dyrektorze, a co jeszcze jesienią planujecie poza tą tężnią? Co tam nas czeka? Was czeka?
2: Ja skorzystam ze ściągi, że tak powiem. Myśmy zrealizowali już sporo takich inwestycji zrealizowanych już. Rozbudowa cmentarza komunalnego, drugi etap. Modernizacja ulicy Piaskowej już jest wykonana. Przebudowa drogi Topolowej już jest wykonana. Remont ulicy Szosa Zambrowska i Poznańska. Nakładki bitumiczne. Nowym sprzętem zrobione te tak zwane cząstkowe naprawy ulic. W trakcie realizacji

0: w Łomży i ulicy Nowogrodzkiej. Remont parkingu oczekiwany przez spółdzielnię łomżyńsko-mieszkaniowo. Remont parkingu przy ulicy Reymonta. Utwardzenie terenów wykonanie instalacji oświetleniowej, odwodnieniowej i deszczowej przy ulicy Katyńskiej, ale również jeszcze utwardzenie terenów, wykonywanie odwodni kanalizacji deszczowej przy ulicy Popiełuszki. Także tych robót jeszcze mamy.
1: I to wszystko jest to, co pan wyczytał najpierw jako zakończone z ostatnich miesięcy i to, co będziecie robić, to też na najbliższe miesiące. Tak, czyli można powiedzieć, że cały czas u was pracuje.
0: No teraz od września mamy zdecydowanie szybsze tempo, bo ludzie wracają z urlopu właśnie. Już jest ta dostępność tak zwanej siły roboczej większa. No i też oczekujemy na długo oczekiwany sprzęt, który będziemy teraz odbierać już po realizacji zamówienia. To będzie bardzo fajny, duży samochód ciężarowy właśnie wywrotka, a na okres zimowy będziemy uzbrajać go jako posypywarka. To jest duży samochód, ponad 5 ton soli będzie brał. Nie trzeba będzie tak często ładować tej soli. On jest automatykę ma bardzo fajną, no naprawdę coś, które będzie różniła, ten sprzęt będzie dawał różnicę na plus dla wykonania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też i takiej wykonywania szybciej usługi.
1: Skoro okres zimowy, no to też trzeba zadbać o opał. Wiele gospodarstw już pewnie, myślę, że będzie zaczynało o tym myśleć. Drewno cały czas sprzedajecie, prawda?
0: Tak. Nie tak dużo, jak byśmy chcieli tego. Mamy jeszcze duże zapasy tego drewna i tutaj, tak jak żeśmy zaczynali to mówić na początku tego roku, że państwa medium i Radio Nadzieja pomaga nam w ogłoszeniach i w przekazywaniu tych wiadomości, ale też na naszych stronach i na stronach łomżyńskich mediów widnieje ta nasza oferta. Naprawdę warto z tego drewna skorzystać. To jest drewno wysuszone, dobrej jakości energetycznej i tutaj byśmy też zachęcali wszystkich mieszkańców Łomży, okolicznych miejscowości, żeby te drewno po dobrych cenach zakupić, czy z dowozem, czy bez dowozu. Tutaj jesteśmy elastyczni, możemy dostarczyć na posesję te drewno, ale też no, można przyjechać swoim transportem tyle, ile ktoś potrzebuje. Mamy to już przetrenowane, że tak powiem, i możemy to sprzedawać, bo no, nie chcemy, żeby te drewno marniało, że tak powiem, bo to jest dobre drewno i ono są po wycinkach różnego rodzaju drzew, które w Łomży, czy uschły, czy podlegały wycince, to my to składujemy i właśnie chcemy oddać dla mieszkańców. Kiedyś te drewno wykorzystywaliśmy na ogrzewanie szklarni, a ponieważ już nie mamy własnej produkcji, to te drewno chcemy sprzedać. Też chcemy zainteresować MPC Łomżyński, żeby skorzystał z tego drewna, ponieważ mają piece na tak zwane zrębki. To te drewno, jakbyśmy chcieli gdzieś tam się dogadali tutaj z panem prezesem, to moglibyśmy tutaj użyczyć tego drewna po dobrych cenach też.
1: A są jakieś rozmowy w tym temacie?
0: Ja rozmawiałem, tylko to musi być te zrębki. My nie mamy takiego rębaka dużego, to powinno być a rębak drożej pewnie kosztuje niż te drewno.
1: Ewentualna sprzedaż.
0: Tutaj dla nas to się nie opłaca, ale w samym materiale moglibyśmy to przekazać. Ja jeszcze będę rozmawiał z panem prezesem, czy można z takiej ewentualności będzie skorzystać.
1: A łomżanie chętnie pod te drewno się do was zgłaszają, żeby zakupić? Czy to jest bardziej tak sezonowo? Im bliżej zimy, to większe
0: myślę, że teraz ta intensywność, bo to tak jest zawsze. Z opałem na zimę jest tak, że miesiąc sierpień, wrzesień, październik jest największym kumulacją tej sprzedaży tego drewna. Większość, myślę, kupuje ludzi spoza Łomży albo z tych osiedli domków, bo do kominka, do ognisk, do jakichś takich rzeczy, do grilla.
1: Pewnie tutaj z okolicznych gmin też.
0: I gmin, tak. Ale też i sporo pracowników, którzy u nas pracują, czy w firmach komunalnych gdzieś wie o tym, bo współpracujemy dosyć mocno, także tutaj jest to, ale może nie w takim tempie to schodzi, jakbyśmy tego oczekiwali, bo ciągle te drewno przybywa, tego drewna, my je czyścimy, składujemy, one są cięte na takie metry tak zwane przestrzenne i dostępność jest.
1: Tak więc warto...

0: zadbać o to, żeby no, ten opał przed sezonem zimowym sobie zapewnić. O tym między innymi rozmawiałem z naszym dzisiejszym gościem dnia. Był z nami pan Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo szybko ten czas rozmowy leci, bo dużo spraw można było porozmawiać, ale...
0: No już tak dużo dzisiaj poruszyliśmy. Tak.
1: Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Otwarte boisko wraz z bieżnią przy szkole podstawowej nr 1 czy podpisanie umowy na budowę hali w SP4 to nie koniec inwestycji w infrastrukturę sportową w łomżyńskich szkołach. Niebawem ruszyć powinna budowa boiska piłkarskiego przy kolejnej placówce, chodzi o szkołę podstawową nr 9. Odpowiedzialny w ratuszu za inwestycje wiceprezydent miasta Piotr Serdyński zapewnił, że samorząd chce zapewnić łomżyńskim uczniom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu.
2: Jesteśmy też już po otwarciu ofert na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 9, więc spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto w kolejnej szkole podstawowej numer 9, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami, co również jest bardzo ważne w kontekście polityki miasta. Stawiamy na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i konsekwentnie dążymy do tego, aby takie obiekty powstawały w naszym mieście.
1: Łączny koszt budowy pełnowymiarowej boiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym ma wynieść blisko 12 milionów złotych. 4 miliony udało się pozyskać ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tegoroczne wakacje będą nam się kojarzyć z bardzo zmienną pogodą. Taka aura sprawiła też, że pracownicy MPGKiM w Łomży mieli pełne ręce roboty. To były intensywne 2 miesiące. Podsumował na naszej antenie dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży Marek Olbryś.
3: W tym roku lato było bardzo takie, można powiedzieć, różnorodne, bo i były deszcze, i burze, i wicher w jakiś sposób powalał to nasadzenia, zieleń, drzewa, krzewy, ale też upalnie. Nie było i z tego powodu też dużo podlewania, dużo takich prac, które można powiedzieć musimy zrobić, żeby nie zmarnować tych wiosennych nasadzeń i to jest uciążliwe dla służb komunalnych, przede wszystkim dla Zakładu Dróg i Zieleni, które jest odpowiedzialne za utrzymanie i dróg i zieleni miejskiej na terenie administracyjnych granic miasta.
1: Jak co roku przedsiębiorstwo w okresie letnim musiało też mierzyć się z brakiem kadry.
3: Jest to okres letni i każdy z pracowników ma obowiązek i przyjemność pewnie wziąć 2 tygodnie urlopu i wykorzystać go. I z tego powodu, że mamy ponad 160 osób zatrudnionych, ta migracja między urlopem a pracą była bardzo duża i też mieliśmy jakiś, można powiedzieć, niedobór rąk do pracy.
1: Aby złagodzić skutki sezonu urlopowego, MPGKiM posiłkowało się pracą osób skazanych przez sądy na prace społeczne na rzecz miasta Łomża. Pierwsza tura Podlaskiego Czeku Turystycznego 2026 potwierdziła ogromne zainteresowanie taką formą wspierania turystyki w regionie. Cała dostępna pula czeków rozeszła się bowiem w niespełna 2 godziny, natomiast te dostępne dla turystów zostały wygenerowane w minutę i 15 sekund. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk tłumaczył na naszej antenie, że dotychczasowy Podlaski Bon Turystyczny zmienił nazwę ze względu na zaangażowanie środków rządowych.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie.
1: Inicjatywa samorządu województwa podlaskiego sprawiła, że po ministerialne środki mogły sięgać też inne urzędy marszałkowskie z północno-wschodniej i wschodniej Polski.
4: Dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia, dla 4 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. A więc te 3 województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze.
1: Kolejne jesienne tury Podlaskiego Czeku Turystycznego zaplanowano na 1 października i 1 listopada. W turze z 1 września wygenerowano łącznie 6668 czeków podzielonych na 3 kategorie: turysta, senior i karta dużej rodziny. W sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie. Znajduje się ona w budynku Świetlicy Wiejskiej. Wydarzenie będzie połączone z 15. edycją Narodowego Czytania, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
5: Widziałem, że już pozycje książkowe są poukładane i poustawiane na półkach. Też warto podkreślić i zapraszam serdecznie i mieszkańców, ale również radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tym otwarciu, z racji tego, że będzie ono połączone z 15. edycją Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, więc też tutaj będziemy mogli uczestniczyć i posłuchać polskiej literatury, a w tym roku Dziady.
1: Pan będzie czytał?
5: Mickiewicza. Oczywiście, że tak.
1: Wójt podkreśla, że biblioteka pełni dzisiaj bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym i edukacyjnym gminy.
5: Całe życie kulturalne w bibliotece funkcjonuje. U nas w Miastkowie mamy o tyle dobrze, że filia biblioteki jest w budynku z drugą instytucją kulturalną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Te dwie instytucje ze sobą bardzo dobrze współpracują. Po rozmowach z panią kierownik filii biblioteki jest plan, żeby biblioteka również wychodziła do mieszkańców, wychodziła do czytelników, nie tylko z samymi pozycjami książkowymi, ale również z różnymi eventami, wydarzeniami.
1: Początek uroczystego otwarcia filii bibliotecznej w Drogoszewie o godzinie 16 w budynku przy ulicy Szkolnej 7. Rolnictwo to zdecydowanie kierunek z przyszłością, mówiła na naszej antenie dr inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Nowoczesne technologie, zmieniające się wymagania rynku i coraz bardziej zaawansowane gospodarstwa sprawiają, że potrzebni są dobrze przygotowani specjaliści. MANS przygotowuje przyszłych rolników do pracy w nowoczesnym i dynamicznie zmieniającym się rolnictwie, podkreśla Jolanta Puczel.
0: Wchodzą nowe technologie, cyfryzacja, automatyzacja, więc tutaj studenci, którzy podejmują, osoby, które podejmują studia, mogą się spotkać z nowoczesnymi technologiami w produkcji roślinnej, nowoczesne technologie w chowie bydła na przykład mlecznego, czy w tym na przykład roku, w tym semestrze zimowym wprowadzamy przedmiot taki jak AI w rolnictwie, biostymulacja i biologiczna ochrona roślin, rośliny zielne, więc dostosowujemy program kształcenia.
1: Rekrutacja w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży trwa do końca września. Jutro w Galerii pod Arkadami w Łomży odbędzie się wernisaż wystawy Jugend – Piękno z głębi. Ekspozycja połączy prace artystów z różnych pokoleń, których twórczość czerpie z filozofii wschodu. Tytułowy Jugend nawiązuje do japońskiej estetyki, mówi Kaja Kozon, kierownik Galerii pod Arkadami w Łomży.
6: Składa się z prac malarskich, z rzeźby, instalacji przestrzennej, więc są to dzieła artystyczne 16 artystów z różnych części Polski. Tytuł wystawy Jugend – Piękno z głębi odnosi się do terminu wywodzącego się z jednych z najważniejszych kategorii estetycznych kultury Japonii. Oznacza powrót do odczucia i dotknięcia subtelnej głębi, tajemniczej obecności, którą trudno jest wyrazić słowami.
1: Wernisaż wystawy Jugend Piękno z głębi rozpocznie się o 18:00. Wstępne wydarzenie jest wolne. Finisz wystawy odbędzie się 5 października.
7: Flash regionu.

0: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy afera Zonda Krypto pogrąży PiS?
1: Dlaczego miałaby pogrążyć PiS? Przecież to nie jest.
0: Mówi się o tym, że to wasza afera, że to wasi ludzie tam się kręcili przy tym Zonda Krypto.
1: O tym mówi oczywiście Roman Giertych i chyba tylko po to jest obrońcą oszusta, zamiast być obrońcą ludzi pokrzywdzonych, by szukać na siłę właśnie tutaj jakichś haków na Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście to jest nieprawda, to jest afera. Jeżeli już w takich kategoriach patrzymy, to jest oczywiście afera rządu Donalda Tuska, bo przecież...
0: Ale nie słyszymy o tym, żeby ludzie Donalda Tuska spotykali się z szefem Zondy, a to raczej ludzie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No właśnie prawa ręka Donalda Tuska, czyli Roman Giertych, już od dawna spotykał się z Kralem. Publicznie mówił o tym, że oczywiście nie ma takich kontaktów, że nie jest obrońcą, a już wtedy mamy, przecież są teraz już w przestrzeni publicznej informacje, że on już wtedy spotykał się, zresztą to podawała też siostra Suszka, czyli tego pierwszego twórcy tej platformy, o tym, że próbował już wyciągać informacje i był w tym środowisku. Panie redaktorze, to jest w ogóle karygodne, że właśnie rząd mówi o tym od dawna, bo Donald Tusk przecież mówił, że tam są pieniądze mafii rosyjskiej, to już wiele miesięcy temu, nawet jeszcze przed grudniem ubiegłego roku, i służby nie zrobiły nic, by ochronić Polaków przed oszustami. Więc to jest dramatyczne, że tak naprawdę nasze państwo nie działa, by wspierać i bronić Polaków, interesu Polaków, tylko rzeczywiście szuka na siłę haków na opozycję.
0: No ale pani senator, jest... prawdą jest przecież, że wasz człowiek, Michał Moskal, spotkał się, pojechał specjalnie na Ibizę, dobrze pamiętam, po to, żeby spotkać się z Przemysławem Kralem. Radosław Piesiewicz, panie, też człowiek Prawa i Sprawiedliwości. I to on też spotykał się z Przemysławem Kralem.
1: To nie jest tak, że to jest człowiek Prawa i Sprawiedliwości.
0: No,
1: natomiast, panie redaktorze...
0: Był w gronie kandydatów na prezydenta nawet.
1: To, że spotkał się, szczegółów oczywiście spotkania nie znam, natomiast to, że się spotkał, to o niczym nie świadczy.
0: No potem nagle zaczął interesować się tematem kryptowalut.
1: Nie wszedł w żadną współpracę. Natomiast
0: no, nie wiemy.
1: Skąd miał wiedzieć o tym, że jest to podejrzany człowiek, podejrzany interes. To jest właśnie, od tego są służby państwa, żeby o tym ostrzegać, żeby to wyłapywać, a jeszcze bardziej no jest niezrozumiałe, jeżeli mówią o tym, że wiedzieli o tym. Natomiast już to, że obrońcą oszusta jest człowiek z rządu, prawa ręka Donalda Tuska, no tego się w ogóle nie da zrozumieć. Ten rząd Polaków ma za nic ma jakiekolwiek zasady, za nic ma jakikolwiek, no jakieś poczucie przyzwoitości, bo tutaj no jest i konflikt interesów i czegoś takiego no nigdy nie powinno być, że czyli tak, człowiek Donalda Tuska będzie oskarżał i człowiek Donalda Tuska będzie bronił. No więc może będą tak jak u Czechowa siadać po dwóch stronach biurka.
0: Wiemy, pani senator, że dużo łatwiej jest krytykować kogoś innego, no ale czy takie spotkanie jak posła Moskala powinny mieć miejsce?
1: Na pewno spotkanie wynikało z tego, że po prostu nie wiedział jeszcze, że jest to człowiek podejrzany. Natomiast ważne jest, co było dalej. Nie było podjętej żadnej współpracy. Natomiast to właśnie ludzie z rządu...
0: No ale zaczął się interesować tym tematem w komisji przecież.
1: Panie redaktorze, ludzie z rządu po tym, jak Donald Tusk już mówił, że to jest szemrany interes, zapraszali przedstawicieli właśnie Zonda Krypto na komisję, wnioskowali o różne uwagi do ustawy. Tu jest to przerażające, że mając wiedzę w władzach, dopuszczali ludzi do tworzenia prawa. Natomiast ja chcę tutaj podkreślić, że przede wszystkim no, ta sprawa powinna być wyjaśniona w miarę uczciwie, natomiast no, przy takim obrońcy, jak jest teraz i przy tej prokuraturze, nie mamy cienia wątpliwości, że będzie to wyjaśnione prawidłowo. To będzie na siłę szukanie obciążenia tylko i wyłącznie dla opozycji. Przecież to cały czas mamy z tym do czynienia. Dlatego my wnioskujemy o powołanie Komisji Zaufania Publicznego, ponieważ no, komisje śledcze wiemy, że nie doprowadzą do niczego. To jest ciało tylko i wyłącznie polityczne i to będzie spektakl polityczny. Natomiast chcemy, żeby ta komisja składała się z ekspertów, żeby mogła wnioskować o różne informacje, żeby mogła wnioskować do prokuratury, też mieć wgląd na proces pracy prokuratury, żeby przedstawiała informacje opinii publicznej o sposobie postępowania, bo po prostu i ludziom, opinii publicznej i wszystkim należy się pełna, solidna informacja na temat tej afery.
0: I solidną informację miał też przedstawiać były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Miał ostrzegać środowiska prawicowe, polityków prawicy, że nie można spotykać się z szefem Zondy Krypto, że to może prawicę pogrążyć. Mimo tego środowiska prawicowe się nie posłuchały Sławomira Cęckiewicza.
1: Tam jakieś może incydentalne spotkanie było, ale tak jak mówię, nie miało to żadnego wpływu na dalszy tok
0: no, tego nie
1: sprawy,
0: wiemy.
1: Ponieważ no, nie my decydujemy o ustanowieniu prawa, ale tego, czego nie wiemy, dlatego chcemy się dowiedzieć i ponieważ
0: no trochę decydujecie
1: boimy,
0: jednak, bo prezydent zawetował przecież trzy ustawy o kryptoaktywach.
1: Ale tu jeszcze skończę wątek, że dlatego wnioskujemy o powołanie komisji. Uważam, że każdy, komu zależy na tym, żeby ta sprawa była wyjaśniona, powinien ten wniosek poprzeć i tą ustawę poprzeć. Natomiast pan prezydent, jeżeli już, to nie trzy, tylko jedną, bo przedkładane były takie same wersje, co też no, świadczy zupełnie o braku szacunku do pana prezydenta, bo jeżeli kolejny raz jest przedstawiana ustawa w takiej samej wersji, to jest to po prostu niepoważne. Także
0: biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności teraz, w piątek odbędzie się głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem trzeciego weta prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak powinno zagłosować Prawo i Sprawiedliwość?
1: Prawo i Sprawiedliwość powinno zagłosować, ja akurat no, nie jestem w Sejmie, ale powinno zagłosować przeciwko odrzuceniu weta, bo tak jak powiedziałam...
0: A to będzie rodzić kolejne domysły.
1: Ponieważ rząd no, nie wniósł tam uwag, które proponował pan prezydent, tylko wnosi ten sam projekt. No ja szczegółów jak gdyby nie znam, bo my jeszcze nie obradujemy, nie jesteśmy w Senacie, to jest na razie przedmiotem Sejmu, ale jeżeli to jest no, w takiej wersji, no to też jest to niepoważne, że jest to na siłę próba forsowania swoich zmian.
0: Cele na stacjach.
1: Trzeba też podkreślić, że ta ustawa jak gdyby no, nie ma też wpływu na to, co się dzieje, bo to jest zupełnie wiadomo, że ten rynek kryptowalut trzeba uregulować i pan prezydent jest za tym, żeby uregulować, ale no po prostu są tam pewne uwagi, które podnosi, które powinny
0: być. A czy nie uważa pani, że ta sprawa zostanie już przyklejona do środowiska prawicowego, że bez względu na to, czy te spotkania później kończyły się czymś konkretnym, że to już do was, ta łatka zostanie przyklejona, że Zonda Krypto będzie się kojarzyła właśnie z środowiskiem prawicowym.
1: Nie, panie redaktorze, mnie w ogóle bardzo dziwi pana pytanie, bo ja nie widzę żadnych podstaw, żeby to było przyklejone do Prawa i Sprawiedliwości, natomiast widzę zupełnie tutaj taką wręcz bezczelność, tak już to trzeba określić, że Roman Giertych jest obrońcą krala, więc jest dziwne bardzo, jakie, na czym polegało to porozumienie, jak się dogadali, że obrońcą będzie Giertych, więc
0: ten Roman Giertych się w tych 10 minutach przewinął 6 raz.
1: No ale, bo to jest szokujące. Dla mnie jest to szokujące. Dla pana redaktora nie jest i dla państwa?
0: Dobrze, na pewno szokujące są ceny paliw na stacjach. Te wystrzeliły znowu. I marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że program CPN jednak dalej obowiązuje. To program ceny prezydenta Nawrockiego. Jak pani skomentuje te słowa marszałka Sejmu?
1: No, przyznam, że w ogóle marszałka Sejmu to nie mam ochoty w ogóle komentować. Dla mnie jest to taka porażka, żeby Czarzasty był marszałkiem Sejmu. To jest kpina z demokracji, że po tylu latach komunista, który jawnie jawi się, sam się określa jako komuch, jest marszałkiem.
0: No chyba sam się nie określa jako komuch, bardziej określa się teraz jako demokrata.
1: Nie, on mówi wprost, że jest komunistą też. Jest w sposób bardzo arogancki, butny, odnosi się i do wolnych mediów, i do tym samym też wyborców dużej części i do prezydenta Nawrockiego. Mnie to akurat osobiście obraża, że tak można zwracać się do prezydenta Nawrockiego. Oczywiście jest to bzdura. To są kolejne stłupienie Polaków, bo te ceny są nieadekwatne do sytuacji na rynku, dlatego też tutaj rząd powinien przynajmniej do końca roku, a nie bawić się na jakieś tam 2 tygodnie obniża, a później znów podwyższa, ludzi wpędza w niepokój, kolejki, brak, przecież było benzyny na stacjach paliwowych, także no to jest zero troski o kieszenie Polaków.
0: To co teraz rząd powinien zrobić? Czy cokolwiek powinien zrobić?
1: No powinien nadal utrzymać program obniżenia VAT-u i marży, no więc tak jak było dotychczas, znaczy jak było przez ten krótki okres. I to powinno być przynajmniej do końca roku.
0: Początek roku szkolnego z kolei zaliczyli już uczniowie 1 września, już dzisiaj kolejny dzień powrotu do szkoły. To też początek reformy kompasu jutra. Jak pani ocenia te zmiany w edukacji?
1: I tu jest też dłuższy temat do dyskusji, bo jest to przede wszystkim początek niestety dużego chaosu w szkołach. Mam kontakt z nauczycielami, z dyrektorami, którzy są bardzo przerażeni wręcz tym, że ta reforma jak zwykle jest nieprzygotowana, wchodzi w ostatniej chwili. No trzeba też powiedzieć, że wchodzi niezgodnie z prawem, bo przecież ustawa nie została przyjęta, tak jak i wiele innych zmian, to jest ewidentne łamanie prawa. Zmiany zresztą, tak jak nawet podkreśla sama minister edukacji, że teraz to będzie rewolucja w szkołach, bo jest zmiana właśnie podstawy programowej, bo jest zmiana, tam zakaz tych prac domowych, telefonów, zmiany w stołówkach i tak dalej, i tak dalej. Nie może być w szkole zmiana na zasadzie rewolucji. Szkoła to są uczniowie, to jest żywy organizm i tam jeżeli to zmiany powinny być wprowadzane spokojnie, dobrze przygotowane, nauczyciele powinni być do tego przygotowani, powinni brać w tym udział.
0: Ale o tych zmianach mówiło się od dłuższego czasu i były przecież nawet spotkania z ministrami edukacji w poszczególnych regionach w Polsce. To nie jest tak, że sobie na miesiąc przed wpadło ministerstwo na pomysł, żeby zmieniać szkołę.
1: jak widywali, jak w sondażach ocenili respondenci właśnie ten kompas jutra, niecałe 3% pozytywnie oceniło ten kompas.
0: Zależy, kto
1: jutra.
0: Dany więc, sondaż robi, kto go zamawia.
1: Więc, no, ja czytałam w mediach publicznych. Więc to jest, a przede wszystkim znów no, w wielu tych procesach zmian nie biorą udziału uczniowie. Dla mnie to jest straszne, że minister edukacji nie traktuje poważnie rodziców. Nie szanuje rodziców. Zresztą wiem, jak nazywa rodziców zmorą i tak dalej. Ale no, chociażby czy edukacja zdrowotna weszła na siłę, tak? Rodzice nie chcieli, no to pani minister wie lepiej, wychodzi na siłę. Ten komponent wychowania seksualnego, no chyba powinno być, że jeżeli to nie jest obowiązkowy, to kto chce, powinien złożyć oświadczenie. Nie, on już jest jakby z góry założony, że jest obowiązkowy. I rodzic musi złożyć oświadczenie do dyrektora szkoły, jeżeli nie chce, żeby w tym dziecko uczestniczyło.
0: Ale to przecież podobnie jak z religią
1: z dyrektorami,
0: było.
1: Jak rozmawiałam z dyrektorami, to nie, z religią jest inaczej. Z religią właśnie składa rodzic, jeżeli chce, żeby uczęszczało.
0: Nie, żeby nie uczęszczało jest, jeżeli... zawsze się przynosiło przecież oświadczenie, kartkę, że rodzic dany zwalnia tam, chce zwolnić dziecko z lekcji religii.
1: Religia jest w tej chwili naprawdę spychana do granic możliwości.
0: No to oczywiście, no to jest inny temat.
1: Jest na pierwszej godzinie, na ostatniej, nie ma obowiązkowych ocen, a tutaj z edukacji jest. Natomiast wracając do tego komponentu, więc też jeszcze na miesiąc przed rodzic musi złożyć to oświadczenie. Więc tu chodzi o to, że jeżeli rodzice nie zdążą, no to już jest to obowiązkowe. Kolejna rewolucja w stołówkach. No przecież to też jest ingerowanie w wychowanie.
0: A to też mnie zastanawia, co ma...

0: i które racje żywieniowe są najwłaściwsze. Ja rozumiem, że powinno być oczywiście ograniczenie tam soli, cukru, że to powinny być normy żywieniowe zachowane do odpowiedniego wieku i to już było, że dużo warzyw, dużo owoców, to wszystko było. Stołówki pięknie funkcjonowały, rozwijały się, bo właśnie też te stołówki były jednak, to jeszcze za naszych rządów było dofinansowanie na tworzenie stołówek szkolnych. Natomiast przyszła minister Nowacka i znów wprowadza rewolucję, bo ona wie wszystko najlepiej. Zero szacunku dla rodziców i prawa do wychowania rodziców. To jest minister edukacji, która naprawdę już dawno powinna odejść. Ja właśnie tak jak obserwuję, to mówię, co jeszcze może się wydarzyć, żeby Donald Tusk odwołał. No jednak widać, że nie odwołuje. Ale tyle złego, co robi dla oświaty, to już więcej być nie może. Ja tylko wierzę jednak w rozsądek nauczycieli, w rozsądek dyrektorów, rodziców, że mimo tego wszystkiego będą dobrze organizować pracę szkoły w ciągu tego roku.
1: Ale te same tygodnie projektowe, więcej warsztatów, więcej praktyki, czy to nie jest dobry kierunek?
0: Wszystko jest dobre, ale to musi być też w oparciu o jednak podstawy, o fundament, a fundamentem jest wiedza. Więc to wszystko może być, ale tak jak mówię, nie na zasadzie wyrzucania czegoś od razu i podkreślania, że do tej pory to wszystko było złe, teraz wchodzi rewolucja i jest dopiero od tej chwili dobrze będzie. Te tygodnie projektowe przede wszystkim, tak jak rozmawiałam z dyrektorami, to jest bardzo trudne do zorganizowania. Oni na razie też jeszcze nic nie wiedzą na ten temat, jak to ma być. No bo jeżeli tydzień projektowy, to w tym powinni uczestniczyć wszyscy nauczyciele. Więc co z klasami innymi, w których mają lekcje nauczyciele? To jest wiele rzeczy, wiele pytań. Tak samo z pracami domowymi. Zakaz prac domowych teraz jest tak, że niby mogą być, ale niektóre mogą być oceniane, ale nie do końca oceniane. Zbyt dużo chaosu, dużo bałaganu organizacyjnego i zbyt dużo tych zmian w krótkim czasie.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Jakub Zimnoch z grupy Ratowniczej Nadzieja. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Pod koniec sierpnia grupa brała udział w międzynarodowych manewrach poszukiwawczo-ratowniczych. To jest taka kolejna cenna, ważna lekcja dla waszych ratowników?
2: Jak najbardziej. Jest to rozwój naszej współpracy pomiędzy po pierwsze Policją, Komendą Główną Policji, ale i też innymi jednostkami z Polski, grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, tymi cywilami, którzy działają w terenie. Były to manewry, które były organizowane przez Komendę Główną Policji wraz z Służbą Ratownictwa Specjalistycznego z Piaseczna, ale też były tam jednostki z całej Polski, z Nadmorza, z Gór, z Poznania, więc było to świetne miejsce do tego, żeby zawiązać jeszcze ciaśniej tą naszą współpracę, wymienić się doświadczeniami, rzeczywiście sprawdzić, co faktycznie w danych jednostkach sprawdza się w terenie i oczywiście wyciągamy wnioski na przyszłość.
1: Jak takie manewry wyglądają?
2: Przede wszystkim jest to symulowana akcja ratownicza, gdzie w danym terenie są osoby zaginione. Z naszej perspektywy, już tego wieloletniego doświadczenia, najbardziej nas, jak zawsze, interesuje ta koordynacja całymi działaniami, czyli planistyka, w którą stronę wypuszczać dane zespoły, jak skoordynować nie tylko ludzi, ale i sprzęt, też i psy. Czy są to tylko działania lądowe, czy będziemy też brali udział, czy będziemy mieli epizod wodny. Wszystko to musimy zgrać właśnie w sztabie, który jest sercem całych poszukiwań i z tego właśnie sztabu rozdysponować odpowiednio siły i środki.
1: I często takie manewry macie?
2: Jesteśmy organizatorami międzynarodowego właśnie manewrów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. Też organizujemy je wraz z Komendą Główną Policji. Odbywają się one co roku w Czerwonym Borze i są to manewry, które skupiają co roku od 200 do 300 osób, więc to są też dosyć duże manewry na skalę kraju. I na bazie właśnie tych manewrów rozwijamy i edukację, ale i też, jako że uczestniczą w tym studenci, ale też wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, jest to też świetne pole badań do tego, jak dalej rozwijać właśnie tą gałąź ratownictwa, jakim jest poszukiwanie osób zaginionych.
1: No to jeżeli chodzi też o rozwinięcie tej działalności, no to tutaj na pewno pomaga wam technologia. Chociażby widzę, że dostaliście dofinansowanie z urzędu samorządu województwa podlaskiego, no i między innymi chcecie wydać to na zestaw satelitarny Starlink. Więc to nowe technologie wam pomagają.
2: Jak najbardziej. Tym bardziej to, co i mówią wszyscy z całej Polski, że ta nasza północno-wschodnia Polska jest rzeczywiście trudnym terenem, a przede wszystkim ze względu na zasięg telefonii komórkowej. Obecnie działamy na aplikacji Siron, która wymaga właśnie łączności z internetem i ten zestaw satelitarny Starlink daje nam możliwość dostępu do internetu z każdego praktycznie miejsca. Mhm.
1: Wspomniałeś też o tej współpracy między służbami i biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się w Ukrainie, co mówi się o tej eskalacji działań ze strony Rosji, to jak z perspektywy waszej grupy ratowniczej oceniasz właśnie tę współpracę między wszystkimi jednostkami?
2: Cieszymy się, że często właśnie nasze ćwiczenia czy manewry są takim spoiwem dla służb, bo jest to pole do tego, żeby różne służby mogły się spotkać. Od policji, przez wojsko, przez straż pożarną, nierzadko też i straż graniczną. I jest to miejsce, gdzie rzeczywiście, przynajmniej ja tak osobiście uważam, że ten kontakt nasz ludzki jest tutaj najważniejszy. I znając siebie nawzajem, możemy dużo lepiej współpracować, a nie znając się tylko jako osoba, jako tylko wyłącznie funkcjonariusz, a faktycznie człowiek.
1: A często bierzecie udział właśnie w akcjach poszukiwawczych?
2: Jest to dosyć dla nas w tym roku pracowity sezon, nie ma co ukrywać. Mamy już około 20 kilku zaginięć w tym roku, w których braliśmy udział. Nasze ostatnie zaginięcia, poszukiwania, w których braliśmy udział, były dla nas bardzo ważne, dlatego że na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, na terenie jej działania, w końcu nasze psy tropiące miały sukcesy i nasze właśnie psy bezpośrednio doprowadziły do osoby zaginionej, co też jest bardzo rzadkie. Wydawałoby się, że sam pies jako też kolejne, nie ma co ukrywać, narzędzie w działaniach poszukiwawczych doprowadza bardzo często, ale to też jest pewien mit. Bardzo często ten pies nadaje nam przede wszystkim kierunek, w którym ta osoba zaginiona mogłaby się poruszać, a w tym przypadku były to bezpośrednie zaginięcia i czego też się cieszymy, odbiły się wysokim echem w środowisku ratowniczym.
1: Właśnie, bo czytałem, że to aż po 4 dniach, po 4 dobach od zaginięcia udało wam, jeden z waszych psów tropiących odnalazł właśnie osobę zaginioną.
2: Tak, tym bardziej same warunki, które były w tamtym okresie, były bardzo trudne. Bardzo wietrzyste dni, gdzie też to po prostu rozwiewa zapach osoby zaginionej. Te odległości, w których te nasze pieski odnalazły osoby zaginione, bo były to właśnie dwa skuteczne odnalezienia, to też były w okolicach od 500 metrów do kilometra, więc też i dosyć duże odległości. Tym bardziej jesteśmy dumni z przewodników, jako że bardzo ciężka praca, cotygodniowe treningi od kilku lat. Jesteśmy z nich bardzo dumni i z ich podopiecznych.
1: No właśnie, to jak wygląda przygotowanie tych psów tropiących? Mają faktycznie co tydzień jakieś treningi, żeby nie wypaść z formy? To jest ciekawe.
2: Jak najbardziej. Co tydzień nasza sekcja psów tropiących prowadzi własne treningi, czyli rozłożenie ścieżki osoby zaginionej, pozoranta, ukrycie pozoranta w odpowiednim miejscu, to co chcemy aktualnie przećwiczyć, żeby tą skalę trudności danej ścieżki zwiększać dla psów, żeby przyzwyczajały się do różnych środowisk, żeby to nie był tylko las, tylko miasto, ale różne rozpraszacze dookoła. Co jest dla nas ważne, to też apel do słuchaczy, jeśli ktoś byłby chętny wziąć udział w takim treningu jako pozorant, prosimy o zgłaszanie się do nas albo przez stronę internetową, albo przez Facebooka. Szukamy nowych pozorantów. Szukamy tego, żeby nasze psy dostawały różne zapachy, a nie przyzwyczajały się tylko do jednego czy dwóch pozorantów.
1: I ile macie psów tropiących?
2: Aktualnie mamy 4 psy.
1: 4. Planujecie, żeby było ich jeszcze więcej, czy na razie ta liczba wystarczy?
2: Jak najbardziej. Nie chcemy się zatrzymywać, cały czas chcemy się rozwijać, cały czas szukamy nowych ścieżek, co faktycznie będzie aktualnie najskuteczniejsze, ale właśnie czym używamy większej ilości narzędzi, czy nowych technologii, czy psów ratowniczych, czy też i tych zespołów w terenie. To jest cały system, który z samego serca, jakim jest sztab, rusza do poszukiwań. Cały ten system musi być sprawny, żeby właśnie odnaleźć tą osobę zaginioną.
1: A jeżeli chodzi o te same zaginięcia, to co często jest powodem tych zaginięć? Ktoś zgubił drogę, ktoś chciał uciec?
2: Faktycznie są różne przyczyny. To też nie są jednostkowe sytuacje. Bardzo dużo też wpływa wiek starczy, tak? Czyli te choroby, które powodują na przykład demencja starcza, Alzheimer, gdzie osoby zaginione gubią kierunek, a nawet same nie są świadome tego, że są osobami zaginionymi i potrzebującymi pomocy. Tym bardziej jest to trudne, że te osoby nie będą krzyczały w lesie, nie będą szukały pomocy, nie będą zaczepiać po drodze osób, więc tym bardziej jest ważna też i nasza reakcja jako społeczeństwa. Szanowni Państwo, jeśli widzicie informacje w mediach, że szukamy osoby zaginionej, to każda informacja, jeśli nawet ktoś przypominał daną osobę zaginioną, każda informacja jest dla nas ważna, dlatego że zawęża nam to ten obszar poszukiwań, gdzie nieczęsto są to setki, a czasami nawet i tysiące hektarów.
1: A to jak to wygląda tak proceduralnie? Ktoś zgłasza zaginięcie na policję i policja potem dzwoni do was z prośbą o pomoc?
2: Jak najbardziej. Też chciałbym tutaj zbić ten mit, bo nadal w społeczeństwie istnieje mit, że poszukiwania rozpoczynamy po 48 godzinach, czy tam po 72. Mhm. Widziałem bardzo różne wersje. Jeśli jest stan zagrożenia życia lub zdrowia, te poszukiwania są rozpoczynane natychmiastowo. I w zależności od danego charakteru zaginięcia jesteśmy informowani albo przez komendę powiatową policji, komendę miejską, a najczęściej przez komendę wojewódzką policji.
1: To faktycznie udarło się tak, że ja zgłoszę, a to i tak zaczną szukać po dwóch dniach, to już za późno będzie.
2: Bardzo często nam się wydaje, że zgłosiliśmy te zaginięcia, nic się nie dzieje, a tak naprawdę już od momentu samego zgłoszenia już rozpoczynamy te działania. To nie są tylko działania same w terenie, ale i też działania policji dookoła tego, które rzeczywiście mogą wskazywać nawet bardzo często bezpośrednio, gdzie ta osoba może się znajdować.
1: To jest te poszukiwania, to jest jedna teraz z głównych gałęzi waszego działania?
2: Jest to dla nas bardzo ważna część naszej działalności. Jest to nasza typowo ratownicza, wolontariacka działalność. To, co jest dla nas ważne, nigdy nie wzięliśmy ani złotówki za działania poszukiwawcze, a jest ich od 60 do 100 rocznie. Jest to wiele osób, wiele kilometrów i wiele czasu spędzonych często w lesie, w trudnych warunkach. Liczymy przede wszystkim na to, że jesteśmy w tym momencie w stanie pomóc. I pomóc tej osobie zaginionej, pomóc całej rodzinie, bo jedna osoba zaginiona to nie jest dramat tylko tego człowieka, ale wszystkich dookoła. Często w działaniach poszukiwawczych bierze udział cała społeczność lokalna, czy z danej miejscowości. Rodzina zjeżdża się z różnych miejsc, żeby właśnie pomóc przy tych poszukiwaniach. Więc to jest stres i dramat bardzo wielu ludzi. I odnalezienie, nawet i te nieszczęśliwe, jest też i pewną ulgą dla rodziny, bo nie czekają i mogą zakończyć pewien etap.
1: Więc tutaj też padł już apel, ja przypomnę i do niego się dołączam, że jak widzimy jakieś ogłoszenie, że ktoś zaginął, to żeby nawet jak są jakieś cień szansy, że to jest ta osoba, to dawać znać.
2: Jak najbardziej. Jeszcze raz na to naciskamy. Informacje, które są udostępniane w mediach, są przede wszystkim udostępniane właśnie za zgodą rodziny i od strony policji, więc są to wiarygodne źródła. Nawet to udostępnienie, które wy zrobicie, czy to na Facebooku, czy na innych portalach internetowych, rozszerza nasz zasięg tego, że czym więcej osób będzie wiedziało o tej osobie zaginionej, tym mamy większą szansę, że ją odnaleziemy.
1: Jakub Zimnok z Grupy Ratowniczej Nadzieja był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

być. Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem przywitałem się jednym ze starszych nagrań z udziałem Johna Coltrane'a i dzisiaj podobnie, bo również nie pochodzi ono z płyty firmowanej przez Train'a. To była kompozycja Sonny'ego Rollinsa, Urgin. Nagranie umieszczone zostało na płycie Milesa Davisa, Cooking. A właściwie pełny tytuł tej płyty brzmi Cooking with Miles Davis Quintet, czyli gotowanie z kwintetem Milesa Davisa. Skąd taki tytuł? Otóż muzycy mieli podpisany dosyć niekomfortowy kontrakt z wydającą płytę wytwórnią Prestige. Mianowicie musieli zapłacić za czas nagrywania w studio. Wobec czego zdecydowali się wejść do studia i nagrać cały materiał za pierwszym razem, aby ten płatny czas możliwie skrócić. Tak też uczynili. Potem Davis w odpowiedzi na pytanie, skąd taki tytuł, stwierdził: przecież właśnie to zrobiliśmy. Weszliśmy i ugotowaliśmy. Zapewniam, że wszystkie nagrania na albumie wyszły im bardzo smacznie, wręcz przepysznie. Kto zna płytę, zgodzi się ze mną. Zarejestrowano te nagrania 26 października 1956. Płyta ukazała się w lipcu 1957 roku. Miles Davis trąbka, John Coltrane saksofon tenorowy, Paul Chambers kontrabas, Red Garland fortepian, Philly Joe Jones perkusja. Dodam jeszcze, że podczas tej sesji 26 października 1956 kwintet nagrał dużo obszerniejszy materiał, który wydany został na w sumie czterech albumach: Cooking, Relaxing, Working i Steaming. Wszystko zostało zrealizowane za pierwszym razem i wszystkie wymienione płyty są doskonałe. Niesamowite jest zgranie całego kwintetu muzyków, słuchanie siebie nawzajem i to, jak dwaj frontmeni, Davis z Coltrane'em, przejmują od siebie solówki. Davis, zazwyczaj powściągliwy, tym razem w stosunku do Coltrane'a prawił same komplementy. Kiedyś powiedział: to chyba najgroźniejszy kot, z jakim grałem. Poważny gość i wiedział, czego chce. Kochałem słuchać jego solówek, skąd on brał te dźwięki. Jak wiemy, byli rówieśnikami. W tym roku obchodzimy ich setne rocznice urodzin. Milesa Davisa minęła 26 maja, a Johna Coltrane'a obchodzić będziemy 23 września. Za niecałe 3 tygodnie. Z tej okazji, jak zauważyliście Państwo, częściej sięgam w tych audycjach po nagrania z udziałem tych genialnych artystów. Chociaż myślę, że i tak nie brakowało ich muzyki w naszych antenowych spotkaniach. W poprzedni czwartek zaprezentowałem 4 pierwsze nagrania z płyty zatytułowanej Compassion the Music of John Coltrane, firmowanej przez dwóch współczesnych kolosów saksofonu, Dave'a Libmana i Joe Lovano. Muzyka do tej płyty nagrana została 22 czerwca 2007. Płytę wydała 10 lat później wytwórnia Resonance. Oprócz wymienionych saksofonistów, chociaż grają oni również na innych instrumentach, w nagraniu albumu udział wzięli Firmal Markowicz fortepian, Ron McClure kontrabas, Billy Hart perkusja. 6 nagrań umieszczonych na płycie reprezentuje 3 okresy twórczości Coltrane'a. Pierwszy, tak zwany wertykalny, lata mniej więcej 1955-60, to były kompozycje Locomotion i Central Park West, połączone z Dear Lord. Drugi okres modalny, obejmujący lata 1960-64, z niego słuchaliśmy kompozycji Ole oraz Reverend King.
Trzeci okres to lata 1964 do śmierci Coltrane'a w 1967 roku. To okres eksperymentalny i awangardowy, kiedy to mistrz odchodzi od tradycyjnej tonalności, od rytmu i harmonii w stronę wolnej improwizacji, czyli śmiało podąża w stronę free jazzu. Pierwszy utwór z tego okresu, który Liebman z Lovano zamieścili na płycie, może być moim skromnym zdaniem dyskusyjnym. Jest to znany temat Equinox. Kompozycja przepiękna, wydana na płycie Coltrane's Sand z 1964 roku, czyli wskazywałoby to na sam początek tego trzeciego okresu twórczości Coltrane'a, eksperymentalnego, awangardowego. Jednak płyta ta nagrana została 4 lata wcześniej, w październiku 1960, czyli u samego początku okresu modalnego twórczości artysty. I rzeczywiście, Equinox utrzymany jest w konwencji bluesa molowego, 12-taktowego z 14-taktowym wstępem. Mimo dosyć lekkiego latynoskiego rytmu we wstępie, temat jest melancholijny, poważny, wypowiedzi muzyków bardzo emocjonalne.

Equinox, wspaniała kompozycja Johna Coltrane'a. Co ciekawe, napisana została w tonacji C-small, jednak często muzycy wykonywali ją w tonacji C-moll, dla ułatwienia. Oczywiście kwintet pod wodzą Liebmana i Lovano nagrał utwór w oryginalnej tonacji. Tytuł Equinox nadała kompozycji pierwsza żona Coltrane'a, Naima. Oznacza ten tytuł równonoc. A równonoc to oczywiście moment, gdy dzień i noc trwają prawie tyle samo czasu, kiedy środek słonecznej tarczy znajduje się nad równikiem Ziemi. Równonoc występuje dwa razy w roku. Wiosenna wypada 21-22 marca i jesienna 22-23 września. John Coltrane akurat urodził się w jesienną równonoc. Album zamyka kompozycja, oczywiście Coltrane'a, zatytułowana tak jak płyta, Compassion, czyli współczucie. Najbardziej rozbudowany utwór pochodzący z ostatniego okresu twórczości mistrza, odrzucenie tonalności, rytmu, harmonii, wolna improwizacja. Oryginalny Compassion umieszczony został na albumie Meditations, wielkim albumie Coltrane'a, nagranym w listopadzie 65, wydanym przez Impulse w sierpniu 66 roku. To jest ostatnie płytowe dzieło Coltrane'a zrealizowane z jego klasycznym kwartetem McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Płyta uważana za duchową kontynuację arcydzieła, jakim jest oczywiście Ella Supreme. Nagranie, które za moment zabrzmi, rozpoczyna długim wstępem solo perkusista Billy Hart. Artysta, który nigdy nie grał z Coltrane'em, jednak miał okazję z nim rozmawiać. Że bardzo go podziwiał, nie muszę dodawać. Kiedyś powiedział tak: John Coltrane jest nadal moim głównym powodem grania tej muzyki, jest moją główną inspiracją. Wszyscy jesteśmy niewiarygodnymi fanami Coltrane'a. Wynotowałem jeszcze dla Państwa w moim wolnym tłumaczeniu oczywiście pewien fragment wspomnień Billego Harta dotyczący spotkania z Coltrane'em. Cytuję. Byłem w Los Angeles z Jimmym Smithem, ale miałem wolny dzień i poszedłem posłuchać zespół Coltrane'a z Rashidem Ali. Muzyka dla mnie była trochę zaawansowana. A kiedy Coltrane wysiadł pod koniec seta, ku mojemu zdumieniu podszedł do mojego stolika. Byłem tak podekscytowany. Mój bohater przyszedł i usiadł. Nigdy nie spodziewałem się rozmowy, ale powiedziałem: John, twoja muzyka jest tak zaawansowana. Co zrobisz z tym, co ludzie myślą o twojej muzyce? Odpowiedział: wiesz, Billy, nie wiem, co zrobię, ale wiem, że nie mogę przestać grać. To było dla mnie porażające, mówił dalej Billy Hart. Czułem, że pójdę za tym facetem na koniec świata, więc tylko powiedziałem: John, jesteś naprawdę piękny. Chciałem tylko podążać za tym człowiekiem, a wiele z moich ćwiczeń na perkusji i samokształcenia sprowadzały się do tego, aby w końcu grać z nim lub z kimś takim jak on. Co ciekawe, usłyszymy między innymi solo Joe Lovano na bardzo nietypowym, bardzo rzadko spotykanym instrumencie, jakim jest aulochrom. Instrument ten został wynaleziony zaledwie 27 lat temu. Jest instrumentem dętym podwójnoustnikowym. Nie podwójnostrojkowym, a podwójnoustnikowym. Wyglądem przypomina, jakby dwa saksofony sopranowe były sklejone ze sobą. Specjalny mechanizm łączy klapy obu rur. To daje możliwość gry w harmonii. No, z pewnością ograniczonej harmonii.
Nazwa pochodzi od starożytnego greckiego instrumentu aulos, od którego z pewnością belgijski konstruktor wziął inspirację, oraz od słowa chrome, czyli chromatyczność. Słuchamy Compassion.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Kompozycja Compassion zamyka płytę, której pełny tytuł brzmi Compassion, the Music of John Coltrane. Firmowana jest przez dwie potęgi współczesnego światowego saksofonu, Dave'a Liebmana i Joe Lovano. Liebman grał na saksofonach tenorowym, sopranowym, drewnianym, flecie prostym, flecie C. Joe Lovano, saksofon tenorowy, allochrom, klarnet altowy, szkocki flet. Sekcję tworzyli Phil Markowitz fortepian, Ron McClure kontrabas, Billy Hart perkusja. Nagrań dokonano 22 czerwca 2007, a płyta ukazała się 10 lat później, wydana przez Resonance Records. Tydzień temu mówiłem o ciekawych okolicznościach nagrania tej płyty. Kto nie mógł słuchać audycji, może odnaleźć ją na popularnym portalu YouTube, wpisując hasło Bliżej Jazzu i odpowiednią datę audycji. No i przede wszystkim można posłuchać pierwszych czterech nagrań z tej fantastycznej płyty. Teraz sięgam po inną fantastyczną płytę autorstwa samego Coltrane'a. Wspomniany przeze mnie wcześniej album Coltrane's Sand powstał zupełnie przypadkowo, bez wiedzy i zgody samego Coltrane'a. 24 i 26 października 1960 roku Coltrane ze swoim kwartetem nagrywał płytę My Favorite Things. Przy okazji nagrali kilka innych utworów, które zostały przechowane w studiu wytwórni Atlantic. Niedługo potem Coltrane opuścił Atlantic i przeniósł się do oficyny Impulse Records. Gdy jego sława zaczęła rosnąć, szefowie Atlantic postanowili sięgnąć po te zarejestrowane u nich wcześniej nagrania i, jak mówiłem, bez zgody i wiedzy saksofonisty wydali je na płycie Coltrane's Sand. To było na przełomie czerwca i lipca 1964 roku. Niezbyt elegancko postąpili, ale płyta ta jest jedną z najpiękniejszych Coltrane'a tamtego okresu i znaczącym albumem w historii jazzu. Zaskoczę Państwa, bo wybrałem z Coltrane's Sand słuchany już dzisiaj temat Equinox, tak rzadko wykonywany przez Coltrane'a utwór. Bodajże jeszcze tylko jedna wersja koncertowa zachowała się. Inna studyjna, zrealizowana również w studiu Atlantic, spłonęła w pożarze magazynu w 1978 roku. Po wybrzmieniu charakterystycznego tematu solo Coltrane'a, głębokie, zamyślone, niczym uduchowione kazanie kaznodziei. Praca sekcji tylko ten dramatyzm potęguje. Skład kwartetu nagrywającego Coltrane's Sand przedstawiał się następująco: lider, saksofony tenorowy, sopranowy, McCoy Tyner fortepian, Steve Davis kontrabas, najbardziej znany basista Coltrane'a Jimmy Garrison został członkiem kwartetu dopiero w 1961 roku. Na perkusji grał Elvin Jones. To było 1279 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na koniec dnia lekcyjnego. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są, jak zaznaczył, krzywdzące.
2: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił również uwagę na zbliżający się tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Imieniny ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz 12 będą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania mieszkańców Łomży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 13 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie ma nie tylko przypominać postać prymasa tysiąclecia i jego nauczanie, ale także integrować mieszkańców oraz budować sąsiedzkie więzi. Do udziału zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
3: Jako że właśnie na początku miesiąca września obchodzimy imieniny świętego Stefana, dlatego też inicjatorzy tego wydarzenia, tego pomysłu organizują takie wydarzenie o nazwie właśnie imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego. Przy naszej ulicy stoi bardzo wiele obiektów, począwszy od świątyni, całego obiektu sakralnego, kościelnego, wiele bloków mieszkalnych, przedszkoli, szkoła, ale również punkty usługowe. Dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 15, tym razem 13 września. Właśnie nam prześwięto w intencji nas wszystkich mieszkańców tej ulicy.
1: Po uroczystej mszy świętej odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 11 lat temu piesza pielgrzymka Łomża Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę. Już w najbliższą sobotę uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 7 w parafii Bożego Ciała w Łomży, a następnie pielgrzymi ruszą w stronę Ostrożnego. Do wspólnego świętowania i wędrowania w najbliższą sobotę zachęca organizator Krzysztof Marzec.
4: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przez stawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może Was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
1: Pielgrzymka Łomża Ostrożne organizowana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 km. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na stronie radionadzieja.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego.

0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zacznijmy może od takich małych podsumowań, no bo lato kalendarzowe zbliża się ku końcowi, wakacje się skończyły. Jaki to był czas dla pracowników MPGKiM? Bardziej intensywny niż inne miesiące?
3: Myślę, że bardzo intensywny z takich dwóch powodów. Po pierwsze, w tym roku lato było bardzo takie, można powiedzieć, różnorodne, bo i były deszcze, i burze, i wicher w jakiś sposób powalał to nasadzenia, zieleń, drzewa, krzewy, ale też upalnie było i z tego powodu no, też dużo podlewania, dużo takich prac, które, można powiedzieć, musimy zrobić, żeby nie zmarnować tych wiosennych nasadzeń. I to jest uciążliwe dla służb komunalnych, przede wszystkim dla Zakładu Dróg i Zieleni, które jest odpowiedzialne za utrzymanie i dróg, i zieleni miejskiej na terenie administracyjnych granic miasta. I to można było powiedzieć, że było uciążliwe. Ale też z drugiego powodu, że jest to okres letni i każdy z pracowników ma obowiązek i przyjemność pewnie wziąć 2 tygodnie urlopu i wykorzystać go. I z tego powodu, że mamy ponad 160 osób zatrudnionych, ta migracja między urlopem a pracą była bardzo duża i też mieliśmy jakiś, można powiedzieć, niedobór rąk do pracy, ale tu wspomagamy się z ludzi, którzy byli skazani wyrokami na odpracowanie, tak zwane prace społeczne na rzecz gminy i miasta Łomży i tu dawaliśmy radę po prostu się wspomagając tymi pracownikami, którzy sprzątają, uczestniczą w koszeniu trawy. No te trawy, że tak powiem, bardzo szybko rosną, bo jak państwo zauważacie, na terenie miasta nie ma suchości żadnej takiej, nie ma suchej trawy, zielsk suchych, bo ta zieleń jest wilgotna. No i oczywiście jakieś słońce, jak ciepło, no to pięknie to rośnie, wybarwia się i trzeba szybko kosić. A koszenie trawy to jest problem, który wiecznie odrasta.
2: O, tak, wiem coś o tym, chociaż na prywatnej działce akurat, ale panie dyrektorze, właśnie zapytam o to, z waszej perspektywy, bo to jest chyba duży proces logistyczny, tej zieleni jest bardzo dużo w mieście, miejskiej, taki czas jak lato, kiedy tak jak pan mówił, raz padało, raz nie padało, innym razem było znowu bardzo gorąco, innym razem było bardziej tak jesiennie, jeśli chodzi o temperaturę, cały czas musicie to monitorować, jest pan zadowolony z tego, jak teraz wygląda stan zieleni?
3: Ja myślę, że tak, bo to już ta moda taka mijała, żeby tak kosić równiutko te trawniki, wszystko. No też ludzie pytają, żeby te łąki kwietlne takie były tam, gdzie można, gdzie są większe areały. I to jest właściwie, jak porównuję, bo trochę jeżdżę po kraju, też widzę, że nawet w stolicy naszego państwa, w Warszawie czy w Białymstoku, nie możemy się wstydzić za to, co robimy. Ja generalnie, może są jakieś wątpliwości co do tego, czy te trawy kosić często, czy to się również wiąże z pieniędzmi, tak? Te pieniążki trzeba w jakiś sposób szanować ja jestem dyrektorem, odpowiadam za dyscyplinę budżetową i muszę rozważać te sprawy finansowe również, bo pracownicy muszą zarobić, muszą dostać wypłatę. U nas nie ma z tym problemu, żeby w terminach płacić. W innych firmach to jest. Jest jakaś, no, ta działalność gospodarcza w jakiś sensie utrudniona. My mamy te same nośniki energii. Za energię trzeba mnóstwo pieniędzy płacić, czy to będzie paliwo, czy to będzie energia elektryczna, czy cieplna. My musimy za to płacić, a nie możemy też zwiększać cen na usługi, bo jesteśmy zakładem budżetowym, musimy, plan budżetowy jest, musimy go realizować. Natomiast no, jeżeli paliwo rośnie, tak jak ostatnio, o złotówkę, ponad złotówkę, no to jest naszym kosztem.
2: Ostatniego dnia wakacji to były ogromne.
3: Dokładnie, a my mamy tych silników, nośników jezdnych to ponad 70 jednostek, które potrzebują paliwa. Czy to będzie kosiarka, czy to będzie samochód, czy to będzie koparka, czy duży samochód, on po prostu musi codziennie być za paliwem zatankowanym i wyjechać na miasto.
2: Czyli tutaj też 31 sierpnia polowaliście na ten ostatni dzień na stację?
3: No tak, tak, tak, tak. No my mamy też taki, no że to indywidualne osoby, tak zwane te fizyczne osoby miały taniej, ale firmy absolutnie, one miały cały czas ta cena, ten podatek VAT-owski.
2: No tak.
3: Tutaj się od przedsiębiorstw samorządowych się niczym nie różni, jak było wcześniej. Także te podwyżki działają automatycznie. Jeżeli jest na stacji CPN-u taka cena, my za to płacimy i nie mamy żadnych ulg jako osoby fizyczne.
2: A są jakieś taryfy w tej chwili, czy może będą wprowadzane, jak pan myśli, dla takich jednostek samorządowych jak wy, no chociażby na zimę, żeby były jakieś zniżki, jeśli chodzi o energię cieplną, no bo to też są ogromne koszty dla was, jak sam pan
3: no
2: mówi.
3: No niestety, to ta działalność gospodarcza w jakiś sposób nie odczuwa tych dobrych pomysłów obecnego rządu, ale na plus, natomiast na minus jak najbardziej. Tutaj nie zgadzam się z tym, żeby były tak wybierane. No, osoba fizyczna może dostać zniżkę, a już osoba prawna nie może tego dostać. I tu jest problem, bo ten VAT czy podatki płacimy tak jak do tej pory. Czyli tutaj żadnych handicapów dla nas nie ma.
2: Wprost przeciwnie.
3: I nie spodziewam się tego, bo nigdzie nie słyszę, żeby ta działalność gospodarcza była doceniana i wzmacniana poprzez czy budżet Orlenu, czy budżet państwa. No nie widać na horyzoncie nawet długofalowym jakichś zmian w tym temacie.
2: No ale zanim zima, to jeszcze czeka nas jesień i też chciałem o to zapytać, co MPGKiM w najbliższych miesiącach planuje. Pewnie, tak podejrzewam, głównym zadaniem będzie ten kolejny etap budowy tężni w parku Jana Pawła II, który macie realizować.
3: Tak, to jeden z budżetów obywatelskich, które realizujemy. Mamy tych budżetów obywatelskich dosyć dużo. Zrealizowaliśmy tych, oprócz tężni oczywiście, bo tężnie wchodzimy już w poniedzieli w realizację tych rzeczy, które są przy gruncie, to znaczy utwardzone tak zwane szutrowe chodniki, jakieś z kostki betonowej chodniki. Cała roślinność, nasadzenia, to będziemy my realizować, natomiast firma specjalistyczna, która wykonała tą tężnię, w tym tygodniu ma zakończyć, bo tam jest problem też z elektroniką, sterowaniem tym procesem nasalania tej tężni. No są problemy z tymi, to nie tylko u nas, ale w całej Polsce mają problemy, bo jeżeli deszcz pada, ta woda przestaje być słona, ona bardziej słodka jest, te współczynniki źle działają. Skomplikowana rzecz, ale na pewno musi być nadzorowania przez osoby fizyczne, nie tylko automatyka, ale to trzeba wyłączać, załączać. Z tym są problemy. W tej chwili właśnie przy odbiorze Urząd Miasta i pracownicy z kontroli technicznej, z nadzoru technicznego na to zwracają uwagę i cały czas tam są jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że to w tym tygodniu, już dzisiaj, jutro już ta firma zejdzie i my wchodzimy na realizację, bo nie możemy też utrudniać tych rzeczy, które teraz są realizowane. My wchodzimy już, że tak powiem, na ten wizualny efekt, czyli chodniki szutrowe, chodniki betonowe i nasadzenia robimy już po całości tej tężni, tak? No i zobaczymy, jak będzie chodzić.
2: No. Do kiedy to będzie ta wasza praca trwała?
3: Ja myślę, że my mamy zlecenie do końca października i chcemy to zamknąć i na pewno się, że tak powiem, zrealizujemy ten termin do wykonania odbioru, ale to już będzie, że tak powiem, po sezonie, tak? I nie sądzę, żeby w miesiącu listopadzie, czy też grudniu była ona uruchamiana, bo ten proces tak naprawdę tężni kończy się z upływem pewnie końca listopada albo nawet połowy listopada. To już nadzór budowlany z Urzędu Miasta tym się zajmuje. My mamy swoją rzecz. Też pewnie trzeba się zastanowić, czy nie zlecić to firmie specjalistycznej, żeby to ten proces tej nasalania i solanki wytwarzania był kontrolowany i eksploatowany przez firmę specjalistyczną, bo
2: a w tej chwili kto miałby to jakby kontrolować? W tej chwili nie jest firma specjalistyczna do tego?
3: Ta firma, która wykonywała, na pewno ma okres gwarancji i ona się tym będzie zajmowała. Aha. Ale dać znać tej firmie, kontrolować jakieś zapytania, czy też konsultacje, to pewnie my będziemy realizować, albo Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. I tutaj jeszcze tych ustaleń nie mamy, bo to będzie w protokole odbioru tej inwestycji na pewno wskazane i do rozważenia są. My rozmawialiśmy z prezydentem o tych sprawach i jeszcze to nie jest ustalone, kto będzie eksploatował tą tężnię, bo to jest naprawdę bardzo trudna rzecz. Ponoć w Polsce, w dużych miastach jest to uciążliwe i trudne do realizacji, bo nie może być tam musi być cały czas ten współczynnik wody nasalenia i to automatycznie powinno działać, wyłączać się jak są opady, wichury, bo ten deszcz, woda słodka jest tam niewskazana w tym procesie wytwarzania tej solanki i tutaj trzeba się mocno nad tym pochylać i kontrolować.
2: I pewnie też mieć jakieś takie specjalistyczne kwalifikacje.
3: Kwalifikacje i wiedzę, tak. My takich rzeczy jeszcze do tej pory nie mieliśmy, uczymy się tego, a to trzeba się nie uczyć, tylko być pewnym swoich uprawnień.
2: A dopytam jeszcze, bo mówił pan wcześniej, panie dyrektorze, że 160 osób zatrudniacie, a jak duże siły będą pracować od was właśnie przy tej tężni teraz?
3: Tak mi się wydaje, że my mamy teraz zatrudnionych w ogóle 3 osoby, które na stałe pracują na terenie Parku Jana Pawła II i myślę, że tu musi być osoba, która tam będzie czuwała, bo to nie tylko jest tak, że w okresie czasu pracy, tak, od godziny 7 do 15, tylko to musi być i po południu, ale i w nocy, bo nie wiemy, kiedy ten deszcz będzie padał, trzeba to pewnie wyłączyć, czy ta automat się sprawdzi, cały czas to trzeba kontrolować, trzeba mieć wiedzę, czy to będzie komputer i takie sygnały będą na komputer, czy też pracownik ma dyżur domowy i nad tym czuwa, nie? I to jest takie skomplikowane. Pewnie to jest fajne, tylko że to naprawdę kosztuje sporo pracy, a co się z tym wiąże i pieniędzy.
2: Wizualnie to na pewno będzie fajne, za tym pewnie też stoi dużo pracy. Ta inwestycja też chyba przez część mieszkańców była jednak długo oczekiwana, bo to bodajże kilka lat już były takie protesty, nie protesty w sprawie tej tężni. W końcu się uda.
3: No tak, a to już mija 2 lata, jak to realizujemy, tak? Bo najpierw nie było miejsca, gdzie to zrobić. Były jakieś konsultacje, czy to ta lokalizacja jest odpowiednia, czy też nieodpowiednia. Pomysłodawcy tego budżetu obywatelskiego nie wskazywali miejsca. To już, że tak powiem,
2: miasto musiało
3: wskazać, gdzie ma teren, gdzie są podłączenia do wody. No, różne takie.
2: A to jest optymalne miejsce? Natężnie?
3: Mi się wydaje, że tak. Miejsce tak. Tylko co do samej techniki wykonania tego i kontroli, tutaj jest to jeszcze niedoskonałe. Moim zdaniem trzeba nad tym czuwać, być może zmieniać, regulować to. To potwierdzają miasta, które już mają to. Mhm. Naprawdę dla nich to jest problem, bo rozmawialiśmy na ten temat i muszą naprawdę dużo mieć wiedzę, doświadczenie, ale też i dużo pieniędzy to kosztuje ta konserwacja. To jest coś fajnego, ale to tak jak widać po kosztach, miało być taniej, jest drożej i to tak jak w budownictwie, w infrastrukturze jest, że te ceny naprawdę idą do góry, a pieniędzy, czy to będzie w budżecie miasta, czy w naszej firmie, zostają te same. Także to trzeba się nieźle gimnastykować, żeby to zrealizować.
2: Pewnie samorząd będzie musiał właśnie się trochę pogimnastykować. Myślę, i znaleźć te pieniądze. Panie dyrektorze, co jeszcze jesienią planujecie poza tą tężnią? Co tam nas czeka? Was czeka?
3: Ja skorzystam ze ściągi, że tak powiem. Myśmy zrealizowali już sporo takich inwestycji zrealizowanych już. Rozbudowa cmentarza komunalnego, drugi etap. Modernizacja ulicy Piaskowej już jest wykonana. Przebudowa drogi Topolowej już jest wykonana. Remont ulicy Szosa Zambrowska i Poznańska. Nakładki bitumiczne nowym sprzętem zrobione, te tak zwane cząstkowe naprawy ulic. W trakcie realizacji inwestycji ulicy jesteśmy, przebudowa na ulicy Kraska, budowa tężni solankowej, to właśnie teraz jest budowa odcinka ulicy Obrońców Łomży wraz z bocznymi uliczkami do ulicy Nowogrodzkiej, ale do wykonania i do uzgodnienia mamy jeszcze przebudowa parkingu przy ulicy Dmowskiego 2, wskazanie, rozbudowa parkingów przy ulicy Staffa, na ulicy Zawadzkiej, przebudowa ulicy Kanarkowej w Łomży i ulicy Nowogrodzkiej, remont parkingu oczekiwany przez Spółdzielnię Łomżyńsko-Mieszkaniowo, remont parkingu przy ulicy Reymonta, utworzenie, utwardzenie terenów i wykonanie instalacji oświetleniowej oraz odwodnieniowej i deszczowej przy ulicy Katyńskiej, ale również jeszcze utwardzenie terenów, wykonywanie odwodni kanalizacji deszczowej przy ulicy Popiełuszki. Także tych robót jeszcze mamy.
2: I to wszystko jest to, co pan wyczytał najpierw jako zakończone z ostatnich miesięcy, i to, co będziecie robić, to też na najbliższe miesiące. Tak, czyli można powiedzieć, że cały czas u was pracuje.
3: No teraz od września mamy zdecydowanie szybsze tempo, bo ludzie wracają z urlopów właśnie. Już jest ta dostępność tak zwanej siły roboczej większa. No i też oczekujemy na długo oczekiwany sprzęt, który będziemy teraz odbierać już po realizacji zamówienia. To będzie bardzo fajny, duży samochód ciężarowy właśnie wywrotka, a na okres zimowy będziemy uzbrajać go jako posypywarka. To jest duży samochód, ponad 5 ton soli będzie brał. Nie trzeba będzie tak często ładować tej soli. On jest automatykę, ma bardzo fajną, no naprawdę coś, które będzie różniła, ten sprzęt będzie dawał różnicę na plus dla wykonania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też i takiej wykonywania szybkiej usługi, szybciej usługi.
2: Skoro okres zimowy, no to też trzeba zadbać o opał. Wiele gospodarstw już pewnie, myślę, że będzie zaczynało o tym myśleć. Drewno cały czas sprzedajecie, prawda?
3: Tak. Nie tak dużo, jak byśmy chcieli tego. Mamy jeszcze duże zapasy tego drewna i tutaj, tak jak żeśmy zaczynali to mówić na początku tego roku, że państwa medium i Radio Nadzieja pomaga nam w ogłoszeniach i w przekazywaniu tych wiadomości, ale też na naszych stronach i na stronach łomżyńskich mediów widnieje ta nasza

0: to sprzedawać, bo no nie chcemy, żeby to drewno marniało, że tak powiem, bo to jest dobre drewno i ono są po wycinkach różnego rodzaju drzew, które w Łomży, czy uschły, czy podlegały wycince, to my to składujemy i właśnie chcemy oddać dla mieszkańców. Kiedyś te drewno wykorzystywaliśmy na ogrzewanie szklarni, a ponieważ już nie mamy własnej produkcji, to te drewno chcemy sprzedać. Też chcemy zainteresować MPC Łomżyński, żeby skorzystał z tego drewna, ponieważ mają piece na tak zwane zrębki. To te drewno, jakbyśmy chcieli gdzieś tam się dogadali tutaj z panem prezesem, to moglibyśmy tutaj użyczyć tego drewna po dobrych cenach też.
1: A są jakieś rozmowy w tym temacie?
0: Ja rozmawiałem, tylko to musi być te zrębki. My nie mamy takiego rębaka dużego, to powinno być a rębak drożej pewnie kosztuje niż te drewna. Tutaj dla nas to się nie opłaca, ale w samym materiale moglibyśmy to przekazać. Ja jeszcze będę rozmawiał z panem prezesem, czy można z takiej ewentualności będzie skorzystać.
1: A Łomżanie chętnie pod te drewno się do was zgłasza, żeby zakupić, czy to jest bardziej tak sezonowo? Im bliżej zimy, to większe.
0: Myślę, że teraz ta intensywność, bo to tak jest zawsze. Z opałem na zimę jest tak, że miesiąc sierpień, wrzesień, październik jest największym kumulacją tej sprzedaży tego drewna. Większość, myślę, kupuje ludzi spoza Łomży albo z tych osiedli domków, bo do kominka, do ognisk, do jakichś takich rzeczy, do grilla.
1: Pewnie tutaj z okolicznych gmin. Też.
0: I gmin, tak. Ale też i sporo pracowników, którzy u nas pracują, czy w firmach komunalnych gdzieś wie o tym, bo współpracujemy dosyć mocno, także tutaj jest to, ale może nie w takim tempie to schodzi, jakbyśmy tego oczekiwali, bo ciągle to drewno przybywa, tego drewna my je czyścimy, składujemy, one są cięte na takie metry tak zwane przestrzenne i dostępność jest.
1: Tak więc warto zadbać o to, żeby ten opał przed sezonem zimowym sobie zapewnić. O tym między innymi rozmawiałem z naszym dzisiejszym gościem dnia. Był z nami pan Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo szybko ten czas rozmowy leci, bo dużo spraw można było porozmawiać, ale...
1: No już tak dużo dzisiaj poruszyliśmy. Tak.
0: Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport, jest naszym gościem. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No to zaczniemy od breaking newsu, jeżeli chodzi o całe uniwersum polskiej piłki nożnej. Mileta Lajowicz, wypożyczony do duńskiego FC Midtjylland. No jak oceniasz ten ruch? Radość w domu?
2: Wiesz co, radość w domu to może nie, ale ja się spodziewałem tego ruchu, że Mileta po prostu odejdzie, no bo on chce grać. W tym momencie jest czwartym napastnikiem w hierarchii u Marka. Czwartym napastnikiem w hierarchii u Marka Papszuna. No i można było się tego spodziewać, że będzie szukał jakiegoś rozwiązania. Trafi do środowiska, które na pewno jest mniej stresogenne, tak bym powiedział. W jego przypadku to może być bardzo, bardzo ważne. Będą na pewno mniejsze oczekiwania niż były względem jego osoby w Legii. No i też mniejsza oczywiście presja trybun, no bo nie oszukujmy się, że w Danii, no i akurat w Midtjylland, no to jest tak, że no tam wszystko, co jest jakby, co się osiągnie, to jest ponad normę, a w Legii wszystko, co osiągniesz, to jest zawsze trochę za mało, więc na pewno będzie mu łatwiej. Ja paradoksalnie cały czas trochę jeszcze wierzę w tego napastnika, bo on właśnie mnie się wydaje, że kluczem do niego to jest dotarcie do jego głowy. Ja wiem, że to się można już po roku czasu po prostu mieć tego serdecznie dość, ale ten początek sezonu w jego wykonaniu był względnie obiecujący. Miał trochę pecha w tych dwóch pierwszych meczach, bo tam miał nieuznana bramka chyba za Zagłębiem Lubin, miał kilka sytuacji w Szczecinie, no i tego nie strzelił. No a że Marek Papszun miał napastników w lepszej dyspozycji, no to po prostu Mileta stracił miejsce w składzie, co jest jakby naturalną koleją rzeczy, no i będzie mu dawał miejsca tylko dlatego, że kosztowało te 3 miliony euro w Warszawie. I tak, spodziewam się od dawna tego ruchu, tak mniej więcej od miesiąca, a może nawet więcej, że z końcem okienka Mileta z Legii odejdzie. No cóż, to wypada życzyć wszystkiego dobrego. Bramek przede wszystkim. No i zobaczymy, jak to się potoczy, ale ja jakoś nie wierzę, że wróci do Warszawy, a przynajmniej nie na stałe.
1: No, on w Warszawie stał się, no co tu dużo mówić, pośmiewiskiem tak naprawdę, bo ostatnio miałem okazję być na Orliku, grały w piłkę dzieci. No nie wiem, 10-11 lat i jeden z nich nie trafił w bramkę i powiedział: o, jestem jak Lajowicz. Dzieci.
2: Tak, to właśnie chciałem o tym, dokładnie to miałem na myśli, bo mój syn ma podobnie. Mój syn ma 12 i jak coś nie wychodzi, to właśnie z kolegami jak grają, to jest takie właśnie powiedzenie, że no strzeliłeś jak Lajowicz na przykład.
1: Dokładnie.
2: Tak? I to stało się taką postacią memiczną, powiedzmy, i taką postacią trochę kreskówkową wręcz dla tych dzieciaków, symbolem nieudacznictwa. No ale cóż, no, człowiekowi wypada życzyć dobrze, no niech się odbuduje.
1: No oczywiście, że tak.
2: Ale jak najlepiej, tak już zupełnie szczerze, to najlepiej daleko od Warszawy. No. No, on tutaj nie ma przyszłości, nie oszukujmy
1: tak.
2: się.
1: No wszystko dobrego, ale nie wraca już, tak?
2: No, tak jest.
1: No same już te jego gesty tak naprawdę, gdzieś tam uciszanie trybun po strzelonej bramce, która i tak nie została uznana, to on takimi ruchami chyba też sobie strzelał w kolano tak naprawdę.
2: Tak, ja się dziwię też zarówno i Milecie, jego otoczeniu, no bo przecież na pewno ma menadżera i jakieś środowisko, które z którym rozmawia, jak też klubowi, no bo no trzeba było trochę temu człowiekowi w jakiś sposób pomóc, wydaje mi się, że właśnie w tej sferze psychicznej, ale no nie wchodzisz w takie, no powiedzmy sobie w cudzysłowie, polemiki z kibicami, no bo przecież dał podstawy do tego, żeby kibice byli na niego wkurzeni. No to nie jest tak, że on się urodził wczoraj, on nie wie, że kibice reagują, no co na meczu, to reagują emocjonalnie, no i oni jakby patrząc w przekroju całego jego pobytu w Legii, no to mieli prawo do tego, by się po prostu, by mieć jego dość, serdecznie dość, tak to określam.
1: No tak, bo to nie, też nie były...
2: Nie powinien się temu dziwić, no.
1: Nie były sytuacje takie, że on nie dostawał szans, że on grał fenomenalnie, złapał dołek i kibice są niewdzięczni. Nie, tylko on miał rok czasu. I przez
2: on
1: ten rok...
2: Praktycznie przez ten rok to samo, prawda?
1: Dokładnie.
2: Widzieliśmy, że jest dość biernym napastnikiem, dość takim... pomijmy to, że przecież nieskutecznym, no bo to się zdarza, można się zaciąć, ale on nawet niewiele robił na boisku, by tę skuteczność swoją poprawić. Te dwa mecze, które zagrał w wyjściowym składzie w tym sezonie, uważam, że one dawały pewną nadzieję na to, że on może grać lepiej, no ale dawało nadzieję do pewnego czasu. Nie strzelasz, nie grasz. Mam innych napastników, pomyślał trener pewnie, no i zaczął wystawiać tych innych napastników, a oni strzelają, zarówno Łukasz Zjawiński, jak i Rafał Adamski. Przypomnijmy, panowie wyciągnięci z pierwszej ligi za praktycznie niewielkie pieniądze, no radzą sobie w tym ataku i no i trudno się temu wszystkiemu dziwić, że tak to się zakończyło.
1: Więc niech się temu zawodnikowi wiedzie. No muszę przyznać, dawno chyba takiego zawodnika to w polskiej lidze nie było.
2: Takiego ananasa chciałeś
1: tak,
2: powiedzieć.
1: Dokładnie tak, dokładnie to miałem na myśli.
2: Tak, Bartek, to znaczy, no przedziwna historia. Ja wiem od ze środowiska tych skautów Legii, że oni mieli duże wątpliwości względem właśnie tego piłkarza, ale decydowało to, że jakby w ich opinii, tak, to było takie trochę wóz albo przewóz, albo zaczniesz strzelać i wszystko będzie dobrze, albo nie zacznie strzelać i będzie dramat, bo on innych walorów piłkarskich no nie posiada. I tutaj naprawdę stał jakby życzliwością dla niego, bez złośliwości. No po prostu nie posiada. On jest takim zawodnikiem, który powinien wykańczać akcję, korzystać z gry głową, ale przecież on nawet głową nie umie grać. Jest wysoki, dobrze zbudowany,
1: no
2: ale
1: koniec.
2: Jak sobie... I koniec, tak? Tak. No właśnie, no i może już dojść oni po...
1: Dokładnie, no to zamykamy, podsumowując, niech się wiedzie temu zawodnikowi, życzymy jej wszystkiego dobrego, ale z dala od Warszawy. No to,
2: tak jest.
1: To za nami runda Pucharu Polski, no i tu bardzo dużo niespodzianek. To zaczniemy od Legii w takim razie. Legia została zdemolowana tak naprawdę przez Motor Lublin, przegrała 3-0, no i czy ten początek ligi, gdzie Legia wyglądała dobrze, już niektórzy mówili nawet, że Legia jest faworytem do Mistrzostwa Polski, czy ten początek trochę nie zakłamywał rzeczywistości, bo jednak ten terminarz był dość łatwy i nie pokazywał tego pełnego obrazu tej drużyny?
2: Tak, niewątpliwie. No, nie ma co się oszukiwać, że Legii brakuje jakości. Mi się wydaje, że te głosy, które się pojawiły o Mistrzostwie Polski, to głównie wśród kibiców, tak, no, eksperci, którzy również się tak wypowiadali, były związane z tym, że no, nasze te kluby, nazwijmy to eksportowe, zagrają właśnie w lidze Europy. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, ile tych zespołów zagra, czy w lidze Europy, czy w lidze konferencji. Będą miały po prostu problem z pogodzeniem gry w ekstraklasie z występami w europejskich pucharach. I tu jakby uchylała się ta furtka dla Legii, że może powalczyć o tytuł. I rzeczywiście, nawet ja, jak państwo i ty wiecie, no jestem dość krytyczny względem Legii. No mi się te dwa pierwsze mecze bardzo podobały pod względem właśnie jakości, w organizacji gry, intensywności tejże gry. Natomiast no nie ma co się oszukiwać, że Legia była dość jednowymiarowa w tej grze. No wrzutki w pole karne, pressing, próby kontrpressingu, takie właśnie granie mocno intensywne. Wydawało się, że to może rzeczywiście wystarczyć na te lepsze, na te słabsze zespoły. Natomiast no też nie wystarczyło, bo się potem okazało, że i z Piastem Gliwice były problemy i no nie wspomnę o Koronie Kielce, która staje się coraz lepszą drużyną i tam też Legia powinna była pewnie przegrać w tych Kielcach. No ale mecz do Śląska.
1: W Koronie Kielce jest trener, który niedawno pracował w Legii Warszawa.
2: Nie. Jacek Zieliński w Legii nie pracował.
1: Filip Raczkowski, asystent.
2: No to tak, to oczywiście. W każdym razie no, zmierzam do tego, że te mecze już trochę zaczęły takie bić może nie to, że bić na alarm, ale takie lampki ostrzegawcze się zapaliły. I to, co wspomniałeś, to jest bardzo słuszna uwaga, że ten terminarz, który Legia ma w Ekstraklasie, to teraz przyjdzie weryfikacja dla tego zespołu. On już został negatywnie zweryfikowany w Lublinie, ale tutaj na taką drobną obronę, bo ładnie określiłeś, że Legia została zdemolowana, to jest prawda. Natomiast na ich obronę podam to, że no, bardzo szybko tę bramkę stracili i potem Legii było trudno przy konsekwentnie grającym Motorze coś zrobić. No jest oczywiście jakby wytłumaczenie i usprawiedliwienie dla postawy Legii, ale dla samego tego przebiegu meczu bym to bardziej tak to określił. No i tu się zaczynają problemy, bo Motor obnażył wszystkie słabości Legii, pozamykał skrzydła, zagęścił środek boiska, zwłaszcza na przedpolu swojego pola karnego. No i się okazało, że środek pola Legii, o czym też już rozmawialiśmy, no nie jest środkiem, który jest nadmiernie kreatywny, delikatnie mówiąc. Ma problemy Legia z właśnie z posyłaniem prostopadłych piłek, ale jak już to robiła, to miała tą swoją jedyną szansę w meczu tak naprawdę po zagraniu Bartka Kapuski do Łukasza Zjawińskiego, kiedy on nie wykorzystał sam na sam. Więc no, wydaje się, że taki schematyzm w Legii, taka trochę bierność zapanowała w tej drużynie. Nie wiem, z czego to wynika, bo zaczęli dobrze, wydawało się, że mogą się napędzić tymi zwycięstwami, czy nawet tym remisem w Kielcach, a potem zwycięstwem z Radomiakiem, czyli w sumie po tych czterech kolejkach mieli 10 punktów, w tym właśnie 3 zwycięstwa. I wydawało się, że to może dodać im trochę wiatru w żagle, no ale nie dodało. No Legia też ma jednak, nie oszukujmy się, wąską kadrę. Patrzymy na to, kto wchodzi. No to jak wchodzi, przepraszam, wchodzi Arkadiusz Reca, z całym szacunkiem dla niego, no to ja się nie spodziewam niczego wielkiego poza tym, że Arkadiusz Reca no, będzie jakby takim uzupełnieniem tej drużyny. No a tymczasem on też zawodzi jako to uzupełnienie, więc no jest kilku takich piłkarzy, którzy po prostu odstają poziomem i to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt, to mimo wszystko ja bym zwrócił już uwagę powoli też na to, co robi Marek Pawszun, bo jego sztab pracuje, jak wiemy, bardzo mocno, bardzo jest to pracowita ekipa. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy to wystarczy na to, by Legia grała w europejskich pucharach, bo taki pewnie jest cel w klubie, przy tej jakości piłkarzy, bo może, oczywiście możemy tutaj, mamy dwie szale, jedna strona powie, że no po prostu brakuje jakości w tej drużynie, a druga strona powie, że no tej jakości owszem brakuje, ale przy odpowiedniej trenerskiej pracy i pomysłowi na tę drużynę można by ugrać właśnie te puchary. No ja sam nie jestem pewien, jak na to pytanie odpowiedzieć. Przyglądam się jeszcze.
1: Patrząc jeszcze na ten mecz i przyglądając się zawodnikom Motoru, no to trener Misiura, wiadomo, dobrze ten zespół zorganizował, ale inną też rzeczą jest to, że tam było widać tą kreatywność tych zawodników. Tam przy tej trzeciej bramce na przykład, to są akcje takich, których indywidualne, których u piłkarzy Legii po prostu nie widać, nie ma ich.
2: No, znów muszę się zgodzić. Tak naprawdę przy trzeciej bramce pod względem jakości to Motor ośmieszył Legię. No, to były szybkie wymiany podań, taka gra w trójkątach, co jest przecież podstawą jakby w piłce. Szybkie wyjście na pozycję, dokładne podanie. No dramat, plus oczywiście indywidualne błędy Legii. Ale ja się zgadzam, że tak, że Motor był dużo bardziej kreatywny. Niepokoją mnie te słowa Marka Papszuna, bo to już jest chyba drugi mecz taki po Śląsku, który mówi, że tam liczy, ile my sytuacji mieliśmy jako Legia Warszawa. No, panie Marku, z całym szacunkiem, no ale pan liczy te wszystkie okazje, nie wiem, po wrzutach z autu coś tam.
1: Chyba tak.
2: Wyjdzie, rzeczywiście 6-7 tych okazji, ale no w Lublinie, jak ja słyszę o 3 okazjach bramkowych Legii, no nie, no mieliśmy 100% sytuację z Jawińskiego tam chyba na początku drugiej połowy. I tak naprawdę to było wszystko. Tam strzały jakieś z dystansu w końcówce meczu, to już taka trochę dramatyczne, bo Motor się też cofnął, chciał grać z kontrataku i to mu wyszło, tak, no bo potwierdził to trzecią bramką w końcówce. Więc tak naprawdę Legia nie tworzyła sytuacji. To jest jakby kłopot. Podobnie było zresztą w meczu przeciwko Śląskowi Wrocław. Co z tego, że mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, znajdowaliśmy się w pobliżu pola karnego Śląska. Jak to wszystko się kończyło na wrzutce, tam już nie pamiętam, ile było, 20 kilka wrzutek w pole karne, czy tak, a 28 wrzutek było w pole karne Śląska, no to no nie tędy droga, bo Ekstraklasa uczy się po prostu sposobu gry Legii, sposobu gry Marka Papszuna. Na pewno się pojawia pytanie wśród kibiców i pewnie ekspertów też, czy Marek Papszun zabija kreatywność tej drużyny. Ja nie wiem jeszcze, też tak jak wspomniałem, przyglądam się temu. Można tę tezę oczywiście postawić, ale pytanie, czy ci zawodnicy są w stanie dawać więcej. Mi się wydaje, że są, bo jak patrzę na Wojciecha Urbańskiego, młodego polskiego zawodnika, widzę go w tym meczu z Motorem, jest jedyną wyróżniającą się postacią, zwłaszcza w pierwszej połowie. Gość próbuje. No to mamy jeszcze kilku takich piłkarzy młodych. Oczywiście nie chcę prawda, przeceniać tych młodych, ale dajmy im trochę więcej swobody, może coś z tego wyniknie.
1: No, Michał Żebłakow zawsze wchodził,
2: tak, oczywiście.
1: To dawał ten fajny impuls, to jest właśnie ten zawodnik kreatywny.
2: Tak, natomiast no, tam w Legii to trzeba wiedzieć, że no, trzeba jakby jako piłkarz musisz grać tak, jak trener ci wyznaczył, akurat ten trener. Tutaj nie ma specjalnie możliwości odstępstw od tej normy i stąd być może właśnie, bo ja nie przesądzam tego, być może to jest ten kłopot z kreatywnością, że ci zawodnicy troszkę się boją, przepraszam, wyjść poza schemat. I tego już brakuje, no ale myślę, że Marek Paszun jest na tyle mądrym szkoleniowcem, że on pewne wnioski wyciągnie i zobaczy.

0: Ale kiedy Aleksander Wukowicz przestanie być trenerem Widzewa Łódź?
1: Akurat tutaj kolega dobrze trafił, bo widzę, ostatnio śledzę ze względu właśnie na postać Aleksandra Wukowicza, więc mam pewne wnioski związane z tym zespołem. Oczywiście grają poniżej oczekiwań, to nie ulega wątpliwości, że zespół już odpadł z Pucharu Polski z Koroną Kielce, z którą też niedawno przegrał w lidze. Nie ma co się oszukiwać, że ich sytuacja jest trudna i na pewno irytuje działaczy klubu. Trener Wukowicz utrzymał zespół wiosną, wyciągnął ich z trudnej sytuacji, chociaż też nie odmienił tego zespołu, nie wiadomo w jaki sposób magiczny. Natomiast co do tego sezonu, no muszę przyznać, że te mecze Widzewa, które widziałem, kilka widziałem, między innymi wczorajszy, no to jest podobna trochę sytuacja jak w Legii, że tam brakuje takiej kreatywności w środku boiska, bo chociaż mają takich piłkarzy, którzy potrafią to robić. Natomiast mam takie wrażenie, że ta drużyna jest po prostu źle ułożona pod kątem personalnym, źle, jak to się ładnie mówi, zbalansowana, że zbyt duży nacisk został położony na kilka pozycji, a na innych pozycjach tego brakuje. No i pytanie właśnie o rolę trenera, tak? No bo znów, czy trener Wukowicz z tego składu personalnego, który ma, przecież przypomnijmy, że reprezentanci Polski, Drągowski, Wiśniewski, Świderski, to są wielkie nazwiska w polskiej piłce i wydaje się, że z tego zespołu można by wykrzesać więcej, ale być może, że to przyjdzie z czasem, tylko tak jak wspomniałeś, no tutaj chyba nie ma jakby kwestii już w przypadku Aleksandra Wukowicza, czy zostanie zwolniony, tylko pewnie kiedy, chociaż na jego korzyść działa to, że Widzew przeprowadził tych zmian trenerskich sporo w zeszłym sezonie, chyba trzech trenerów prowadziło łódzki klub i na miejscu właściciela to ja też bym troszeczkę tutaj jeszcze poczekał przynajmniej do tej przerwy reprezentacyjnej i dał szansę Wukowiczowi. Na plusik mały dla nich, no może być to, że o ile na ich grę ciężko było patrzeć na początku sezonu, tak teraz no już jakieś tam sobie sytuacje zaczynają stwarzać, jakiś taki lekki progres jest, no ale nie punktują, przegrywają. Przegrali z Lechem w kuriozalnych okolicznościach, przegrali mecz z Koroną w Pucharze Polski, gdzie wydawało się, że to Widzew jest bliższy zdobycia bramki, więc czegoś ewidentnie temu zespołowi brakuje. Mnie się wydaje, że właśnie takiego balansu i być może rzeczywiście jednak potrzebują innego bodźca, szkoleniowego bodźca innego.
0: No to zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno liga będzie ciekawa. Ja czekam jeszcze na powrót Gonzalo Fejo do Rakowa Częstochowa. To już w ogóle będą emocje ogromne. Będą emocje ogromne, więc
1: oby.
0: Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport, był moim gościem. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy afera Zonda Krypto pogrąży PiS?
3: Dlaczego miałaby pogrążyć się PiS? Przecież to nie jest.
2: Mówi się o tym, że to wasza, afera, że to wasi ludzie tam się kręcili przy tym Zonda Krypto.
3: O tym mówi oczywiście Roman Giertych i chyba tylko po to jest obrońcą oszusta, zamiast być obrońcą ludzi pokrzywdzonych, by szukać na siłę właśnie tutaj jakichś haków na Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście to jest nieprawda, to jest afera, jeżeli już w takich kategoriach patrzymy, to jest oczywiście afera rządu Donalda Tuska, bo przecież...
2: Ale nie słyszymy o tym, żeby ludzie Donalda Tuska spotykali się z szefem Zondy, a to raczej ludzie Prawa i Sprawiedliwości.
3: No właśnie prawa ręka Donalda Tuska, czyli Roman Giertych, już od dawna spotykał się z Kralem. Publicznie mówił o tym, że oczywiście nie ma takich kontaktów, że nie jest obrońcą, a już wtedy mamy, przecież są teraz już w przestrzeni publicznej informacje, że on już wtedy spotykał się, zresztą to podawała też siostra Suszka, czyli tego pierwszego twórcy tej platformy, o tym, że próbował już wyciągać informacje i był w tym środowisku. Panie redaktorze, to jest w ogóle karygodne, że właśnie rząd mówi o tym od dawna, bo Donald Tusk przecież mówił, że tam są pieniądze mafii rosyjskiej, to już wiele miesięcy temu, nawet jeszcze przed grudniem ubiegłego roku, i służby nie zrobiły nic, by ochronić Polaków przed oszustami. Więc to jest dramatyczne, że tak naprawdę nasze państwo nie działa, by wspierać i bronić Polaków, interesu Polaków, tylko rzeczywiście szuka na siłę haków na opozycję.
2: No ale pani senator, prawdą jest przecież, że wasz człowiek, Michał Moskal, spotkał się, pojechał specjalnie na Ibizę, dobrze pamiętam, po to, żeby spotkać się z Przemysławem, z Przemysławem Kralem. Radosław Piesiewicz, panie, też człowiek Prawa i Sprawiedliwości. I to on też spotykał się z Przemysławem Kralem.
3: To nie jest tak, że to jest człowiek Prawa i Sprawiedliwości.
2: No,
3: natomiast,
2: jest.
3: Panie redaktorze...
2: Był w gronie kandydatów na prezydenta nawet.
3: To, że spotkał się, szczegółów oczywiście spotkania nie znam, natomiast to, że się spotkał, to o niczym nie świadczy.
2: No potem nagle zaczął interesować się tematem kryptowalut.
3: Nie wszedł w żadną współpracę. Natomiast
2: no, nie wiemy.
3: Skąd miał wiedzieć o tym, że jest to podejrzany człowiek, podejrzany interes. To jest właśnie, od tego są służby państwa, żeby o tym ostrzegać, żeby to wyłapywać, a jeszcze bardziej no, jest niezrozumiałe, jeżeli mówią o tym, że wiedzieli o tym. Natomiast już to, że obrońcą oszusta jest człowiek z rządu, prawa ręka Donalda Tuska, no tego się w ogóle nie da zrozumieć. Ten rząd Polaków ma za nic ma jakiekolwiek zasady, za nic ma jakikolwiek poczucie przyzwoitości, bo tutaj no, jest i konflikt interesów i czegoś takiego no, nigdy nie powinno być, że czyli tak, człowiek Donalda Tuska będzie oskarżał i człowiek Donalda Tuska będzie bronił. No więc może będą tak jak u Czechowa siadać po dwóch stronach biurka.
2: Wiemy, pani senator, że dużo łatwiej jest krytykować kogoś innego, no ale czy takie spotkanie jak posła Moskala powinny mieć miejsce?
3: Na pewno spotkanie wynikało z tego, że po prostu nie wiedział jeszcze, że jest to człowiek podejrzany. Natomiast ważne jest, co było dalej. Nie było podjętej żadnej współpracy. Natomiast to właśnie ludzie z rządu...
2: No ale zaczął się interesować tym tematem w komisji przecież.
3: Panie redaktorze, ludzie z rządu po tym, jak Donald Tusk już mówił, że to jest szemrany interes, zapraszali przedstawicieli właśnie Zonda Krypto na komisję, wnioskowali o różne uwagi do ustawy. Tu jest to przerażające, że mając wiedzę w władzach, dopuszczali ludzi do tworzenia prawa. Natomiast ja chcę tutaj podkreślić, że przede wszystkim no, ta sprawa powinna być wyjaśniona w miarę uczciwie, natomiast no, przy takim obrońcy, jak jest teraz i przy tej prokuraturze, nie mamy cienia wątpliwości, że będzie to wyjaśnione prawidłowo. To będzie na siłę szukanie obciążenia tylko i wyłącznie dla opozycji. Przecież to cały czas mamy z tym do czynienia. Dlatego my wnioskujemy o powołanie Komisji Zaufania Publicznego, ponieważ no, komisje śledcze wiemy, że nie doprowadzą do niczego. To jest ciało tylko i wyłącznie polityczne i to będzie spektakl polityczny. Natomiast chcemy, żeby ta komisja składała się z ekspertów, żeby mogła wnioskować o różne informacje, żeby mogła wnioskować do prokuratury, też mieć wgląd na proces pracy prokuratury, żeby przedstawiała informacje opinii publicznej o sposobie postępowania, bo po prostu i ludziom opinii publicznej i wszystkim należy się pełna, solidna informacja na temat tej afery.
2: I solidną informację miał też przedstawiać były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Miał ostrzegać środowiska prawicowe, polityków prawicy, że nie można spotykać się z szefem Zondy Krypto, że to może prawicę pogrążyć. Mimo tego środowiska prawicowe się nie posłuchały Sławomira Cęckiewicza.
3: Tam jakieś może incydentalne spotkanie było, ale tak jak mówię, nie miało to żadnego wpływu na dalszy tok sprawy, ponieważ no, nie my decydujemy o ustanowieniu prawa, ale tego, czego nie wiemy, dlatego chcemy się dowiedzieć i ponieważ
2: no trochę decydujecie
3: boimy,
2: jednak, bo prezydent zawetował przecież 3 ustawy o kryptoaktywach.
3: Ale tu jeszcze skończę wątek, że dlatego wnioskujemy o powołanie komisji. Uważam, że każdy, komu zależy na tym, żeby ta sprawa była wyjaśniona, powinien ten wniosek poprzeć i tę ustawę poprzeć. Natomiast pan prezydent, jeżeli już, to nie 3, tylko 1, bo przedkładane były takie same wersje, co też no, świadczy zupełnie o braku szacunku do pana prezydenta, bo jeżeli kolejny raz jest przedstawiana ustawa w takiej samej wersji, to jest to po prostu niepoważne. Także
2: biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności teraz, w piątek odbędzie się głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem trzeciego weta prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak powinno zagłosować Prawo i Sprawiedliwość?
3: Prawo i Sprawiedliwość powinno zagłosować, ja akurat no, nie jestem w Sejmie, ale powinno zagłosować przeciwko odrzuceniu weta, bo tak jak powiedziałam...
2: A to będzie rodzić kolejne domysły.
3: Ponieważ parlament, ponieważ rząd no, nie wniósł tam uwag, które proponował pan prezydent, tylko wnosi ten sam projekt. No ja szczegółów jak gdyby nie znam, bo my jeszcze nie obradujemy, nie jesteśmy w Senacie, to jest na razie przedmiotem Sejmu, ale jeżeli to jest no, w takiej wersji, no to też jest to niepoważne, że jest to na siłę próba forsowania swoich zmian.
2: Cele na stacjach.
3: Trzeba też podkreślić, że ta ustawa jak gdyby no, nie ma też wpływu na to, co się dzieje, bo to jest zupełnie wiadomo, że ten rynek kryptowalut trzeba uregulować i pan prezydent jest za tym, żeby uregulować, ale no po prostu są tam pewne uwagi, które podnosi, które powinien.
2: A czy nie uważa pani, że ta sprawa zostanie już przyklejona do środowiska prawicowego? Że bez względu na to, czy te spotkania później kończyły się czymś konkretnym, że to już do was, ta łatka zostanie przyklejona, że Zonda Krypto będzie się kojarzyła właśnie z środowiskiem prawicowym.
3: Nie, panie redaktorze, mnie w ogóle bardzo dziwi pana pytanie, bo ja nie widzę żadnych podstaw, żeby to było przyklejone do Prawa i Sprawiedliwości, natomiast widzę zupełnie tutaj taką wręcz bezczelność, tak już to trzeba określić, że Roman Giertych jest obrońcą krala, więc jest dziwne bardzo, jakie na czym polegało to porozumienie, jak się dogadali, że obrońcą będzie Giertych. Więc
2: ten Roman Giertych się w tych 10 minutach przewinął 6 raz.
3: No ale